0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: 114 podchorążych Akademii Marynarki Wojennej złożyło ślubowanie na sztandar. Tym samym rozpoczęła się ich droga do uzyskania oficerskich szlifów. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się w sobotę 19 września na placu apelowym Akademii Marynarki Wojennej imienia bohaterów Westerplatte. W wydarzeniu wzięli udział m.in. samorządowcy, studenci, ich rodziny oraz władze uczelni. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pod oddziałów i złożenia meldunku o rozpoczęciu wydarzenia. Następnie odegrano hymn RP i podniesiono flagę państwową, a zgromadzonych gości powitał rektor, komendant Akademii Marynarki Wojennej. Przysięga wojskowa to ważne wydarzenie i uroczysta chwila dla całego środowiska marynarskiego. Zanim studenci i wojskowi Akademii Marynarki Wojennej ją złożyli, przeszli podstawowe szkolenie na uczelni. Teraz czeka ich 5 lat nauki lub roczny kurs oficerski. Wszystko po to, aby na koniec otrzymać stopień podporucznika Marynarki Wojennej. Uroczystość uświetniły kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP oraz orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP. Ceremonię zakończyła defilada. Nie ma zgody na groźby i zastraszanie. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na zastosowanie aresztu wobec 28-latka. Ten zastraszał i groził dwóm kobietom. Te zdecydowały, że nie chcą kontynuować znajomości z 28-letnim mężczyzną. Następnie miały według ustaleń policjantów usłyszeć groźby pozbawienia życia i wyrządzenia krzywdy. Obawy kobiet o własne bezpieczeństwo zostały potraktowane bardzo poważnie. Policjanci zajęli się zgłoszeniami, zabezpieczyli, a następnie dokładnie przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy. W efekcie 28-latek został zatrzymany i doprowadzony do wejherowskiej prokuratury, a następnie przed sąd. Zebrane dowody pozwoliły na skierowanie wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Sąd rejonowy w Wejherowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Jak przekonuje policja, to kolejny przykład na to, że groźby to nie żart. Słowa, szczególnie te dotyczące pozbawienia życia czy wyrządzenia krzywdy, mogą wywołać realny strach i poczucie zagrożenia. Każde takie zawiadomienie jest analizowane, a dalsze decyzje w takich sprawach od tego zależą. Kościół filialny pod wezwaniem świętego Józefa w Salinie czeka gruntowna renowacja. Gmina Gniewino oraz parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Ottona w Kostkowie podpisały w tej sprawie umowę. Dokumenty w imieniu gminy podpisały wójt Violetta Majer-Schroeder oraz skarbnik Violetta Chromicz. Ze strony parafii umowę sygnował proboszcz ksiądz Tadeusz Galikowski. Zakres inwestycji obejmuje przede wszystkim remont dachu, prace naprawcze na wieży, ponad połacią dachową, a także remont i pełną konserwację elewacji wschodniej. Całkowita wartość prac budowlanych wynosi 986 400 zł. Zdecydowaną większość kosztów pokryje dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków, które wynosi ponad 962 tysiące. Wkład własny to nieco ponad 24 tysiące. Kościół w Salinie został wybudowany w latach 1832-1839 z kamienia polnego i jest jednym z najważniejszych zabytków na terenie gminy Gniewino. Obiekt figuruje w rejestrze zabytków województwa pomorskiego pod numerem 1791. Wejherowska policja podsumowuje działania pod nazwą prędkość. W tym czasie łącznie 117 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. Na terenie powiatu wejherowskiego policjanci szczególną uwagę zwracali na kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Jedno z najbardziej rażących przekroczeń dotyczyło kierowcy, który poruszał się z prędkością 107 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Mężczyzna dopuścił się tego wykroczenia w warunkach recydywy, dlatego zaproponowany mandat wyniósł nie 2,5 tysiąca złotych, a 5 tysięcy. Kierowca odmówił przyjęcia, w związku z czym o jego odpowiedzialności zdecyduje sąd. Mężczyzna stracił również prawo jazdy, to jednak nie koniec konsekwencji. W przypadku skierowania sprawy do sądu kierowca musi liczyć się nie tylko z możliwością wymierzenia przez sąd wyższej kary, ale również z kosztami postępowania sądowego. Policjanci zatrzymali także innego kierowcę, który jechał 117 km na godzinę przy ograniczeniu do 50.

0: Polski. Takie zachowanie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób korzystających z drogi. Podczas działań policjanci kontrolowali kierujących w różnych miejscach powiatu. Sprawdzali m.in. czy przestrzegają obowiązujących ograniczeń prędkości, a także reagowali na inne wykroczenia mające wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Wejherowska Biblioteka stawia na planszówki. Zbiór liczy już ponad 500 tytułów. Jak informują organizatorzy, planszówki w bibliotece są wydarzeniem organizowanym cyklicznie, zazwyczaj raz w miesiącu. Podczas spotkań uczestnicy mogą wybrać grę z bibliotecznego zbioru, a osoby, które jej nie znają, mogą liczyć na wyjaśnienie zasad.
1: Planszówki to jest takie wydarzenie, gdzie każdy może tutaj przetestować na miejscu nasze gry. Mamy ich ponad 500 już, więc mamy dosyć duży, rozległy zasób, więc jak najbardziej są też osoby, które są w stanie poinstruować i jak pograć, reguły przedstawić, więc jak najbardziej w taki sposób to wygląda. Staramy się te wydarzenie organizować raz w miesiącu. Jest plan, żeby było to częściej, ale zobaczymy.
0: Opowiada bibliotekarka w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie Paulina Gierautowska. Biblioteka umożliwia także wypożyczenie gier poza samymi wydarzeniami. Jak wspominają organizatorzy, tej możliwości korzystają m.in. grupy nastolatków, które po zajęciach szkolnych przychodzą i grają na miejscu. W spotkaniach uczestniczą również rodziny.
1: Odkąd mamy tutaj te planszówki, a tak naprawdę już dosyć długo je mamy, to staram się tutaj jako bibliotekarz pokazywać, że te gry są fajne i żeby to jakoś tutaj rozpromować. Odkąd mamy właśnie nowe umeblowanie, niektórzy są zszokowani, że tych gier mamy aż tak dużo.
0: Dodaje Gierautowska.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry. Niektórzy powiedzą dzień jak co dzień, a ja powiem, że o nie, nie, nie, nie. Dzisiaj nie jest dzień jak co dzień, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Samochodu, czyli samochód zostawiamy pod domem, idziemy na piechotę albo jedziemy do pracy środkami komunikacji miejskiej, jakimikolwiek dysponujecie. No, chyba że nie dysponujecie, to wtedy można pojechać rowerem. I dzisiaj jest wyjątkowy dzień, dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. Także gdybyście rano wstali, to idziemy pierwsze co do lustra i tam ćwiczymy prośbę o podwyżkę płacy u swojego szefa. Dzień dobry jeszcze raz, Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam Was na nasze poranne spotkanie. Dziś dzień jak co dzień, no bo to wtorek, czyli kolejny dzień w tym tygodniu, na który Was zapraszam. 22 dzień września, 265 dzień roku, do końca którego zostało nam dokładnie 100 dni. 6:22 wschód słońca, zachód 18:35, 12 godzin i 13 minut trwa dzień i jeden dzień do równonocy jesiennej, czyli za moment będzie jesień. A myśl na dziś jest taka: życie jest tylko jedno, należy uczynić je tak pięknym, jak to tylko możliwe. No to róbcie tak, żeby wasze życie było piękne, jak to tylko możliwe. A ja pięknie Wam mówię dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Samochody słupskich kierowców zostają w garażach, a ci wsiadają do komunikacji zbiorowej. Przez jeden dzień będzie za darmo, o tym już za chwilę. Powiemy także o nowej filii żłobka w linii, a także usłyszycie o nowej remizie w Hynowiu. Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Strażacy z jednostki OSP Hynowie mają nową remizę. Nowy budynek zastąpił wcześniejsze niewielkie pomieszczenie.
2: Jesteśmy w posiadaniu pięknego budynku dwustanowiskowego garażu, łącznie z magazynkiem, ze strefą gospodarczą. Oczywiście przeszliśmy z warunków, których tak naprawdę nikt nie chciałby wyjeżdżać do akcji, ponieważ mieliśmy malutkie pomieszczenie bez toalety, wody, takich podstaw. W tej chwili mamy naprawdę piękny budynek, piękną remizę. Jesteśmy z tego dumni, możemy wyjeżdżać z normalnych warunków. Spełniły się nasze marzenia i to, co zapoczątkował nasz poprzedni, niestety świętej pamięci prezes.
1: Opowiada prezes OSP Hynowie Iwona Dmochowska. Nowa remiza nie rozwiązała jednak wszystkich problemów jednostki. Strażacy mieli samochód, który z czasem coraz częściej ulegał awariom. Z pomocą przystąpił jeden z mieszkańców, który od dawna wspiera jednostkę i angażuje się w życie społeczne. Jak podkreślają strażacy, jest on również ich honorowym członkiem.
3: Duże starania gmina włożyła w to, żeby powstała ta remiza. Ale jak to się mówi, budżet gminny nie jest z gumy i tu obiecane pojazdy mogłyby się pojawić za 2-3 lata. Więc doszliśmy, że tak powiem, rodzinnie do wniosku, że stać jest nas na to, żeby te pojazdy zakupić.
1: Mówi darczyńca Wojciech Gębarowski. Dla strażaków nowa remiza i dwa samochody oznaczają nie tylko poprawę warunków funkcjonowania jednostki, ale przede wszystkim możliwość dalszego niesienia pomocy mieszkańcom. Filia żłobka gminnego Promyczek z siedzibą w Strzepczu została otwarta. Obiekt został przygotowany na przyjęcie 24 najmłodszych mieszkańców gminy Linie. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. pracownicy żłobka, mieszkańcy i samorządowcy.
4: Ogólnie nowy budynek oferuje bardzo dużo. Jest nowoczesny, jest bezpieczny. W budynku znajdują się 3 przestronne, piękne sale wraz z całym zapleczem toaletowym, z magazynami do przechowywania łóżeczek, do przechowywania ubrań. W toaletach znajduje się miejsce do przechowywania pampersów dla dzieci potrzebnych rzeczy, które dzieci z toalety korzystają. Posiadamy całe zaplecze kuchenne do przyjmowania posiłków wraz z wydawaniem, zmywalnie. Bardzo fajną rzeczą, którą mamy w tym budynku, pokój spotkań, w którym rodzic będzie mógł spokojnie porozmawiać z opiekunem, będzie mógł dopytać się, jak funkcjonuje jego dziecko w placówce.
1: Powiedziała Katarzyna Piepiórka, dyrektor żłobka gminnego Promyczek w Linii. Obiekt został przygotowany na przyjęcie 24 najmłodszych mieszkańców gminy Linia.
5: To jest historyczna chwila. Otwieramy drugą placówkę żłobka. Jedna mieści się w Linii. Otwieramy drugą w Strzepczu. Jest to przede wszystkim udogodnienie duże dla rodziców, dla dzieci z okolic Strzepcza i samego Strzepcza. Tutaj też mam na myśli miejscowości Pobocie, Lewino, Lewinko, Smarzyno, Miłoszewo. Bo właśnie dla tej części tutaj gminy jest ten żłobek dedykowany. Żłobek, który powstał też dzięki rządowemu wsparciu z programu Aktywny Maluch ze środków z KPO.
1: Mówi Tadeusz Klein, wójt gminy Linia. Żłobek powstał dzięki rządowemu wsparciu. We wtorek 24 września mieszkańcy Słupska będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. To element obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Tego dnia pasażerowie nie będą musieli kupować biletów. Darmowe przejazdy będą obowiązywały na wszystkich liniach słupskiej komunikacji miejskiej. Akcja ma zachęcić mieszkańców do tego, by choć na jeden dzień zrezygnowali z samochodu i wybrali autobus, rower albo spacer. Jej celem jest również zwrócenie uwagi na kwestie związane z ochroną środowiska, ograniczeniem emisji spalin i zmniejszeniem natężenia ruchu w miastach. Dzień bez samochodu jest finałem Europejskiego Tygodnia Mobilności, który co roku odbywa się od 16 do 22 września. Kampania promuje bardziej zrównoważone sposoby przemieszczania się i zachęca do częstszego korzystania z transportu zbiorowego. Podobne akcje organizowane są tego dnia również w wielu innych polskich miastach. Dzisiaj wschód słońca przypada na 6.32, czyli mniej więcej teraz dopiero zaczyna robić się jasno. Słońce dzisiaj za chmurami się będzie chować, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a okresami przelotne opady deszczu. Co do temperatury, no szału nie będzie. 15 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewnie, Luzinie, Słupsku, Lęborku.

0: U Kobylnicy 17, w Gdyni, Pucku oraz Kosakowie. Na barometrach generalnie umiarkowane cały czas, wartości się utrzymują.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: 22 dzień września to taki dzień serialowo-filmowy. Sporo premier miało miejsce tego właśnie dnia filmowych i serialowych i o tym już za chwilę. Na początek Polska, rok 1929, Radio Kraków przeprowadziło pierwszą w kraju transmisję radiową z meczu piłkarskiego. Był to mecz Wisła-Krakowia. W roku 75 premiera filmu Noce i Dnie, a w roku 86 premiera komedii filmowej CK Dezerterzy. W roku 97 rozpoczęto regularną emisję telenoweli Klan, a w roku 2000 zakończono produkcję Fiata 126P, a podczas 27 letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney Robert Korzeniowski zdobył złoty medal w chodzie sportowym na dystansie 20 km. Na świecie w roku 59 uruchomiono połączenie telefoniczne między Europą a Stanami Zjednoczonymi. W roku 64 na Broadwayu odbyła się premiera musicalu Skrzypek na dachu. I teraz czas na seriale. W roku 86 premiera pierwszego odcinka serialu komediowego Alf. W roku 87 premiera pierwszego odcinka Pełna chata. W roku 89 serial przygodowy Słoneczny patrol. W roku 94 pojawili się po raz pierwszy Przyjaciele. A w roku 95 premiera thrillera 7 w reżyserii Davida Finchera. Natomiast rok 2015 amerykański sąd federalny orzekł, że prawa autorskie Warner Chappell Music do tekstu najbardziej popularnej anglojęzycznej piosenki Happy Birthday to You są nieważne. To ja Happy Birthday to You dla wszystkich tych, którzy dzisiaj mają urodziny. Do tego tematu jeszcze o poranku dzisiaj wrócimy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka Meb-

0: Lis Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.

Polacy rodacy ruszają we wtorkowy poranek do pracy. Pamiętajcie, że dzisiaj w miarę możliwości nie używamy samochodu, bo dzisiaj Światowy Dzień bez samochodu. No ale jak czasami jest mus, bo trzeba dzieci odwieźć do szkoły, do przedszkola, no to inaczej chyba nie da

0: rady. Ale jeżeli jest taka opcja, to możecie ją dzisiaj wykorzystać. A propos pracy, to mam taką historię króciutką, zamiast dowcipu. Dziewczyna zadzwoniła do mnie rano, że widziała lisa w drodze do pracy. Zapytałem ją, skąd wie, że on szedł do pracy. Teraz nie odzywa się do mnie od 4 godzin. No, uważajcie, co mówicie, polski język, trudny język. Czasami może zostać źle zrozumiany. A wy kogo dzisiaj będziecie widzieli jadąc do pracy? Do pracy rodacy niektórzy ruszają. A ja pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do słuchania naszego porannego programu, mówiąc wam jak zwykle dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Coraz bliżej finał procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Spotkanie w Pentagonie odwołane. Co z bazami USA w Polsce? Miliony euro w ścianach i podłogach. Służby znalazły je w domu pod Neapolem. Marcin Krzemiński. 315 do 329 km na godzinę. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem.
4: Stwierdził, że samolot przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej

0: 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
1: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych, pełnomocnik rodzin ofiary wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany, jak zapewnia jednak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W sprawie baz w Polsce zabiegają równo rząd i prezydent. Sprawa jest na dobrej drodze.
2: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
1: Dziś między innymi o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Obecny w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem. Mieszkańcy Lubelszczyzny tymczasem mają za sobą kolejne alerty związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wieczorem rozesłało je Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a przed północą zostały odwołane. A dziś na Lubelszczyźnie i w Małopolsce zawyją syreny. Najpierw w powiecie chrubieszowskim. Tam ćwiczenia od 7, czyli od teraz do 9. Potem od 10 do 12 w powiecie janowskim. Tam powtórka jutro o tej samej porze. Trening dziś też w Skawinie w powiecie krakowskim. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Na w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało się nam stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
3: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
1: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach. Taki skarb znaleźli włoscy karabinierzy podczas przeszukania mieszkania koło Neapolu, które okazało się skarbcem jednego z klanów Camorry. Mafijnego majątku pochodzącego głównie z handlu narkotykami strzegła kobieta. Gotówki było tak dużo, że funkcjonariusze musieli wrzucać ją do wiader.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Po wielu miesiącach przygotowań Centrum Kultury i Biblioteka w Gdyminie może pochwalić się własnym kinem.
5: Zaczęło się od marzenia i pasji, bo tutaj w tym Centrum Kultury marzenie o kinie było chyba od samego początku. Mieliśmy tutaj taką namiastkę kina filmowe Czwartki, ale to nie były nowości. To jest ogromna zasługa właśnie tutaj pracowników tego kina, dyrektora Centrum Kultury, ale wszyscy się zaangażowali i też promocja tego kina właśnie świadczy o dużym zaangażowaniu pracowników, o tym, że to jest radosny moment dla tego Centrum Kultury.
4: Mówi wójt gminy Gniewina Violetta Majer-Schroeder. Otwarcie kina wiązało się między innymi z przygotowaniem zaplecza technicznego.
6: Podstawową rzeczą dla nas to wymiana sprzętu. Na sprzęt taki naprawdę kinowy na poziomie wszystkich kin w Polsce jest to przede wszystkim projektor DCP, dzięki któremu dystrybutorzy w ogóle chcą użyczać nam swoich filmów. No i to jest kolejna rzecz, czyli porozumienie ze wszystkimi dystrybutorami właściwie, którzy znajdują się na terenie Polski, a jest ich ponad 20. Więc ze wszystkimi trzeba było porozmawiać, powymieniać maile, przedstawić się, podpisywać umowy.
4: Opowiada Jędrzej Kubiaczyk z Centrum Kultury i Biblioteki Gniewino. Nazwa kina nawiązuje do kaszubskiej tradycji i kultury gminy Gniewino. Na odwiedzających w miniony weekend kino Jo czekały magnesy z kodem QR, który przenosi widzów bezpośrednio do aktualnego repertuaru. Zakład zagospodarowania odpadów w Chlewnicy odbudowuje się po pożarze, który wybuchł 15 sierpnia i trwał 5 dni. Mimo strat zakład nadal prowadzi odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem. Gmina Potęgowo informuje, że wspólnie z przedsiębiorstwem podejmuje działania mające ograniczyć skutki pożaru dla mieszkańców i zapewnić ciągłość funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Trwają prace związane z przywracaniem pełnej sprawności zakładu. Pożar objął teren zakładu i spowodował straty, które wymagają odbudowy. budowy oraz organizacji dalszej pracy. Jak wynika z informacji przekazanej przez gminę, mimo zniszczeń odbiór odpadów od mieszkańców nie został wstrzymany. Usługi są

0: Realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem, działania prowadzone są równolegle z pracami mającymi przywrócić zakładowi pełną sprawność. Gmina Potęgowo deklaruje dalszą współpracę z firmą przy organizacji systemu odbioru odpadów. Samorząd podejmuje działania mające minimalizować skutki pożaru odczuwane przez mieszkańców i utrzymać ciągłość odbioru. Zakład w Klewnicy pozostaje w procesie odbudowy, a jego pracownicy kontynuują działalność mimo strat powstałych w wyniku sierpniowego pożaru. Kadra Szkoły Policji w Słupsku szkoliła się z zakresu cyberbezpieczeństwa. Kilkanaście osób wzięło udział w zajęciach przygotowanych przez NASK Państwowy Instytut Badawczy. Szkolenie miało zwiększyć świadomość zagrożeń, z jakimi można spotkać się w cyfrowym świecie, a także przybliżyć mechanizmy wykorzystywane przez cyberprzestępców. Uczestnicy poznawali m.in. dobre praktyki związane z cyberhigieną, czyli bezpiecznym korzystaniem z urządzeń, kont i usług internetowych. Wiedza ta ma zastosowanie zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym. Oprócz części teoretycznej przeprowadzono również warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy mogli przećwiczyć sposoby reagowania na potencjalne zagrożenia. Osobnym tematem była dezinformacja. Prowadzący zwracali uwagę na to, jak ważne jest sprawdzanie źródeł, krytyczne podejście do treści publikowanych w internecie oraz weryfikowanie informacji przed ich dalszym przekazywaniem. Szkoła Policji podkreśla, że szkolenie kadr jest elementem stałego podnoszenia kompetencji funkcjonariuszy i pracowników. Pora zamykać lato, to właśnie dzisiaj wypada nam ostatni dzień lata i czas zobaczyć, w jakiej pogodzie będziemy zamykać tą porę roku. Wszystko wskazuje na to, że już bardziej wczesno jesiennej, bo maks na termometrach dziś 15 stopni zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Wejherowie, Razie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach raczej umiarkowane wartości się utrzymują. Na niebie chmur dużo i będą opady.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Szanowny, drogi, najlepszy szefie, pamiętaj, że staram się z całej siły, dlatego może mógłbyś dać mi jakąś podwyżkę w najbliższym czasie. Taki trening robiłem dzisiaj o poranku przed lustrem, bo dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. Wy też możecie potrenować przed lustrem, albo na przykład jeżeli już jesteście w drodze, to też możecie potrenować, a potem spróbować pójść do swojego szefa i to, co przetrenowaliście, powiedzieć mu prosto w oczy. Wiem, że czasami może być to trudne. Dzień dobry, witajcie, Arkadiusz Mieńczewski. 22 dzień września, wtorek, imieniny dzisiaj obchodzą Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalisy, Innocenty, Bazyla i Ibram. Wszystkiego najlepszego. Joachima, boską mocą, Dzionek już się równa z nocą. No i tak właśnie jest. Niestety jesień nadchodzi i już przyjdzie do nas jutro. A jeszcze dzisiaj pamiętajcie o tym, że w miarę możliwości zostawiamy samochody pod domem, w garażu, gdziekolwiek je trzymacie. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu. Jeżeli jest taka opcja, to ruszamy do pracy na piechotę albo środkami komunikacji miejskiej, które w wielu miejscach są dzisiaj za darmo. Trzeba mieć tylko chyba dowód rejestracyjny od samochodu albo prawo jazdy ze sobą. No ale nie próbujcie prowadzić pociągu ani tramwaju. Zapraszam za chwilę nasza księga imion.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
6: W salonach Belpol teraz wybrany.

0: drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
1: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
4: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Reklama.

0: postawiłem na dwa wyjątkowe imiona. Pierwsze to Joachim, a za chwilę będzie też coś o Maurycym. Joachim jest z natury refleksyjny, rozważny i bardzo skrupulatny. Nie należy do osób, które działają po omacku. Każdą decyzję woli dobrze przemyśleć, kierując się logiką oraz silnym wewnętrznym kodeksem moralnym. W relacjach z ludźmi jest stonowany, serdeczny i niezwykle dyskretny. Choć nie zawsze pcha się na pierwszy plan, jego spokój i opanowanie sprawiają, że naturalnie staje się filarem oraz autorytetem dla najbliższych. Dobre strony: niezłomny spokój i opanowanie, mądrość i analityczność, lojalność i dyskretność. Złe strony: zamknięcie w sobie, konserwatywny upór, chłód w pierwszym kontakcie i przesadny perfekcjonizm. Skłonność do analizowania każdego scenariusza potrafi prowadzić u niego do przedłużenia decyzji lub niepotrzebnego stresu. Czas na Maurycego, a ten jest z natury obserwatorem. Chętnie analizuje otoczenie, wyciąga trafne wnioski i rzadko ulega powierzchownym emocjom. Cechuje go oryginalne podejście do życia, poczucie humoru z nutą ironii oraz ogromny szacunek dla własnej i cudzej wolności. Dobre strony: intelekt i błyskotliwość, niezależność i autentyczność, takt i dyplomacja. Złe strony: dystans i chłód, sceptycyzm, upór w przekonaniach. Gdy wyrobi sobie o czymś zdanie, niezwykle trudno skłonić go do zmiany perspektywy. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie, Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
4: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jeros przy mikrofonie. Czas na ostatni poranny szczyt komunikacyjny tego lata. Jutro zaczynamy jesień, więc zobaczmy, jak ten ostatni właśnie poranek na drogach jeszcze tej pory roku się prezentuje.

0: prezentuje dość standardowo, mówiąc szczerze, i na tym to moglibyśmy chyba już skończyć, no ale nie, trochę konkretów wam tutaj podam. W Wejherowie sytuacja bardzo stabilna w tym momencie, tak naprawdę jakichś poważniejszych utrudnień na drogach wejherowskich nie znajdziecie, poważniejsze roboty drogowe również powodujące takie utrudnienia się nie pojawiają, jedynie troszkę przejazdy kolejowe jak zwykle mogą nam życie uprzykrzać, ale to nie są takie typowe korki. W Redzie za to mamy roboty drogowe, konkretnie na ulicy Puckiej w pobliżu skrzyżowania z Widokową. Ruch tutaj wyraźnie spowalnia, na szczęście nie na bardzo długim odcinku, a w Rumi robót drogowych nie trzeba, żeby ruch był zagęszczony na ulicy Sobieskiego. Tutaj wystarczy nam poranny szczyt komunikacyjny na odcinku od Górniczej do skrzyżowania z Gdańską. Ruch utrzymuje się dość intensywny. Dodatkowo jeszcze widać dość dużą liczbę samochodów na rondzie 25-lecia NZZ Solidarność. W Gdyni chyba dzisiaj troszkę lepiej prezentuje się ulica Morska, ale to już zależy od fragmentu, bo są na tej ulicy także takie fragmenty, gdzie ruch toczy się ślimaczym tempem. Za to na Hutniczej w pobliżu granicy miasta ruch bardzo duży, później już się w dalszej części tej ulicy uspokaja. Derdowskiego jak zwykle w kierunku Skosakowa na Gdynię się zapycha, Śródmieście Gdyńskie przejezdne. Południe Gdyni oprócz Chwaszczyńskiej całkiem nieźle, obwodnica Trójmiejska też bez poważniejszych utrudnień. Lembork o godzinie 7:31, korków nie ma. Przez Lembork przejedziemy bez poważniejszych opóźnień. Bez tych opóźnień dojedziemy także do Słupska. W Słupsku największy ruch utrzymuje się niestety, i to taki naprawdę dramatyczny, na ulicy Kaszubskiej na 213 z Siemianic do Słupska. Praktycznie na całej drodze od Siemianic do Słupska jest oznaczenie praktycznie bordowe, czyli tutaj pojedziemy bardzo, bardzo powoli. A w Kobylnicy ulica główna jak zwykle trochę musi się o tej porze nam zapchać.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Żadne poważniejsze zmiany w pogodzie dzisiaj się nie pojawiły i podobnie jak wczoraj, dzisiaj temperatura będzie sięgała 16 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu są możliwe w całym regionie. Miejscami może nam nawet dzisiaj zagrzmieć, to głównie na wschodzie województwa. Wiatr utrzymuje się umiarkowany i dość porywisty. Nad morzem to już w ogóle dość silny. Noc będzie naprawdę chłodna.
2: Śniadanie z Norda FM.

Zacznijmy ten dzień od lalki, bo to nasza duma narodowa i zarazem najnowszy spór Polaków, w którym jesteśmy znowu podzieleni. Bo pojawiła się na jednym z serwisów streamingowych lalka, serial, no i się zaczęło. Nawet jeżeli chodzi o lalkę, to wypowiedział się Donald Tusk, który napisał: kocham lalkę Prusa, podoba mi się serial, a najbardziej cieszę się, że cały niemal naród dyskutuje o książce i jej adaptacji. Każdy ma prawo do swojej oceny. I tylko błagam, nie pozabijajmy się przy tej okazji, no bo w nowej odsłonie lalki już w tej chwili pisane są epopeje, oczywiście na różnego rodzaju social mediach. Jedni nienawidzą, inni uwielbiają i zaczęła się dyskusja Polaków. A wy już widzieliście najnowszą lalkę i już macie swoje zdanie na ten temat? To może warto porozmawiać na temat lalki przy kawie. Tylko się nie pozabijajcie.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

0: ruszacie w drogę albo już ruszyliście, to pamiętajcie o bezpieczeństwie. Wszędzie tam, gdzie jest zwiększony ruch, warto zwolnić. Pamiętajcie również o przejazdach kolejowych. Tam należy zwolnić i należy zachować dużo bezpieczeństwa. Po serii niebezpiecznych zdarzeń i wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych policja zaostrzyła kontrolę. Niestety wielu z nas ciągle lekceważy podstawowe zasady bezpieczeństwa. Dlatego policjanci wykorzystują m.in. policyjne drony do monitorowania zachowań kierowców. No i ostatnio, jak zaczaili się przy jednym takim przejeździe kolejowo-drogowym, to wystawili 25 mandatów w ciągu zaledwie kilku godzin. Wśród ukaranych byli także zawodowi kierowcy. Pamiętajcie, to są bardzo newralgiczne i niebezpieczne miejsca, te przejazdy kolejowo-drogowe. Dlatego jeżeli jest tam znak stop, to stajemy i upewniamy się, że przejazd przez tory jest bezpieczny. Inaczej, po pierwsze, może być to dla nas niebezpieczne, a poza tym możecie otrzymać mandat w wysokości 300 zł i 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację wzmożonych kontroli i apeluje do was wszystkich o rozwagę. Pamiętajcie, oni nie muszą stać na ziemi, mogą patrzeć na was z góry, także ostrożnie, jak jest stop, to stajemy. Szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Tajemnicza zbrodnia w Bukownie, napastnikowi grozi dożywocie. Więcej syren oraz zabezpieczeń na granicy z Ukrainą to na Podkarpaciu. Będzie też prezydent.
4: Sam decyduje o tym, z kim się spotyka.
3: Zapewnia głowa państwa, a chodzi o doniesienia dotyczące płatnych spotkań. Marcin Krzemiński. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
5: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
6: Broń krótka, tak?
5: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
3: Broń została przekazana do badań. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość

0: adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
1: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi, aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
2: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
1: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Dziś też po południu przy okazji właśnie zgromadzenia ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. Między innymi w Warszawie, gdzie dodatkowo bez płacenia można dziś skorzystać z parkingów Park & Ride. A skoro o motoryzacji mowa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję samochodu Fiat 126P, czyli popularnego malucha.
3: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Hospicjum dla dzieci Bursztynowa Przystań w Gdyni chce stworzyć miejsce, w którym zajęcia będą mogły odbywać się w najlepszych możliwych warunkach. Właśnie ruszyła zbiórka. W hospicjum ma powstać bursztynowa komnata, specjalnie przygotowana sala rehabilitacyjna, w której dzieci będą mogły korzystać z terapii dostosowanej do ich możliwości i stanu zdrowia. Jak mówi Kinga Mielnicka ze Stowarzyszenia Hospicjum imienia Świętego Wawrzyńca, dzieci pozostają pod opieką hospicjum domowego często przyjeżdżają do nas również na tak zwaną opiekę wyręczającą. W tym czasie korzystają z rehabilitacji, która jest niezwykle ważnym elementem opieki paliatywnej. Pomaga zmniejszać ból i napięcie mięśniowe, poprawiać oddech, a przede wszystkim zwiększać codzienny komfort życia. Remont i wyposażenie sali rehabilitacyjnej Bursztynowa Komnata zostały wycenione na 167 864 zł. Stowarzyszenie Hospicjum im. Świętego Wawrzyńca w Gdyni prowadzi zbiór za pośrednictwem portalu Się Pomaga. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Lęborku przechodzą szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Mają one przygotować urzędników na zagrożenia związane z ochroną danych i funkcjonowaniem systemów informatycznych. Szkolenia są jednym z elementów realizowanej w Starostwie Polityki Bezpieczeństwa Informacji i mają wspierać odporność urzędu na zagrożenia pojawiające się w cyberprzestrzeni. W ramach szkoleń pracownicy i kadra kierownicza zdobywają wiedzę dotyczącą m.in. nowych zagrożeń oraz sposobów zabezpieczania informacji wykorzystywanych w urzędzie narzędzi. Działania są prowadzone w ramach projektu Cybernetyczny Samorząd współfinansowanego z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój cyfrowy i wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Szkolenie mają być początkiem długofalowego procesu podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do platformy szkoleniowej. Będą tam regularnie publikowane aktualizowane materiały dotyczące nowych zagrożeń i podatności, a także metod ochrony informacji. Treści mają uwzględniać również zmieniającą się sytuację geopolityczną i wynikające z niej zagrożenia dla bezpieczeństwa cyfrowego. W Słupsku odbyły się kolejne warsztaty rynkodzieła organizowane w ramach projektu Integracja Społeczno-Gospodarcza Imigrantów na terenie miasta Słupska. Spotkanie zorganizowano w czwartek 17 września w rękodzielni Słupskiego Ośrodka Kultury. Tym razem uczestnicy poznawali technikę filcowania i samodzielnie wykonywali własne prace. Warsztaty miały nie tylko charakter artystyczny. Wspólne tworzenie było także okazją do rozmów, wymiany doświadczeń i lepszego poznania się uczestników. Organizatorzy podkreślają, że tego typu spotkania mają wspierać integrację osób, które zamieszkały w Słupsku z lokalną społecznością. Projekt realizowany jest przy wsparciu Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. To nie ostatnie takie spotkanie. W najbliższym czasie

0: Planowane są kolejne warsztaty i działania integracyjne. Liczne kontrole, ujawnione naruszenia przepisów i zatrzymane prawa jazdy. Tak wyglądały ogólnokrajowe działania prędkość pod nazwą Road Pole Safety Days. Gdyńska policja podsumowuje podjęte czynności. 17 września policjanci z gdyńskiej drogówki prowadzili wzmożone działania ukierunkowane na kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości. Mundurowi kontrolowali prędkość zarówno w miejscach, w których najczęściej dochodzi do niebezpiecznych zachowań, jak i w rejonach przejść dla pieszych. W działaniach uczestniczyło 38 policjantów gdyńskiej drogówki. W trakcie działań funkcjonariusze skontrolowali 208 pojazdów i ujawnili 147 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Utworzono również 45 punktów kontroli prędkości w rejonach przejść dla pieszych. Podczas działań policjanci ujawnili łącznie 164 wykroczenia. W czterech przypadkach kierujący przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. W konsekwencji czterech kierowców straciło prawo jazdy. Funkcjonariusze ujawnili jeden przypadek, gdzie kierujący prowadził pojazd pod wpływem alkoholu oraz jeden przypadek kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień. Za popełnione wykroczenia policjanci nałożyli 139 mandatów karnych, skierowali 5 wniosków o ukaranie do sądu, a w 20 przypadkach zastosowali pouczenia. Piętnaście stopni to dzisiaj max w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Gdyby to było jutro, to bym powiedział nieźle, ale jeszcze dziś będę na to marudził, bo dziś jest ostatni dzień lata, powinien być upał i to taki solidny. Tutaj tylko max 15 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Wejherowie, Radzie, Rumich, Gnieminie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Zachmurzenie dość duże, przelotne opady deszczu w planie. No nic jak pogoda po prostu jesienna, a nie letnia.
1: Norda.

0: 22 dzień września, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Już jutro początek astronomicznej jesieni, a zima wróciła w Tatry i tam już śniegu i tego śniegu trochę więcej będzie. W Tatrach powyżej 1600 metrów nad poziomem morza zapanowały zimowe warunki, no i są ostrzeżenia przed opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. To oczywiście zima, która w wysokich górach, a jeżeli chodzi o niziny, to też nie będzie zbyt pięknie do czwartku, a nawet do piątku. Synoptycy zapowiadają, że będzie chłodno od 14 do maksymalnie 17 stopni. No i jeszcze jest szansa na to, żeby w ten weekend, który przed nami, trochę ciepła się pojawiło, bo temperatury nieco wzrosną. Mamy mieć szansę na to, żeby 20, 21, a nawet 22 stopnie pojawiło się na naszych termometrach i tak będzie przez 4 dni od 26 do 29 września, czyli jest jeszcze szansa na odrobinę ciepełka, ale w tym tygodniu, wychodząc z domu, pamiętajcie, żeby ubrać się nieco cieplej. A już za chwilę dla wszystkich tych, którzy właśnie dziś obchodzą swoje urodziny, kilka słów dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
8: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 100%.

0: 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
1: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.

0: Urodzeni 22 września. Posłuchajcie, świetnie czują się w roli biznesmenów, doskonale zarządzają kapitałami, wiedzą, kiedy podjąć ryzyko i z kim rozpocząć współpracę, by osiągnąć jak największe zyski. Mogą pochwalić się również doskonałym zmysłem obserwacji i zapamiętują wszelkie wskazówki, jakich im udzielono. Szybko chłoną informacje i potrafią trafnie wykorzystać zdobytą wiedzę podczas pracy nad własnym projektem. Są też wobec siebie krytyczni, dzięki czemu uczą się na własnych błędach. Zalety urodzonych 22 września: wytrwałość, sumienność, przezorność. Wady: materializm, bezwzględność. Liczba szczęśliwa to 3, a jeżeli chodzi o znanych urodzonych 22 września, to Andrea Bocelli, włoski tenor, kompozytor, autor piosenek, Tom Felton, brytyjski aktor i muzyk, i Nick Cave, australijski piosenkarz i autor tekstów. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka
4: idą w główka.
5: Lekcja Uesmedzesunty siódmy. Przez sank.
4: Przez sank.
5: Przemocą.
4: Przemocą.
5: W les do Krumły leprzes sank, dwyrzesa zarostowa.
4: Rdza przeżarła drzwine zawiasy, a tu kolejka klientów tymczasem.
5: W les do Krumły leprzes sank, dwyrzesa zarostowa.
4: Przez sank.
5: Przemocą.
4: Przez sank.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na

0: Wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Cześć, witajcie. 8:30 i 13 sekund na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a my teraz wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi sprawdzić, jak tam się sytuacja ma. A zaczynamy nasz przegląd od Gdyni, bo tu naprawdę dzieje się dużo. Zaczynamy od zdarzenia drogowego na Kwiatkowskiego i musimy niestety założyć, że tu troszkę postoimy. Gęsto też na Morskiej, Chwaszczyńskiej, Północnej i Puckiej oraz na Derdowskiego i Dąbka. Na obwodnicy Trójmiasta w okolicy Dębtowa również doszło do zdarzenia drogowego. Uważajcie w tym miejscu. S6, natomiast naprawdę pozostaje przejezdna. Rumia również. W Redzie możemy zauważyć korek na ulicy Puckiej. W Wejherowie jak na godziny poranne raczej spokojnie. Tłocznie jedynie tutaj jeszcze na Zamosnej, jak zmierzamy do Bolszewa i na Gościecińskiej Górce, ale to minimalnie. Dalej jedziemy przez Trzebilino bez większych problemów i wyjeżdżamy na trasę Kaszubską i ekspresowo naprawdę docieramy do Lęborka. Tutaj nieco tłocznie jedynie na Rondzie Solidarności, ale to

0: nikogo dziwić nie powinno o tej porze szczególnie. Jeśli jedziecie dalej nad morze, to w Łebie naprawdę bez utrudnień. Wracamy jeszcze na 216 do Pucka. Jedziemy bez spowolnień. W samym Pucku wolniej przejedziemy jedynie ulicą Wejherowską. We Władysławowie bardzo spokojnie, wręcz bym powiedziała sennie. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, ale tutaj bardzo komfortowo i spokojnie również w Kosakowie i Pierwoszynie. Na obwodnicy Trójmiasta w okolicy Dębcowa, tak jak już mówiłam, doszło do zdarzenia drogowego. Na koniec jeszcze z szóstką dojeżdżamy sobie do Słupska, bo tutaj zdecydowanie tego porannego szczytu naprawdę nie widać. Zakorkowana jest droga 213 z Siemianic w stronę Słupska. Tutaj naprawdę przeważa nam kolor czerwony. W Kobylnicy gęsto na Głównej i Witosa. A skoro jesteśmy już w tym Słupsku i w okolicy, to zaglądamy jeszcze nad morze, ale w Łusce naprawdę bez problemów. To tyle, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi. Na szczęście nie dzieje się aż tak dużo, przynajmniej w większości. Uważajcie na najbardziej zakorkowane miejsca i w miarę możliwości wybierzcie inną drogę, a my z następnymi informacjami drogowymi wrócimy o 9.30, a teraz zapraszam na prognozę pogody sprawdzić jeszcze, co nam przygotowała na dzień dzisiejszy.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Można powiedzieć, że zrobiło nam się bardzo jesiennie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże przelotne opady deszczu lokalnie, miejscami może również zagrzmić. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to 1018 hektopaskali, a jeżeli mówimy o temperaturach, no to szału nie ma. 16 stopni, tyle pokażą termometry w Dębkach, Władysławowie, na Chylu, Wejherowie, Luzinie i Gniewinie i tylko jedynie w Słupsku 17 stopni.
2: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Súbeme la radio.

sieci znalazłem najnowsze badanie dotyczące tego, czy Polacy mówią sobie tak, czyli czy wychodzą za mąż, czy też się żenią. Przez ostatnie 10 lat w Polsce liczba małżeństw cywilnych spadła o 30%, ślubów kościelnych nawet o połowę. Zmienia się też wiek, w którym Polacy decydują się na ślub. I jak to wszystko wygląda? Polacy coraz później stają na ślubnym kobiercu. Najpierw chcą zdobyć wykształcenie, ustabilizować sytuację zawodową, kupić mieszkanie albo po prostu sprawdzić, czy wspólne życie rzeczywiście im odpowiada. Dla jeszcze innych ślub jest tylko kolejnym niepotrzebnym wydatkiem. Badanie Tak, ślub niekoniecznie, przeprowadzone w tym roku, wykazało, że 45% Polaków w wieku od 18 do 30 lat w ogóle nie rozważa zawarcia związku małżeńskiego. Nie musi to oczywiście oznaczać, że Polacy nie potrzebują

0: potrzebują bliskości, tylko nie potrzebujemy po prostu tego sakramentalnego tak i wiązania się za pomocą papierków. To najważniejsza ze zmian obyczajowych ostatnich lat. Coraz częściej ten etap postrzegany jest jako etap przejściowy, czyli związek nieformalny, który prędzej czy później powinien zakończyć się ślubem, ale dla części par jest świadomym wyborem modelu wspólnego życia, czyli nie każdy potrzebuje ślubu, tak twierdzą młodzi ludzie według najnowszego badania.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
7: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Miłośnicy kina w Słupsku po raz kolejny będą mieli okazję spotkać się na seansie w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Projekcja imienia Grażyny Bożek-Szczepłockiej. Na antenie Radia Nord FM rozpoczynamy serwis kulturalny, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Już w czwartek 25 września na zakończenie kolejnego cyklu cotygodniowych spotkań widzowie zobaczą najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej Hotspot. Jak informują organizatorzy, to niezwykłe połączenie kryminału, science fiction, cyberpunku i satyry. Akcja filmu przenosi nas do niedalekiej przyszłości, w której sztuczna inteligencja kontroluje niemal każdy element ludzkiego życia. Wszyscy są ze sobą nieustannie połączeni, a prywatność i samotność stają się dobrami niemalże luksusowymi. W takim świecie dochodzi do brutalnego morderstwa. Śledztwo prowadzi detektyw, który szybko odkrywa, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana niż początkowo mogłoby się wydawać. W mieście

Gdzie pojawia się bowiem grupa religijnych wyznawców, którzy świadomie żyją poza cyfrowym systemem. Na ich czele stoi tajemnicza i magnetyczna rana. To właśnie spotkanie dwóch światów, całkowicie podporządkowanego technologii oraz tego, który próbuje się od niej uwolnić. Staje się punktem wyjścia do opowieści o wolności, kontroli i granicach ingerencji technologii w nasze życie. Film Agnieszki Smoczyńskiej znalazł się w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Seans w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Projekcja rozpocznie się w czwartek 25 września o godzinie 18 w sali Kina Rejs w Słupsku. Jeśli więc kino ma być nie tylko seansem, ale również okazją do rozmowy i konfrontacji własnych przemyśleń z innymi widzami, to czwartkowy wieczór w projekcji zapowiada się bardzo filmowo. A ja na następne informacje kulturalne na antenie Radio Nord FM zapraszam. Dziś o 12.45 słyszymy się.

0: Jeśli dzisiaj o poranku postanowiliście ruszyć do pracy na piechotę albo innym środkiem transportu niż samochód, to wielkie dzięki, bo dzisiaj Światowy Dzień bez samochodu. A przede mną najnowszy raport, który mówi o tym, kto częściej powoduje wypadki, kto najczęściej, o tym już właśnie za moment. Ponad 72% wypadków na polskich drogach w 2025 roku spowodowała jedna grupa kierowców, wynika z najnowszego raportu Komendy Głównej Policji. Już wam mówię, jak to wygląda w liczbach. W zeszłym roku 2925 wypadków drogowych, czyli o 2,8% mniej niż w roku poprzednim i to jest dobra wiadomość. Ponad 72% wszystkich wypadków w 2025 roku spowodowali mężczyźni. Kobiety są lepszymi kierowcami. Trudno mi to przechodzi przez gardło, ale tak jest według tego raportu. Kobiety siedziały za kierownicą w 24% incydentów. A jeżeli chodzi o największe ryzyko za kółkiem, to stwarzają je młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat. W ubiegłym roku spowodowali oni ponad 15% wszystkich wypadków, w których zginęło 231 osób, a prawie 4000 zostało rannych. Uważajcie na siebie, szerokiej drogi o poranku wam życzę i pamiętajcie zawsze noga trochę z gazu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.
4: Spór o alkohol w koalicji rządzącej, przepisy zablokował PSL. Amerykanie tłumaczą, dlaczego odwołali spotkanie z polskim ministrem. Przedszkolaki wyszły na ulicę, powiemy czemu. Marcin Krzemiński. Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy, mimo wcześniejszych deklaracji poparcia, wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
5: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
4: Mówi Joanna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. Jednym z zarzutów ludowców jest, że ustawa jest niedopracowana. Jest plan, by przepisy wróciły na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale czy tak się stanie, pewności nie mają nawet rządowi koalicjanci PSL-u. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek nocnych ataków Rosjan na Dniepr. Agresor uderzył jednocześnie na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodu Dniepropetrowskiego, we wspomnianym Dnieprze oraz Krzywym Rogu i Pawłochradzie. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
6: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać

0: Kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
1: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Gang odpowie za wprowadzenie do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Śledczy skierowali do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o udział w gangu trudniącym się dystrybucją środków odurzających oraz 21 osobom współpracującym z tą grupą. Łącznie przedstawiono im 155 zarzutów. Grozi im do 18 lat więzienia. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
2: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
1: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Brzmi groźnie, nie ma jednak co dramatyzować. Wczoraj maluchy bowiem świętowały dzień przedszkolaka z jednodniowym opóźnieniem, bo wypada 20 września. No ale jak podkreślają sami zainteresowani, na celebrowanie bycia przedszkolakiem zawsze jest czas.
3: Bawimy się. Na przykład w klocki.
4: To jest udawaną rodzinę.
5: Gramy w piłkę.
1: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
6: Na Regionalny Serwis Informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Gdyni rozpoczął działalność Konsulat Honorowy Republiki Gwatemali. Nowa placówka ma zajmować się rozwijaniem kontaktów między tym państwem a Polską. Placówka mieści się przy ulicy Wielkopolskiej 399. Wśród jej najważniejszych obszarów współpracy wymieniono kulturę, edukację, gospodarkę, turystykę oraz wymianę międzynarodową. Funkcję konsul honorowej objęła jej właścicielka Liliana Poszumska. Konsul honorowy zwracała uwagę także na możliwość współpracy w obszarze edukacji i wymiany doświadczeń. Jak zaznaczyła, Gwatemala dysponuje wykwalifikowanymi specjalistami, a relacje między krajami mogą rozwijać się również dzięki poznawaniu ich kultury i historii. Konsulat honorowy Republiki Gwatemali w Gdyni przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15. Wizytę należy wcześniej umówić. Mieszkańcy Lęborka będą mogli wypowiedzieć się na temat dwóch projektów związanych z realizacją obszaru Nowy Świat. Konsultacje społeczne dotyczą zagospodarowania przestrzeni w rejonie szkoły podstawowej nr 3 oraz terenu przy środowiskowym domu samopomocy Lwiątko. Pierwszy z konsultowanych projektów zakłada kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej w rejonie szkoły podstawowej nr 3. Planowane jest utworzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także działania aktywizujące. Wartość zadania określono na 630 tysięcy złotych, z czego 463 tysiące stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej budżetu państwa. Drugi projekt obejmie zagospodarowanie terenu przy środowiskowym domu samopomocy Lwiątko na cele rekreacyjne i integracyjne. Jego wartość to 1 230 000 zł, a wartość dofinansowania wynosi 926 tysięcy. Oba przedsięwzięcia są częścią programu Odnowiony Lęborg, rewitalizacja obszaru Nowy Świat, etap drugi. Konsultacje rozpoczną się 24 września o godzinie 15 w klubie osiedlowym Baza. W Ustawskim Porcie trwa jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych ostatnich lat. Przebudowywane są oba falochrony, a na placu budowy widać już betonowe konstrukcje ich nowych fragmentów. Roboty rozpoczęły się około rok temu. Pierwszym etapem były prace rozbiórkowe, teraz trwa modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa nowych elementów. Przebudowane zostaną falochrony wschodni i zachodni. Obie konstrukcje zostaną wydłużone i wyposażone m.in. w nowe elementy hydrotechniczne techniczne oraz zabezpieczenia. Remont obejmie również nabrzeże pilotowe, nabrzeże niskie i skarpowe, slip oraz ostrogi portowe. Inwestycja ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo jednostek wpływających do Ustki. Nowe rozwiązania mają ograniczyć falowanie wewnątrz portu i poprawić warunki manewrowania. Przebudowa jest również związana z nową funkcją Usteckiego Portu. Ma umożliwić rozwój terminalu serwisowego dla jednostek obsługujących morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Wartość prowadzonych robót przekracza 100 100 milionów złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Wejherowscy policjanci zatrzymali 34-latka na hulajnodze elektrycznej. W stanie, w jakim był, nie powinien nawet na nią wsiadać. Policjanci zatrzymali mężczyznę do kontroli w

0: piątek w nocy. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego, gdyż kontrola drogowa przeprowadzona została w związku z tym, że jechał w dość charakterystyczny sposób. Badanie alkotestem wykazało, że przemieszczający się hulajnogą elektryczną znajdował się w stanie nietrzeźwości. Okazało się, że w organizmie miał blisko 3 promile alkoholu. Jazda hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu to nie tylko rażące naruszenie przepisów, ale przede wszystkim realne zagrożenie na drodze. Osoba nietrzeźwa ma zaburzoną ocenę sytuacji i gorszą koordynację oraz wolniej reaguje na to, co dzieje się w jej otoczeniu. W przypadku jednośladu może to bardzo szybko doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia, utraty zdrowia, a nawet życia. Ostatni letni poranek za nami, jutrzejszy będzie już jesienny i dzisiejszy poranek może nie był zbyt ciepły, dzień też najgorętszy nie będzie, ale cieszmy się tymi ostatnimi momentami lata. 16 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rdzierumie, Gniewinie, Luźnie to dziś będzie maks. 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy na barometrach około 1020 hektopaskali, zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze mogą pojawiać się w praktycznie całym regionie przez cały dzisiejszy dzień.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wtorkowy poranek. O, po tym raporcie to tak sobie pomyślałem, że dzisiaj jak kobiety wrócą do domu i staną przed swoim facetem, powiedzą i co? Kto jest lepszym kierowcą? Ja jestem lepszym kierowcą, bo prowadzący w radiu dzisiaj mówił, że to kobiety mniej wypadków powodują niż mężczyźni. No i będzie pełne zadowolenie wśród kobiet. Pozdrawiam was serdecznie, Arkadiusz Mięczewski i zapraszam na kolejną godzinę. Mamy polskiego kandydata do Oscara. Zmieniam

0: temat komisja już podała, jaki to będzie film. Najlepszy film międzynarodowy na 99. ceremonii rozdania Oscarów. Polskę reprezentować będzie Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Wybitny poziom artystyczny w warstwie narracyjnej i wizualnej stał się możliwy dzięki twórczemu wkładowi utalentowanych polskich artystów. Wracam dzisiaj do tego filmu, bo tak jak wspomniałem dzisiaj o poranku, lalka wywołuje sporo emocji, ta, która pojawiła się na jednym z portali streamingowych, i Polacy są podzieleni. Jednym się podoba, a drudzy mówią, że to bezczeszczenie lalki. No i zaczęła się afera w internecie. U nas bez afer. Zapraszam za chwilę na kilka słów o tym, co w muzyce wydarzyło się 22 września.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: Muzyczna historia. 22 września w roku 1951 urodził się David Coverdale, wokalista grup Deep Purple oraz White Snake. W roku 1957 urodził się Nick Cave, wokalista i kompozytor. W roku 1960 na świat przyszła Joan Jett. W roku 1971 urodził się Chesney Hawkes, wokalista oraz aktor. Jego jedynym chyba wielkim przebojem była piosenka I Am The One and Only. W roku 2001 wielkie amerykańskie sieci telewizyjne nadały program A Tribute to Heroes, mający na celu zbiórkę pieniędzy na pomoc osobom poszkodowanym w ataku na World Trade Center i Pentagon. W trakcie programu prowadzonego na żywo wystąpili m.in. Neil Young, Tom Petty, Paul Simon, Billy Joel, U2 i tak mógłbym wymieniać i wymieniać. W roku 2004 Cat Stevens, który swego czasu zmienił nazwisko na Yusuf Islam, został siłą eskortowany przez agentów FBI z samolotu lecącego z Londynu do USA. Jego nowe nazwisko pojawiło się na liście poszukiwanych terrorystów. Jak się później okazało, zbieżność nazwisk była przypadkowa.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
7: Dziewiąta 9:30 wybiła na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie melduje się Agata Andryskowska. My wracamy z naszym przeglądem drogowym i sprawdźmy, co się zmieniło, jak ta sytuacja nam się ukształtowała po godzinie. A zaczynamy nasz przegląd od Gdyni i tu muszę przyznać, że ten poranny szczyt nam pomału odpuszcza. Minimalnie tłoczniej zostało nam na Morskiej, Północnej i Puckiej. Nadal niestety zdarzenie drogowe na Kwiatkowskiego w tym miejscu uważajcie. Gęsto na Chwarznińskiej w stronę Witomina. Poluzowało się natomiast na Derdowskiego i Dąbka. Skoro tu już jesteśmy, to jedziemy spokojnie, komfortowo do Kosakowa i również w Pierwoszynie spokojnie. A na obwodnicy Trójmiasta w okolicy Dębtowa nadal mamy tam delikatne zagęszczenie, bo tam doszło do zdarzenia drogowego. S6 natomiast pozostaje jak najbardziej przejezdna. Rumia, tak jak przed godziną, spokojnie. W Redzie gęściej nadal na Puckiej, ale troszkę nam się zaczyna luzować. Wejherowo podobnie jak Rumia i też pozostaje nam przejezdna, zresztą jak godzinę temu. Zluzowało się też na Zamosnej, a i na Gościecińskiej Górce również wygląda dużo lepiej. Dalej jedziemy przez Trzebilino bez większych problemów. Wjeżdżamy na trasę Kostrzubską i już jesteśmy w Lęborku. Tutaj nieco tłoczniej jedynie na Rondzie Solidarności, ale to sytuacja raczej bym powiedziała standardowa. Jeśli jedziecie jednak dalej, chcecie troszkę zaciągnąć jeszcze tego jodu nad morzem, to w Łebie bez utrudnień. Wracamy jeszcze na 216. Tutaj do Pucka jedziemy z pojedynczymi spowolnieniami. W samym Pucku wolniej pojedziemy ulicą Wejherowską i Halera. We Władysławowie

0: nadal spokojnie jak przed godziną, a zaglądamy jeszcze do Krokowej i tutaj bez problemów. Na koniec jeszcze wrócimy sobie tutaj do Słupska. Tu sytuacja naprawdę bardzo komfortowa, przeważa nam kolor zielony, natomiast niestety zakorkowana jest 213 z Siemianic w stronę Słupska i niestety nie chce nam się tu poluzować, bo jest bardzo czerwono. Do Kobylnicy natomiast jedziemy bez problemów, a skoro już w Słupsku w okolicy jesteśmy, to jeszcze nad morze zaglądamy, ale w Łódzce tak samo bez problemów. I to tyle, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi i sytuację. Naprawdę w przeważającej części jest sytuacja opanowana i ten poranny szczyt nam się już pomału luzuje, a tymczasem szerokiej drogi i przede wszystkim bezpiecznej. A my wrócimy z kolejnymi informacjami drogowymi o 15.30. Zostańcie razem z nami, a teraz zapraszam na prognozę pogody.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Powiało nam troszkę jesienią, teraz tylko wziąć ciepły kubek z herbatą i z cytryną, sweterki wyjmujemy już pomału z szafy i parasole chwytamy w dłoni. A w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże przelotne, opady deszczu niestety, a lokalnie miejscami również może zagrzmić. A jeżeli chodzi o temperatury, to na termometrach 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, na Helowej, Herowie, Luzinie i Gniewinie i jedynie tylko w Słupsku troszkę cieplej, 17 stopni.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas wybrać się do Stanów Zjednoczonych o poranku, bo tam sporo się dzieje. Jak być może słyszeliście, Donald Trump postanowił niektórych dziennikarzy wyrzucić z Białego Domu i kazał im to wszystko, co chcą powiedzieć, mówić sprzed Białego Domu. Teraz jest protest największych stacji w Stanach Zjednoczonych, które powiedziały, że nie będą nadawały tego, co mówi Donald Trump. No i czekamy na reakcję Donalda Trumpa i czekamy na to, co się będzie działo dalej. Monumentalny łuk triumfalny, który ma powstać w Waszyngtonie, będzie pełnił także ważną funkcję wojskową, zapowiedział Donald Trump. On mówi bardzo dużo o bardzo dużej ilości rzeczy. Według prezydenta USA w obiekcie mają znaleźć się m.in. drony, stanowiska dla snajperów oraz zapasy amunicji. Konstrukcja o wysokości około 76 metrów ma stanąć pomiędzy Lincoln Memorial a cmentarzem narodowym w Arlington. Donald Trump poinformował o zmianie planów, czyli ten łuk triumfalny to tak naprawdę będzie trochę takim magazynem broni, a do tego jeszcze wszystkiego miejscem, z którego będzie można tą bronią kierować. Taki pomysł na pomysł ma kolejny zresztą Donald Trump.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy

0: hurtowe zamówienia, mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

Mam dla was dzisiaj przepis, ale jaki przepis? Mam przepis na długowieczność. Jak będziecie się stosować do tego, co za chwilę powiem, to będziecie żyć 100 lat, a nawet jeszcze

0: dłużej. Uwaga! Trzeba się stosować do kilku zasad. Trzeba zawsze znaleźć czas na ruch. O tym już mówiłem. Czyli wszyscy ci, którzy siedzą od czasu do czasu, a najlepiej co pół godziny się podnoszą i się ruszają. Należy utrzymywać relacje towarzyskie, bo one są dobre i dobrze wpływają na nasz organizm. Czyli warto mieć przyjaciół i znajomych. Trzeba jeść warzywa, zwłaszcza zielone, bo one są źródłem wielu witamin, które wspomagają nasz organizm. Trzeba myśleć pozytywnie. Jestem osobą pozytywną i moje nastawienie jest pozytywne, dlatego ja co poranek mam dla Was pozytywną myśl na dziś. Należy znaleźć sobie cel w życiu. Jak będziecie mieli cel, to będziecie do niego dążyli. Miejcie coś, na co czekacie z niecierpliwością i nie przejmujcie się drobnostkami, bo nie warto. To są podstawowe rzeczy, których musicie przestrzegać, żeby żyć długo i szczęśliwie, a to są rady od osób, które do tej pory żyją co najmniej 100 lat. Mam nadzieję, że zdołaliście zapamiętać albo jakoś szybko zapisać w notesiku i będziecie o tym pamiętać, co należy robić, żeby żyć długo i szczęśliwie, czego Wam oczywiście życzę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz,

0: również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Reklama.
5: Nie stanowił zagrożenia to resort obrony o dronie w pobliżu bazy w Redzikowie. Hulajnoga po ekspresówce za chwilę wyczynie 21-latka. Będzie też o cenach paliw w Czechach. Marcin Krzemiński. Wykryto go około kilometra od bazy w Redzikowie. To cywilny, bezzałogowy statek powietrzny. Nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany. Tak resort obrony komentuje doniesienia jednego z portali internetowych. Napisał, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej wykryto nieuprawniony, bezzałogowy statek powietrzny. Zamiast jednak neutralizacji lub zestrzelenia, wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Oprócz wykrycia drona, dodał resort obrony, zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę, mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
6: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
5: Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Z jednej strony rządowa cena maksymalna i maksymalna marża sprzedawcy, z drugiej specjalny nałożony na rafinerię Orlenu podatek. W ten sposób Czechy od 1 października będą stabilizować rynek paliw w swoim kraju. O szczegółach Jakub Medek.
7: Cenę maksymalną paliw dystrybutorzy ustalać będzie dwa razy w tygodniu Ministerstwo Finansów na podstawie średniej cen z rynków światowych. Czeski rząd, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obniży też nieznacznie VAT na olej napędowy. Wszystko zaś sfinansuje, jak wyjaśniała szefowa resortu finansów Alena Schillerowa, ze specjalnego podatku nałożonego na rafinerię. Czyli na sektor, który czerpie zyski z globalnego wzrostu marży rafineryjnej, a te według niezależnych ekspertów są obecnie na absolutnie rekordowym poziomie. Podatek od zysków nadmiarowych ma wynosić połowę różnicy między tegorocznymi a ubiegłorocznymi marżami rafinerii w Czechach.

0: te zaś w całości należą do polskiego koncernu Orlen.
1: Oleksandra Ojnikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju w Singapurze. Ukrainka pokonała amerykańską tenisistkę Vivian Wolf 6-1-7-6. Mecz Chwalińska-Ojnikowa jutro. Jeszcze nie podano o jakiej godzinie. Polska, Niemcy w Bułgarii. Dziś nasi siatkarze zagrają w Sofii awans do półfinału Mistrzostw Europy.
2: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
1: Zapewnia nasz libero Jakub Popiwczak, przypominając, że decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów, organizują Włosi. Początek meczu Polska-Bułgaria o 18:00.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci zatrzymali w Kniewie dwie kobiety, które znieważały, naruszały nietykalność cielesną i groziły policjantom. Jedna z nich była nietrzeźwą kierującą. W nocy z piątku na sobotę po godzinie 2:00 policjanci zostali skierowani w rejon Rybna w związku ze zgłoszeniem dotyczącym kobiety idącej środkiem drogi. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że nieco dalej przy drodze stoi zaparkowany samochód. Okazało się, że piesza pokłóciła się z koleżanką, wysiadła z auta, a podczas wysiadania wpadła do wody w rowie. W trakcie interwencji policjanci nabrali podejrzeń, że kobieta siedząca za kierownicą zaparkowanego samochodu może znajdować się pod wpływem alkoholu. Po przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że 23-latka miała w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Kobieta siedziała zapięta w pasy, a maska pojazdu była ciepła. W pewnym momencie obie kobiety zaczęły zachowywać się agresywnie wobec policjantów, znieważały funkcjonariuszy, uderzały ich i szarpały, a także groziły im pozbawieniem życia. W związku z tym obie zostały zatrzymane i przewiezione do wejherowskiej komendy. Następnego dnia kobiety zostały przesłuchane i usłyszały zarzuty. Policjanci zatrzymali również prawo jazdy 23-latki. Jak wygląda praca burmistrza i czym zajmuje się Urząd Miejski? Tego mogli dowiedzieć się uczniowie 4 klas trzecich ze szkoły podstawowej nr 1 w Lęborku, którzy odwiedzili magistrat wraz z nauczycielami. Dzieci spotkały się z burmistrzem Jarosławem Litwinem i miały okazję zobaczyć miejsca, w których na co dzień zapadają decyzje dotyczące miasta. Podczas spotkania burmistrz opowiedział trzecioklasistom o swojej codziennej pracy, zadaniach samorządu oraz sprawach, które mieszkańcy mogą zgłaszać w urzędzie. Uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące funkcjonowania magistratu, następnie zwiedzili urząd, w tym salę rajców, gdzie odbywają się sesje Rady Miejskiej. Zajrzały także do skarbca. Wizyta była dla nich okazją do poznania miejsc, z którymi wcześniej mogli mieć kontakt głównie za pośrednictwem informacji o działalności samorządu. Spotkanie miało charakter edukacyjny i było związane z poznawaniem zasad funkcjonowania miasta oraz lokalnego samorządu. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zadanie wykonuje burmistrz i pracownicy urzędu oraz gdzie odbywają się posiedzenia miejskich radnych. Wizyta w Urzędzie Miejskim była także okazją do bezpośredniej rozmowy z przedstawicielem władz miasta i zadawania pytań dotyczących jego pracy. Sanepid skontrolował jakość wody w Słupsku i powiecie słupskim. W większości miejsc kranówka jest bezpieczna i nadaje się do spożycia, jednak w kilku miejscowościach wykryto nieprawidłowości. Najpoważniejsza sytuacja jest w Piasecznie w gminie Potęgowo. W wodzie wykryto enterokoki jelitowe, dlatego może być ona używana wyłącznie do spłukiwania toalet. Z kolei mieszkańcy Grapic, Grapiczek, Kępic, Warcina, Łóżek i Przytocka przed spożyciem wody powinni ją wcześniej przygotować. W gminach Ustka i Damnica stwierdzono natomiast przekroczenia parametrów fizykochemicznych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku zapewnia, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a dostawcy wody prowadzą działania mające przywrócić jej właściwą jakość. Pasażerowie korzystający z pociągów SKM na trasie Reda-Wejherowo muszą przygotować się na nocne zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia potrwają do 25 września. Mają one związek z pracami torowymi prowadzonymi przez PKP PLK. Za każdym razem utrudnienia potrwają od godziny 23.50 do 4 nad ranem. W tym czasie na odcinku Reda-Pieleszewo-Wejherowo-Nanice pociągi PKP SKM kursujące w obu kierunkach będą zatrzymywały się wyłącznie przy peronie numer 1. Chodzi o ten peron, przy którym w normalnych warunkach zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Wejherowa i Lęborka. Oznacza to, że pasażerowie podróżujący w przeciwnym kierunku również będą musieli korzystać właśnie z tego peronu. PKP SKM apeluje do podróżnych o zwracanie uwagi na komunikaty i oznakowanie na stacjach oraz przystankach. Zmiany są związane z pracami prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej. W tym roku upały już zostawiliśmy daleko za sobą, na takie poważniejsze gorąca to musimy czekać do kolejnych wakacji.

no może chwilę wcześniej się pojawią. Póki co dziś maksymalnie na termometrach 16 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gnieminie, Luzinie, 17 z kolei w Słupsku, Lęborku, a także Kobylnicy. Przelotne opady deszczu możliwe w całym regionie, a ma z czego padać zachmurzenie od umiarkowanego po duże. Na wschodzie naszego województwa w ciągu dnia może nam dzisiaj również zagrzmieć. Norda.

Torkowy poranek, na początek odrobina sportu, warto się poruszać albo przynajmniej pooglądać sport. Już za chwilę będziemy mogli oglądać zmagania polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Szykują się chłopaki do pierwszego występu, który będzie miał miejsce 25 września, ale nim to, to dzisiaj siatkówka. Polacy zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Dzisiaj o godzinie 18 będzie można dopingować naszą reprezentację. W tym roku imprezą docelową dla naszych siatkarzy były właśnie Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni przystąpili do rywalizacji jako obrońcy tytułu i zajęli pierwsze miejsce w grupie, choć przegrali z Bułgarią po tie-breaku. No ale teraz mam nadzieję wszystko pójdzie zgodnie z planem. No i dzisiaj o godzinie 18 pierwszy mecz ćwierćfinałowy. No a potem to już tylko półfinał i finał. Tfu, tfu. No, będę pluł przez lewe ramię, żeby się coś złego nie stało. A ja zapraszam za chwilę na nasze poranne podróże.

0: Róże małe i duże i powiem wam, ile trzeba będzie za chwilę najprawdopodobniej zapłacić, żeby dostać się do Wenecji.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Wenecja. Miejsce wyjątkowe, do którego trafiają turyści z całego świata. Od 2024 roku, jeśli ktoś chce przyjechać romantycznie na jeden dzień, musi za to zapłacić. W zależności od sezonu od 5 do 10 euro. Chodziło o to, żeby zmniejszyć ilość turystów, bo jak turysta ma zapłacić, to może nie przyjedzie, ale okazuje się, że to 5-10 euro to w ogóle turystom nie przeszkadza. Dlatego ta opłata będzie wzrastała i najprawdopodobniej już od przyszłego roku może wzrosnąć do 30 euro od osoby w tak zwanym wysokim sezonie. Ale to nie wszystko, bo pomysły były takie, żeby kosztowało to 50 euro, bo chodzi o ideę. Jeśli celem jest zniechęcenie turystów przyjeżdżających na jeden dzień, którzy byli już w Wenecji wiele razy i chcieliby ponownie ją zobaczyć, to chodziło o to, żeby ich zniechęcić. Jak oni mieliby zapłacić 50 euro, no to może pojechaliby w inne miejsce. Władze miejskie podkreśliły, że chcą, aby to była taka opłata blokująca, ale o ile ona wzrośnie, to teraz będą decydować wspólnie z rządem i parlamentem. No i ciekawy jestem, czy stanie na tym 30 euro, czy powiedzą, że 50 euro to też jest kwota. No i zobaczymy, czy turyści tak chętnie będą płacili 50 euro, żeby zobaczyć przez jeden dzień Wenecję.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Żeglarskie Mistrzostwo Polski w Pucku z kolejnymi rozstrzygnięciami zakończyła się druga część zawodów, w której rywalizowano w 9 klasach. Trzy dni zmagań na trzech akwenach przyniosły walkę o medale do ostatnich wyścigów. W Pucku zakończyła się druga część tegorocznych żeglarskich mistrzostw Polski. W zawodach rywalizowali żeglarze w klasach m.in. Omega, Mikronautika 450, 505, Korsarz, Okendinki, Ilka 6 i Fin. W klasie Omega Sport Mistrzowski tytuł zdobyła załoga Marcina Styborskiego, Oliwii Jekiel i Franciszka Borysa z KU AZS Politechniki Gdańskiej. W Omedze Standard najlepsi byli Filip Jarosiewicz, Wiktor Kreft i Tytus Czajkowski z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W klasie Mikropen zwyciężyła załoga Piotra Tarnowskiego, Macieja Grzebity i Łukasza Paszki 77 Racing Club. W mikrorejsy triumfowali Piotr Kowalewski, Aleksander Kowalewski i Maciej Rubiński z Jak Klubu Wielkopolskiego. W klasie Nautica 450 najlepsi okazali się Piotr Dzierżewicz i Łukasz Maksymowicz, a w rywalizacji 505 zwyciężyli Jakub Pawluk i Marcin Józefowski z KS Sailing Legia Warszawa. W klasie Oked 90 mistrzem Polski został Paweł Pawlaczak z Jak Klubu Wielkopolskiego. W Wilka 6 mężczyzn zwyciężył Wojciech Wójcik z Towarzystwa Sportowego Kuźnia Rybnik. Drugie miejsce zajął Piotr Trella z Miejskiego Klubu Żeglarskiego Arka Gdynia, a trzeci był Ignacy Pospieszny z OŚ AZS w Poznaniu. W klasie Fin mistrzowski tytuł walczył Bartosz Szydłowski ze Stowarzyszenia Masters of Sailing Club. To jednak nie koniec mistrzostw Pucku, już w środę rozpocznie trzecia część imprezy. Tym razem do rywalizacji przystąpią zawodniczki w klasie Ilka 6, zawodnicy Ilka 7 oraz załogi klasy 470. Zmieniamy dyscyplinę. Za nami pierwszy turniej mistrzowie rzutów karnych w Redzie skierowany do dzieci i młodzieży. W najmłodszej kategorii dla rocznika 2017 i młodszych zwyciężył Oliwier Sikora przed Kubą Rybackim i Xawerem Lipińskim. W roczniku 2016 najlepszy okazał się Kasper Dobkę, drugi był Aleksander Bąkowski, a trzeci Nikodem Czereba. W kategorii rocznika 2015 triumfował Piotr Kwidziński, drugie miejsce zajął Tymoteusz Boguszewski, a trzeci Oliwier Wolszlegier. Wśród zawodników z rocznika 2014 wygrał Filip Solecki przed Fabianem Faligowskim i Oleksim Tremasowem. Najstarszą kategorię obejmującą roczniki 2013-2010 wygrał Kuba Nogajski. Kolejne miejsca zajęli Wojciech Bołtrukiewicz i Maurycy Sztafi. Każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal, natomiast najlepsza trójka w każdej kategorii została dodatkowo nagrodzona upominkami. Teraz coś dla miłośników biegania. Ponad 20

0: 20 tysięcy osób wystartuje w tegorocznej 13 edycji PSG Garmin Półmaratonu Gdańsk. Biegowy weekend rozpocznie się w piątek, a głównym wydarzeniem będzie niedzielny półmaraton. W sobotę odbędą się biegi dla dzieci Junior Gdańsk oraz Melwit. Nocna piątka na dystansie 5 km. Na ten drugi bieg limit 5 tysięcy uczestników został wyczerpany już ponad miesiąc przed zawodami. Start o godzinie 20. W niedzielę o godzinie 10 na trasę półmaratonu wyruszy blisko 15 tysięcy biegaczy. Do pokonania będzie 21 km i 97 metrów, a trasa poprowadzi przez charakterystyczne miejsca Gdańska. Wśród zawodniczek zobaczymy Elę Glinkę, aktualną rekordzistką Polski na 10 km. W tym roku podczas półmaratonu warszawskiego uzyskała czas 1 godziny 9 minut i 25 sekund. Drugi wynik w historii polskiej lekkoatletyki na tym dystansie. Organizatorzy przygotowali również premium w wysokości 100 tysięcy złotych za ustanowienie nowego rekordu Polski w półmaratonie. Zawody oznaczają także czasowe utrudnienia w ruchu. W sobotę zamknięta będzie m.in. ulica Marynarki Polskiej, a w niedzielę biegacze pojawią się na trasie prowadzącej m.in. przez Aleję Zwycięstwa, Aleję Grunwaldzką, ulicę Pomorską i Chłopską. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11:30.
1: Wychodząc dzisiaj na dwór, coś ciepłego na siebie załóżmy. Ja wiem, ostatni dzień lata dzisiaj mamy, ale pogoda już raczej jest jesienna. Maksymalnie na termometrach oglądamy i oglądać będziemy około 16 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzieru, Mignie, Mieluźnie. Mały wyjątek to Słupsk, Lębor, Kobylnica. Tam o 1 stopień więcej, 17 to maks. Przelotne opady deszczu możliwe w całym regionie. Zachmurzenie utrzymuje się i utrzymywać będzie się umiarkowane okresami duże.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Mamy już social media, na których możemy się chwalić, mamy już aplikacje randkowe, na których możemy znaleźć na przykład chłopaka albo dziewczynę, a teraz powstają nowe aplikacje, które pozwolą nam znaleźć przyjaciół i znajomych. Kiedyś było jakoś prościej, kiedyś było jakoś łatwiej, ludzie poznawali się w szkole, na studiach, w pracy, no ale teraz coraz więcej osób pracuje zdalnie i rzadziej spotyka się poza godzinami pracy, no i trudniej znaleźć znajomych. No i teraz aplikacje nowe, w których zamiast szukać partnera czy kandydata na randki, użytkownik ma znaleźć osoby, z którymi może stworzyć koleżeńską, przyjacielską relację. Algorytm analizuje zainteresowania, styl życia czy preferencje, a następnie proponuje konkretne osoby albo wydarzenia, które mogą przypaść użytkownikowi do gustu, a ich celem jest doprowadzenie do rzeczywistego spotkania, a nie utrzymywanie użytkowników przed ekranem. Zamiast scrollować profile i pisać wiadomości, użytkownik dostaje prawdziwą okazję do poznania nowych osób. No ale jak to mówią w życiu, nie ma nic za darmo, bo za taką aplikację, czy też za skorzystanie z takiej aplikacji trzeba zapłacić około 100 zł, czyli nie jest tanio, żeby znaleźć sobie znajomego albo przyjaciela w realu. A może po prostu warto czasami wyjść na miasto, uśmiechnąć się do kogoś po drodze, no i nawiązać jakąś wspólną rozmowę gdzieś tak po prostu, a nie tylko korzystać z tych wszystkich aplikacji.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Na zakończenie dzisiejszego spotkania mam dla Was propozycję na jesienne wieczory. Jest nowa moda. Kiedyś kojarzyły się głównie z dziecięcym pokojem. Dziś mają własnych influencerów, fanów i akcesoria warte tysiące złotych. Puzzle wróciły i najwyraźniej zamierzają zostać na dłużej. Tysiące elementów, wielogodzinne układanie i filmy pokazujące każdy kolejny fragment obrazu przyciągają do ekranów miliony ludzi w każdym wieku. No i puzzle wracają. Dlatego może Wy też wróćcie do puzzli, jeżeli kiedykolwiek nie robiliście tego, no to warto spróbować, a jeżeli dawno temu bawiliście się puzzlami, to może warto kupić sobie takie nowe układanki, no i czekać na długie jesienne wieczory, a podczas nich zająć się układaniem takich właśnie puzzli. Dziękuję Wam za dzisiaj, przypominam Światowy Dzień Bez Samochodu, a jeżeli do tej pory nie trenowaliście, to warto trenować, bo trening czyni mistrza. Dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. Jak wrócicie do domu z pracy, drodzy rodacy, to możecie stanąć przed lustrem i potrenować. No a o 18:00 pamiętajcie, żeby dopingować naszą reprezentację w siatkówce, która będzie walczyła w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Do usłyszenia do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodium. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
3: W rękach służb nastolatek przygotowujący zamach terrorystyczny. Potem o politycznych rozmowach w Nowym Jorku i wielkich piłkarskich nazwiskach w nowych rolach. Marcin Krzemiński, 17-latek, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny zatrzymany przez ABW. Paweł G. planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Był zafascynowany ideologią nazistowską. Agenci przeszukali dom Pawła G. w Siemianowicach Śląskich. Zabezpieczyli m.in. broń i materiały wybuchowe. Młody mężczyzna usłyszał 3 prokuratorskie zarzuty, w tym przygotowywanie zamachu terrorystycznego, w którym miało zginąć wiele osób. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. To kolejny zatrzymany związany ze środowiskiem neonazistowskim i ekstremistycznym. Wcześniej ABW zatrzymała 2 innych nieletnich, którzy działali na grupach na Telegramie i Discordzie. W rozmowach pojawiał się wątek dotyczący planowania potencjalnych ataków. Służby sprawdzają teraz, czy za nastolatkami stał ktoś, kto mógł ich inspirować i wpłynąć na radykalizację. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku maszyny zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względu bezpieczeństwa nie zdradzają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku. W Nowym Jorku rusza dziś debata Generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od samej dyskusji ważniejsze jest jednak to, co będzie się działo na jej obrzeżach, o czym więcej Tomasz Orchowski.
4: Przy okazji sesji odbędzie się szereg spotkań bilateralnych, m.in. prezydenta USA i przywódcy Ukrainy. Wołodymyr Zełański w niedzielę rozmawiał już z Trumpem przez telefon. Mówił, że dzisiejsza dyskusja może dużo zmienić i jest impuls dyplomatyczny. Ale Financial Times donosi, że w niedzielę Trump przede wszystkim naciskał na wstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerie. Trump ma też dzisiaj podpisać porozumienie z Danią w sprawie Grenlandii. W przeszłości groził Kopenhadze przejęciem największej wyspy świata. Na razie nie znamy szczegółów tej umowy, ale Reuters donosi, że zakłada ona między innymi utworzenie 2 amerykańskich baz na Grenlandii.
3: Polscy piłkarze rozpoczynają dziś treningi przed meczami w Lidze Narodów. W sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Dla wielu reprezentacji natomiast także tych topowych rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
5: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony, Xavi, poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark van Bommel też był

0: Gracz Barcelony czy Bayernu poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano.
1: Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
2: Regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga, trójmiejscy kierowcy. Na Alei Zwycięstwa w Gdyni wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Zmiany są związane z rozpoczęciem remontu chodnika oraz drogi dla rowerów. W rejonie prowadzonych prac należy się spodziewać zwężenia jezdni, zamknięcia chodnika, a także zamknięcia pasa rowerowego, a to wszystko zależnie od trwającego etapu robót. Prace potrwają do końca listopada. Z kolei aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni związane z obecnie panującymi utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu na drogach miasta dostępne są na oficjalnej internetowej stronie zarządu pod adresem zdm-gdynia.pl. Wymiana doświadczeń samorządowych i rozmowy o funkcjonowaniu lokalnych wspólnot były tematem spotkania przedstawicieli powiatów lęborskiego i giżyckiego. Wicestarosta lęborski Adrian Wenta odwiedził partnerski powiat giżycki, gdzie spotkał się ze starostą Mirosławem Dariuszem Drzażdżewskim i wicestarostą Mateuszem Sierońskim. Rozmowy odbyły się w starostwie powiatowym w Giżycku. Samorządowcy porównywali rozwiązania administracyjne stosowane w obu urzędach i rozmawiali o możliwościach usprawnienia obsługi mieszkańców. Tematem były również plany budżetowe i operacyjne oraz strategie rozwoju obu regionów na najbliższy okres. Przedstawiciele samorządów wymieniali się także doświadczeniami dotyczącymi organizacji oświaty ponadpodstawowej oraz lokalnego transportu zbiorowego. Spotkanie miało charakter roboczy i było okazją do omówienia codziennych wyzwań stojących przed administracją powiatową. Partnerstwo Lęborka i Giżycka trwa od 27 maja 2017 roku. Ze względu na znaczną odległość między regionami współpraca nie koncentruje się na wspólnych inwestycjach budowlanych. Obejmuje przede wszystkim wymianę wiedzy i doświadczeń, realizację projektów o charakterze społecznym oraz rozwijanie kontaktów między lokalnymi wspólnotami. Wrześniowe spotkanie było kolejną okazją do rozmów o funkcjonowaniu samorządów i możliwych kierunkach dalszej współpracy. Ministerstwo Obrony Narodowej zabrało głos w sprawie drona wykrytego w rejonie amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Do zdarzenia doszło 15 września. Według Ministerstwa Obrony Narodowej cywilny bezzałogowiec znajdował się około kilometra od bazy i nie operował bezpośrednio nad jej terenem. Resort podkreśla, że dron nie stanowił zagrożenia dla obiektów wojskowych i przez cały czas był obserwowany przez wojskowe systemy obrony powietrznej. Lot odbywał się jednak z naruszeniem strefy, w której obowiązuje zakaz poruszania się bezzałogowych statków powietrznych. Dron miał przebywać w powietrzu przez około 5 minut. Wojskowi zidentyfikowali także miejsce, z którego urządzeniem sterował operator. O zdarzeniu poinformowano odpowiednie służby, w tym policję. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza, że pojawiające się wcześniej informacje o dronie znajdującym się nad samą bazą były nieprecyzyjne. Bezzałogowiec nie zbliżał się do newralgicznych obiektów instalacji w Redzikowie. Policjanci z gdyńskiej drogówki zatrzymali motocyklistę, który na ulicy Morskiej w Gdyni znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Jechał 145 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. W minioną niedzielę podczas kontroli drogowej policjanci nałożyli na kierującego mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. W związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym więcej niż 50 km na godzinę 31-letni motocyklista stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Mundurowi przypominają, że nadmierna prędkość pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach. Im większa prędkość, tym mniej czasu ma kierujący na właściwą reakcję w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa, a ewentualne zdarzenie drogowe może mieć znacznie poważniejsze skutki. Motocykliści należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego nawet niewielki błąd może mieć dla nich poważne konsekwencje. Ostatni dzień tegorocznego lata upalny się nie okazał. Na termometrach dzisiaj maksymalnie zobaczymy około 16 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubinie, Mieluzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, a także 17 w Kobylnicy. Na barometrach 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachmurzenie umiarkowane i dość duże.

0: Przejaśnienia się pojawiają, ale z drugiej strony mogą pojawiać się opady deszczu i mogą pojawiać się także burze.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Witajcie we wtorek, a to już o jeden dzień bliżej do upragnionego weekendu. Ze swojej strony gwarantuję towarzystwo oraz aktualne doniesienia. Myślę, że to uczciwy układ i każdy znajdzie tu coś dla siebie. Sonia Polewska, startujemy.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Reklama.

Zanim pojawią się wielkie sceny, czasem wystarczy szkolny zeszyt i bardzo ambitny nastolatek. Jarvis Cocker opowiada o tym w nowym dokumencie poświęconym zespołowi Pulp. Jako 12-letni czy 13-letni chłopak zapisywał już plan muzycznej kariery, chociaż nie potrafił jeszcze grać na gitarze. Film wykorzystuje jego młodzieńcze notatki i zestawia je z późniejszymi koncertami. Są marzenia z Sheffield. Długa droga do popularności i powrót zespołu po latach. Dokument trafi do serwisu Mubi 25 września, jeżeli więc macie gdzieś swoje stare zeszyty, może nie wyrzucajcie wszystkich. Zwłaszcza tych, w których między zadaniem z matematyki a grą w statki planowaliście podbój świata.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W Ustce odbył się trzeci, zarazem ostatni w tym roku bieg w ramach Grand Prix Ustki. Na starcie 10-kilometrowej trasy stanęło 108 zawodników. Wśród nich byli zarówno reprezentanci klubów i stowarzyszeń sportowych, jak i biegacze amatorzy. Trasa prowadziła m.in. promenadą nadmorską przez kładkę nad kanałem sportowym oraz ulicą Bohaterów Westerplatte. Zawodnicy pokonali także trzy pętle w rejonie uroczyska, a finiszowali przy bunkrach Bluchera. W rywalizacji kobiet zwyciężyła Joanna Terfenko z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Druga była Paulina Przybyszewska z KB, Bryza Postomino, a trzecie miejsce zajęła Kamila Domarus ze Słupska. Wśród mężczyzn najlepiej przekazał się nawet Jefimczyk z SPM WAML Słupsk. Drugie miejsce zajął Michał Pytlak z ML Słupsk, a trzeci był Wojciech Osiński reprezentujący Best Beast. Była to jesienna odsłona Grand Prix Ustki, które w tym roku składało się z trzech biegów: wiosennego, letniego i jesiennego. Zmieniamy dyscyplinę. Świetnie sezon w słupskich rozgrywkach C1 rozpoczęli młodzi piłkarze Pogoni Lęborg z rocznika 2012 i młodsi. Zespół prowadzony przez Sebastiana Brzozowskiego oniósł trzecie zwycięstwo z rzędu. W ostatnim spotkaniu Pogoń rozgromiła gra Dwumiasto 9-0. Trzy gole zdobył Antoni Mejna, dwukrotnie do siatki trafił Filip Filcek, a po jednym trafieniu dołożyli Jakub Bednarz, Wojciech Jabłoński, Filip Orzechowski i Nikodem Remiarz. W czasie Lęborczanie pokonali Byki Słupsk 3-0 oraz GKS Linię 9-0. Po trzech kolejkach Pogoń ma komplet 9 punktów i prowadzi w tabeli rozgrywek C1. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Reprezentacja Polski Kobiet wraca do Gdańska. 13 października o godzinie 18 biało-czerwone zagrają na Polsat Plus Arenie z Belgią w rewanżowym meczu pierwszej rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Pierwsze spotkanie obu zespołów odbędzie się 9 października w Leuven. Belgijki to rywalki dobrze znane Polkom. W ich składzie występują zawodniczki grające w czołowych europejskich ligach. Jedną z najważniejszych postaci zespołu jest Tessa Wullert. Selekcjonerka Nina Patronu spodziewa się wyrównanej rywalizacji i podkreśla, że o awansie mogą zdecydować detale. Zwycięzca dwóch meczów w drugiej rundzie baraży zmierzy się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Bilety na spotkanie w Gdańsku są już w sprzedaży. Ceny rozpoczynają się od 20 zł, a najtańsze wejściówki dla grup zorganizowanych kosztują 10 zł. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
4: Niestety lato czas już zamknąć. Dzisiaj mamy ostatni jego dzień, także wykorzystajmy go dobrze. Może na spacer na świeżym powietrzu, ale jeśli się na to zdecydujemy, to załóżmy coś ciepłego w miarę. 16 stopni to dziś maksymalna temperatura w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumignie, Mieluzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Coś od deszczu też nie zaszkodzi. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się w całym regionie, a zachmurzenie utrzymuje się od umiarkowanego po naprawdę intensywne.

0: 13 lat, 2 złote medale w 2 dni i wynik, przy którym najlepsi trenerzy muszą uważniej spojrzeć na stoper. Kinga Yuzidi została jedną z bohaterek Igrzysk Azjatyckich w Japonii. Najpierw wygrała 200 metrów stylem motylkowym, a następnie taki sam dystans stylem zmiennym. W tym drugim wyścigu ustanowiła rekord imprezy. Zaledwie 0,4 sekundy gorszy od rekordu świata Summer McIntosh. Sama po starcie mówiła o szczegółach, nad którymi pracowała podczas treningów. Wyobraźcie sobie ten kontrast. Wszyscy zachwycają się wiekiem i medalami, a ona analizuje, co jeszcze poprawić. Przy takim podejściu rywalki zapewne wolałyby, żeby chwilowo uznała, że wszystko już działa idealnie.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziesz

0: Odwiedźcie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Reklama.

W Nowym Jorku wróciło miejsce, w którym kanapka wygląda jak zadanie konstrukcyjne. Carnegie Deli otworzyło 15 września nowy główny lokal na Manhattanie niemal 10 lat po zamknięciu poprzedniego. To kulinarna instytucja znana z ogromnych porcji pastrami, wołowiny peklowanej i serników. Nowy adres znajduje się niedaleko dawnego, a przedsięwzięciem kieruje przedstawicielka trzeciego pokolenia właścicieli. Wróciły klasyczne kanapki, ale pojawiły się też nowości, m.in. tosty francuskie z babki. Jeśli lubicie jedzenie, przy którym najpierw trzeba opracować strategię pierwszego kęsa, to wasz klimat. Tutaj pytanie o dodatkową kromkę brzmi całkiem rozsądnie. Ktoś przecież musi utrzymać te wszystkie piętra w ryzach.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.

CRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi

0: kredytowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
5: Reklama.
6: Atak toporkiem w szkole na Podlasiu. Napastnik to 11-latek. Tymczasowy areszt dla 17-latka, który planował zamach. W wielu miastach komunikacją można dziś jeździć na gapę i to zupełnie bezkarnie. Miriam Lipińska. Tragedia w szkole podstawowej na Podlasiu w powiecie kolneńskim. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
7: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
6: 10-latka trafiła do szpitala, była przytomna. 3-miesięczny areszt dla 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższy z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Fęska.
8: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
9: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
8: Prokuratura dodaje, że materiały dotyczące dwóch innych nastolatków współpracujących z Pawłem G. zostały już przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych i nieletnich.
6: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymanym jest były funkcjonariusz. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o emerytowanego policjanta z pionu cyberprzestępczości. Jak podała prokuratura generalna, zatrzymany zostanie doprowadzony do prokuratury w Katowicach i tam usłyszę zarzuty. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. ZUS ostrzega przed osobami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Zakład podkreśla, że wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić za darmo, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników ZUS-u. Od tego roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. I na koniec zmieniamy temat. Dziś dzień bez samochodu. W wielu miastach komunikacją miejską można jeździć bez biletu. Tak jest m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie czy Rzeszowie. Przypadający dziś Europejski Dzień Bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności.
10: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Rybno nie zapomina o tragicznej historii. Uhonorowano ofiary Marszu Śmierci oraz radnego, który strzegł ich pamięci. Pierwsza ewakuacja KL Stutthof rozpoczęła się 25 stycznia 1945 roku. Tysiące wycieńczonych ludzi zmuszono do wielodniowej wędrówki w zimowych warunkach. Umierali z głodu, mrozu i chorób. Tych, którzy nie mieli siły iść dalej, mordowali strażnicy.

0: trzecia niedziela września to jest dla naszej społeczności gminy Gniewino, ale też całego powiatu wejherowskiego dzień patriotyczny, patriotycznej uroczystości upamiętniającej przede wszystkim ofiary Marszu Śmierci. Ta ziemia gniewińska, myślę, że tu okoliczne lasy, skrywają jeszcze wiele tajemnic z czasów II wojny światowej, tajemnic związanych z ludzkim cierpieniem, z martyrologią. Przecież Piaśnica też jest wciąż nieodkryta. A tutaj w gminie Gniewino właśnie w sierpniu ekshumowano szczątki dwóch kobiet i mężczyzny.
1: Mówiła wójt gminy Gniewino Violetta Majer-Schreder. Po uroczystościach na cmentarzu uczestnicy udali się do domu sołeckiego. Odsłonięto tam tablicę poświęconą Andrzejowi Miedziakowi, a budynkowi nadano jego imię. Wieloletni sołtys Rybna i radny gminy zmarł w grudniu 2025 roku. Zaangażowanie zmarłego wspominał Krystian Treder, przewodniczący Rady Gminy Gniewino.
2: Realizował wiele przedsięwzięć społecznych, a swoją charyzmą i chęcią działania zarażał innych. To w końcu człowiek, którego decyzją w Radzie Gminy nasza gmina tak pięknie się rozwijała. Ja osobiście Andrzeja poznałem przy pracy podczas poprzedniej kadencji Rady Gminy i jako młody radny zawsze z podziwem patrzyłem na jego kalendarz. On był zawsze pełen notatek, dat ze spotkaniami, jakichś ważnych rzeczy, które miał do zrealizowania. Dla mnie osobiście ten kalendarz jest jednym z symboli jego ciężkiej pracy właśnie na rzecz rozwoju naszej pięknej gminy.
1: O szacunku dla poprzednich pokoleń mówił z kolei Franciszek Bujek, sołtys Rybna.
3: Pamiętajmy, że nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby nie historia i ludzie, którzy przeszli tą drogą przed nami. Budujmy jutro odważnie, ale zawsze z głębokim szacunkiem dla przeszłości, która nas ukształtowała. Andrzeju, dziękujemy, że byłeś w danym miejscu w odpowiednim czasie.
1: Zdjęcia z uroczystości znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. UEBA otrzyma ponad 8 milionów złotych unijnego dofinansowania na inwestycje związane z gospodarką wodną i zieloną infrastrukturą. Gmina Miejska UEBA podpisała z województwem pomorskim umowę na realizację projektu, którego celem jest m.in. zwiększenie odporności miasta na skutki intensywnych opadów i podtopień. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 11 700 000 zł. W ramach inwestycji powstanie nowa kanalizacja deszczowa oraz zbiornik retencyjny, który ma pozwalać na zatrzymywanie wody opadowej w miejscu jej powstania. Zmodernizowana zostanie również zielona infrastruktura miasta. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. W priorytecie drugim Fundusze Europejskie dla Zielonego Pomorza i działaniu przystosowanie do zmian klimatu. Wartość całego projektu określono na 11 702 000 zł. Pierwotnie UEBA miało otrzymać z Unii Europejskiej 4 560 000. Wniosek o zwiększenie wsparcia został jednak zaakceptowany, a ostatecznie kwota dofinansowania wyniesie 8 087 000 zł. Inwestycja ma służyć mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym miasto. Umowę w imieniu gminy miejskiej UEBA podpisały burmistrz Agnieszka Derba i skarbnik miasta Katarzyna Górska. Kilkunastu kierowców po alkoholu zatrzymali w ostatnich dniach słupscy policjanci. Od piątku do poniedziałkowego poranka funkcjonariusze udaremnili dalszą jazdę 9 osobom, a podczas poniedziałkowej akcji trzeźwość ujawnili kolejne 3 po użyciu alkoholu. Wśród zatrzymanych był m.in. 19-latek, który w Kuleszewie, mając ponad 2 promile alkoholu, uderzył Peugeotem w drzewo. W Duninowie policjanci zatrzymali 57-letniego motorowerzystę z blisko 2 promilami, a w gminie Ustka 47-latka, który po alkoholu doprowadził do kolizji. Nietrzeźwi kierowcy wpadli także w Kępicach i Słupsku. Wszystkim zatrzymano prawa jazdy. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdu. Południe już za nami, dochodzimy do najcieplejszych momentów dnia, a dziś 16 stopni maksymalnie na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewi, Jaluzinie. Mały wyjąteczek, Słupsk, Lembor, Kobylnica, dam o stopień więcej, maks to 17. Na barometrach 1020 hektopaskali, zachmurzenie od umiarkowanego po duże, możliwe przelotne opady deszczu i możliwe także burze. Jeśli pogrzmi, to będzie ostatnia burza w te lato, no bo jutro już zaczynamy jesień.
4: Norda.

Ten moment, kiedy niedzielny wieczór jeszcze trwa, ale głowa już siedzi na poniedziałkowym spotkaniu, doczekał się słownikowego uznania. Wydawnictwo Merriam-Webster dodało do internetowego słownika 1400 nowych słów i znaczeń. Wśród nich znalazło się określenie niedzielnego niepokoju przed kolejnym tygodniem. Jest też nazwa sezonu, w którym ludzie szukają partnera na chłodniejsze miesiące oraz termin opisujący jednostronną więź z celebrytą czy internetowym twórcą. Aktualizację ogłoszono 15 września. Redaktorzy podkreślają, że rejestrują wyrażenia już szeroko używane. Możecie więc odetchnąć. Jeśli pod koniec weekendu czujecie dziwny ucisk na myśl o skrzynce pocztowej, przynajmniej językoznawcy wiedzą, o co wam chodzi. Skrzynka niestety nadal czeka.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Słyszeliście?
4: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
5: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
6: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.

Na debiut nigdy nie jest za późno, nawet kiedy ma się za sobą 100 lat sprzedawania ubrań. Marks & Spencer po raz pierwszy zaprezentował kolekcję podczas londyńskiego tygodnia mody. Na wybiegu pojawiło się 59 stylizacji, inspirowanych m.in. archiwami marki. Były smokingi, białe koszule, dzianiny i kwiatowe wzory. Najbardziej praktyczny szczegół dotyczył jednak tego, co wydarzyło się po pokazie. Ubrania można było od razu kupić. Bez wielomiesięcznego czekania, aż wybiegowa wizja dotrze na sklepowe wieszaki. Jeśli więc oglądając pokaz zwykle zastanawiacie się, czy ktokolwiek naprawdę będzie w tym chodził, tutaj odpowiedź mogła przyjść wyjątkowo szybko, nawet w postaci potwierdzenia zamówienia.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

Wielkie odkrycie nie zawsze wymaga łopaty i wyprawy na pustynię. Czasem wystarczy dokładniej obejrzeć to, co od dawna leży w bibliotece. Uniwersytet w Utrechcie poinformował o rozpoznaniu fragmentu Odysei sprzed około 1700 lat. Niewielki kawałek pergaminu znajdował się w kolekcji dawnych rękopisów z Egiptu. Wcześniej uznawano go za znacznie młodszy i niezbyt wyjątkowy. Badacz rozpoznał jednak charakterystyczne słowa Homera, a później ustalił, że chodzi o 12 księgę poematu. Według uczelni takich fragmentów zachowało się na świecie około 30. Wyobraźcie sobie przeglądanie starych papierów i odkrycie czegoś takiego. Nasze odnalezione paragony z poprzedniej zimy nagle wyglądają znacznie mniej spektakularnie.

0: Pama nadie.
1: Reklama. Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Mała forma, wielkie możliwości, bo jeśli ceramika kojarzy się Wam przede wszystkim z dużymi naczyniami, ozdobami albo rzeźbami, to w sobotę warto zmienić perspektywę. Na antenie Rady Nord FM rozpoczynamy serwis kulturalny. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Już w najbliższą sobotę, 26 września, w Galerii Filharmonii Kaszubskiej będzie można zobaczyć, jak wiele można powiedzieć za pomocą ceramiki. Nawet wtedy, gdy artystyczny obiekt dosłownie mieści się w dłoni. O godzinie 18 rozpocznie się otwarcie wystawy głównej, czwarte Biennale Małej Formy Ceramicznej. Wydarzenie będzie połączone z ogłoszeniem wyników konkursu i prezentacją laureatów. Na wystawie znajdzie się 75 prac zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. 75 pomysłów, 75 różnych spojrzeń na ceramikę. Bo jak zaznaczają organizatorzy, ich różnorodność pokazuje, że ceramika dawno przestała kojarzyć się wyłącznie z tradycyjnym naczyniem czy dekoracją. Są tu niewielkie formy biżuteryjne, takich prac jest 21, kolejne 23 to formy użytkowe, a 31 prac reprezentuje kategorię form rzeźbiarskich. To właśnie niewielka skala pozwala artystom szczególnie mocno skupić się na szczegółach, fakturze, proporcjach, kształcie czy sposobie, w jaki materiał współgra z pomysłem twórcy. Bo czasem o sile pracy decyduje nie jej rozmiar, ale jeden dobrze przemyślany detal. Biennale ma być więc nie tylko konkursem, ale także spotkaniem różnych artystycznych wrażliwości, techniki, sposobów patrzenia na ceramikę. Dla publiczności to okazja, by zobaczyć, jak bardzo różne mogą być efekty pracy z tym samym materiałem. Podczas sobotniego otwarcia poznamy również laureatów konkursu i dowiemy się, które spośród tych 75 zakwalifikowanych

wykonanych prac szczególnie doceniło jury. Wystawa w Galerii Filharmonii Kaszubskiej będzie dostępna od 26 września do 25 października. Warto więc zajrzeć do galerii i przekonać się, że w świecie ceramiki niewielki rozmiar wcale nie oznacza niewielkiego znaczenia. Czasem właśnie mała forma potrafi zatrzymać uwagę na dłużej. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam jeszcze dziś o 16:45 na antenie Radio Nord FM. Słyszymy się, cześć!

Niecałe 3,5 km torów może zmienić sposób poruszania się po całym mieście. W Oakland pasażerowie korzystają już z nowego podziemnego połączenia kolejowego, uruchomionego 13 września. To największy

projekt infrastruktury transportowej w historii Nowej Zelandii. Powstały dwa tunele i dwie nowe podziemne stacje, a dotychczasowy dworzec końcowy przebudowano tak, żeby pociągi mogły przejeżdżać przez niego dalej. Właśnie ten szczegół jest kluczowy. Zmienia możliwości całej sieci, a nie tylko jednego odcinka. Jeśli kiedykolwiek jechaliście komunikacją okrężną trasą, choć cel był niemal przed nosem, docenicie taki skrót. Mieszkańcy dostali pod miastem coś znacznie lepszego niż kolejne miejsce do przeczekania korka.

0: Reklama.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
0: Reklama.
2: Rząd zajmie się dziś ustawą uzdrawiającą ochronę zdrowia. Szef MON o nagle odwołanej przez Amerykanów wizycie w USA. Jesień coraz bliżej, jutro zacznie się ta astronomiczna. Miriam Lipińska. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu ich pracy. Rząd po potężnym poślizgu czasowym zajmie się dziś od dawna zapowiadaną reformą, przygotowaną w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym. Większość przepisów ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, choć niektóre, jak na przykład limity zarobków, mają mieć tak zwany okres przejściowy. Więcej pewności co do szczegółów będzie jednak w trakcie prac sejmowych, choć tu też są duże opóźnienia i duża niewiadoma.
3: Te reformy, które miały być rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
2: Przypomina były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października. Szef MON o swojej odwołanej nagle przez stronę amerykańską jutrzejszej wizycie w USA. Jak wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin i zaangażowanie w nią szefa Pentagonu Pita Hexeta.
4: Jest prośba o zmianę tego terminu w tym momencie. Moi zastępcy, pan minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin, nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hexetem.
2: Szef MON mówił wcześniej, że spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pitem Hexetem ma dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Już wiadomo, kim był mężczyzna, który dziś rano sforsował 3-metrowe ogrodzenie lotniska we Wrocławiu i wmieszał się w tłum pasażerów zmierzających do samolotu lecącego do Palermo. Jak się okazało, to 23-letni Tunezyjczyk. Wiadomo, że był w Polsce legalnie. Nie znaleziono przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Mężczyzna został zatrzymany na pokładzie samolotu przez Straż Graniczną, wezwaną przez personel pokładowy, gdy ten zorientował się, że Tunezyjczyk nie ma karty pokładowej. Z zatrzymanym trwają czynności, a przez cały incydent lot do Palermo był opóźniony o 2 godziny. Łódzka kolej aglomeracyjna ma spory problem. Musiała wycofać z użytku pociągi ELF-3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń obsługiwanych przez te składy. Wszystko przez usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Pociągi trafiły do serwisu producenta. Trwa przegląd, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
5: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
2: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki i usunął ją. Pierwsze z w sumie 14 składów wracają już do ruchu. Jutro początek astronomicznej jesieni. Słońce przejdzie przez punkt równonocy jesiennej, zwany punktem wagi, dokładnie o godzinie 2:08 polskiego czasu. A w tym roku jesień potrwa do 21 grudnia. Wtedy zacznie się astronomiczna zima.
6: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Gdyni-Chwarznie wykazał się w czasie wolnym od służby. Pomógł pracownikowi ochrony w zatrzymaniu złodzieja. W zeszłym tygodniu w jednym ze sklepów w Gdańsku doszło do kradzieży. Pracownik ochrony zauważył mężczyznę, który ukradł rower, opuścił sklep i zaczął uciekać. Zauważył to młodszy aspirant Jakub Pancielejko. Funkcjonariusz natychmiast przyłączył się do pościgu, aby pomóc ochroniarzowi w zatrzymaniu sprawcy kradzieży. Szybka reakcja policjanta pozwoliły zatrzymać złodzieja i odzyskać ukradziony asortyment. Okazało się, że 51-letni mieszkaniec Gdańska ukradł alkohol o wartości 300 zł. Na miejsce zdarzenia wezwano patrol policji. Za popełnione wykroczenie dotyczące kradzieży mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Jak przekonuje gdyńska policja, postawa dzielnicowego z Chwarzna to dowód na to, że dla funkcjonariuszy służba nie kończy się wraz z opuszczeniem komisariatu. Gotowość do niesienia pomocy i reagowania na zagrożenie pozostaje z nimi także w czasie wolnym. Ponad 800-letni wrak średniowiecznej łodzi handlowej trafi do nowej wystawy w Łebie. Fragment jednostki oznaczonej jak

0: jako P3 jest obecnie transportowany do powstającego Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. Łódź słowiańska najprawdopodobniej służyła do przewozu towarów po wodach południowego Bałtyku. Została wydobyta w 1990 roku, a jej konserwacja trwała kilkanaście lat. Wrak P3 jest jednym z zabytków związanych z historią żeglugi i handlu na Bałtyku. Po wydobyciu z dna wymagał wieloletnich prac konserwatorskich prowadzonych przez specjalistów. Teraz fragmenty średniowiecznej jednostki rozpoczynają kolejny etap. Zostaną umieszczone na specjalnym stelażu, który ma odwzorować pierwotny wygląd łodzi. Dzięki temu zabytek będzie mógł być zaprezentowany zwiedzającym w nowej placówce muzealnej. Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie jest w trakcie przygotowania wystawy stałej. Wrak P3 będzie jednym z eksponatów prezentujących dziedzictwo związane z Bałtykiem. Budowa wystawy stałej jest dofinansowana z funduszy europejskich. Prezentacja fragmentów ponad 800-letniej łodzi ma być częścią ekspozycji poświęconej m.in. historii żeglugi i działalności człowieka na wodach Bałtyku. W środę 23 września w Słupsku odbędzie się kolejna edycja proekologicznej akcji Clean Up Day in Słupsk. Jej uczestnicy posprzątają Lasek Południowy oraz inne tereny zielone znajdujące się w otulinie miasta. Zbiórkę wolontariuszy zaplanowano na godzinę 9 w parku imienia Józefa Trendla w rejonie strzelnicy garnizonowej. Stamtąd uczestnicy wyruszą na wyznaczone obszary. Sprzątaniem objęte zostaną m.in. Las Pokoleń, Las Przyjaźni, Las Pokoju, Las Przemyśleń, Las Posługi, Las Perspektyw oraz najnowszy Las Przymierza. Porządkowane będą również Aleja Mickiewiczowska i Skwer Gryfitów. Akcję organizuje Fundacja Wspieranie Inicjatyw Niekonwencjonalnych Subwentum wspólnie z Nadleśnictwem Leśny Dwór. Celem wydarzenia jest nie tylko uporządkowanie terenów zielonych, ale także zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o wspólną przestrzeń i lokalne środowisko. Organizatorzy zapewniają uczestnikom rękawice ochronne i worki na odpady. Po zakończeniu prac zaplanowano także integracyjny poczęstunek dla wolontariuszy. Wejherowska Straż Miejska pochyliła się nad problemem uciekania z Lexi. Mundrowi prowadzą program prewencyjny Wagarowicz. W jego ramach funkcjonariusze Wejherowskiej Straży Miejskiej kontrolują miejsca, gdzie przebywać mogą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nie realizujących w danym dniu obowiązku szkolnego. Miejsca, w których wagarują, to głównie parki miejskie, dworce kolejowe, boiska sportowe i lasy wejherowskiej Kalwarii. W trakcie kontroli Parku Majkowskiego funkcjonariusze zainteresowali się 3-osobową grupą młodzieży spożywającej alkohol. Jak się okazało, 2 nieletnie dziewczyny z powiatu wejherowskiego otrzymały alkohol od swojego pełnoletniego kolegi. Nieletnie, które dopuściły się czynu karalnego, przekazane zostały opiekunom. Teraz ich sprawa trafi do sądu rodzinnego i nieletnich. Gdyby taka temperatura, którą dziś oglądamy na termometrach, była jutro, to ja bym mówił, że jest dość ciepło, ale jeszcze dzisiaj będę marudzić, bo ostatni dzień lata mamy, to powinien być wielki upał. A tu dzisiaj maks 16 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumiknie, Mieluźnie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No jutro jakby była jesień, to już byłaby jak na jesień niezła wartość, ale na lato to dość chłodno. Zachmurzenie intensywne, możliwe przelotne opady deszczu, wiatr dość silny.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Jane Austen znów trafia do kina, a wraz z nią rodzinne relacje, uczucia i ludzie przekonani, że wiedzą najlepiej, jak inni powinni żyć. Nowa rozważna i romantyczna miała już światową premierę w Londynie. Siostry Dashwood grają Daisy Edgar-Jones i Esme Creed-Miles, a za reżyserię odpowiada Georgia Oakley. Twórczyni podkreśla, że interesowała ją wzajemna nauka obu bohaterek. Każda ma coś do zaoferowania drugiej, zamiast dostawać prostą etykietkę tej rozsądnej albo tej kierującej się emocjami. Międzynarodowa dystrybucja rusza 23 września. Jeżeli macie rodzeństwo, pewnie znacie ten mechanizm. Najpierw tłumaczycie sobie, jak należy postępować, a potem życie uprzejmie sprawdza obie wersje. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: RM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.

Spóźnienie na wyprzedaż domowych rzeczy nie musi oznaczać, że najlepsze okazje już zniknęły. Pewien kupujący w Michigan znalazł w przejściu do garażu obraz z muszlami i zapłacił za niego $30. Teraz praca ma trafić na aukcję z wyceną sięgającą ćwierć miliona. To odnalezione dzieło amerykańskiej surrealistki Gertrude Abercrombie. W identyfikacji pomogło archiwalne zdjęcie zauważone przez nowego właściciela w katalogu wystawy. Później autorstwo potwierdziła specjalistka. Aukcję zaplanowano na 1 października, więc ostatecznej ceny jeszcze nie znamy. Jeśli następnym razem będziecie przeglądać starocie, zerknijcie także na sam obraz. Czasem okazuje się, że kupiona przy okazji ramka jest najmniej interesującą częścią zakupu.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

W świecie słodyczy nawet znajomy baton może nagle dostać biżuteryjną oprawę. Cadbury ogłosiło w Wielkiej Brytanii nową wersję Twirla z polewą skarmelizowanej białej czekolady. Ma pojawić się w sklepach pod koniec września. Producent dołożył do tego promocyjny pomysł. Podczas londyńskiej akcji będzie można wygrać replikę batona pokrytą 18-karatowym złotem. Smakowa nowość może zainteresować zwłaszcza tych, którzy tęsknią za karmelowymi słodyczami w rodzaju wycofanego karamaka. Całość brzmi trochę jak historia z fabryki Williego Wonki. Wyobraźcie sobie tylko rozczarowanie kogoś, kto zobaczy złotego batona na stole i dopiero po chwili dowie się, że akurat tego egzemplarza lepiej nie rozpakowywać do kawy. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Słyszeliście?
3: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.

0: Ale spokojnie, Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Reklama.

Thelma i Louise wróciły, tym razem na teatralną scenę i z rockowym brzmieniem. W londyńskim teatrze Young Vic wystawiany jest musical oparty na słynnym filmie. Autorka scenariusza Kali Cory przez lata odrzucała pomysły na kontynuację i opowieści o wcześniejszych losach bohaterek. Zainteresowała się nową wersją, kiedy pojawiła się propozycja współpracy z wokalistką Neco Case, która napisała muzykę. Reżyser podkreśla, że brzmienie jest bliższe rockowi niż tradycyjnemu musicalowi. W centrum nadal pozostaje przyjaźń dwóch kobiet. Jeśli pamiętacie film przede wszystkim jako historię drogi, teraz dochodzi dodatkowa ciekawość, jak zamienić rozpędzoną podróż w spektakl, z którego publiczność przez cały czas ogląda świat z jednego fotela.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym.

0: Szef MSWiA o zatrzymanym 17-latku, który miał planować zamachy. Jest zielone światło dla odstrzału dzików w Warszawie. Ruszył festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Otworzył go Dziki Dziki Zachód Jana Holubka. Miriam Lipińska. Nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Paweł G. został ujęty przez ABW, usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
1: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
0: Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej. Rząd zajmuje się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom, bo jak mówił premier, lekarz rekordzista z Braniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi Donald Tusk.
2: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
0: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać pół roku. Wcześniej była mowa o roku. Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego na odstrzał dzików w Warszawie. Powodem są względy bezpieczeństwa, bo coraz częściej dochodzi do ataków tych zwierząt na ludzi. Uchwała daje duże uprawnienia miejskim łowczym, bo nie ma w niej limitu, mówi Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim.
3: Że uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
0: Miejscy urzędnicy o zmiany wnioskowali już w styczniu. I na koniec zmieniamy temat. Cisza i szok po pokazie filmu Dziki Dziki Wschód Jana Holubka, który otwierał festiwal w Gdyni. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność burzy spokój mieszkańców i wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety. To film bardzo aktualny, mówi reżyser.
4: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków. I że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne.
0: Dziki Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o złote lwy. Laureatów poznamy w sobotę.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Przy szkole podstawowej numer 8 w Wejherowie odbył się festyn rodzinny. Wydarzenie połączyło integrację społeczności szkolnej z działaniem na rzecz uczniów. Nie zabrakło atrakcji od sportowej rywalizacji i loterii z nagrodami, podmuchańce i stoiska gastronomiczne, które stworzyły przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Udało się zebrać kwotę 5348 zł, która w całości zostanie przeznaczona na organizację konkursów, zakup nagród oraz realizację szkolnych inicjatyw wzbogacających ofertę edukacyjną i opiekuńczą SP8. Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta w Wejherowie, wielkie brawa dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie, nauczycieli, wolontariuszy, rodziców i uczniów za organizację tego wydarzenia. Zdjęcia z imprezy znajdziecie pod adresem wejherowo.pl. Mieszkańcy z gminy Łęczyce spotkali się z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w przygotowanie inwestycji jądrowej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej. Rozmowy odbyły się w Urzędzie Gminy Łęczyce i dotyczyły m.in. aktualnego statusu projektu oraz planowanych dróg. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wójt gminy Łęczyce Piotr Witbrot, przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcy inwestycji. Obecni byli także dyrektor zarządu drogowego dla powiatu wejherowskiego Robert Lorbiecki, radni powiatu wejherowskiego Danuta Milewczyk i Marek Budnik oraz radni gminy z przewodniczącą Rady Gminy Żanetą Grzegorz.

0: Gowisz. Przedstawiono informacje dotyczące budowy elektrowni oraz planowanej infrastruktury drogowej, w tym dróg krajowych, drogi prowadzącej do elektrowni i dróg powiatowych. Rozmawiano również o wsparciu lokalnych inicjatyw. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania podpisano umowy dotyczące dwóch takich przedsięwzięć. Gmina Łęczyce otrzyma 100 tysięcy złotych na rewitalizację i odnowienie obiektu boiska sportowego w Brzeźnie Lęborskim. Z kolei 35 tysięcy trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej Łęczyce i J2 na zakup sprężarki do ładowania aparatów ochrony dróg oddechowych. W drugiej części spotkania mieszkańcy mogli zadawać pytania i zgłaszać uwagi dotyczące inwestycji oraz jej wpływu na region. Nauka ma wyjść poza mury uczelni i trafić bezpośrednio do mieszkańców powiatu słupskiego. Uniwersytet Pomorski w Słupsku przygotowuje projekt Słupskie Spotkania Naukowe, który zakłada organizację cyklu debat, seminariów i spotkań z naukowcami. O założeniach przedsięwzięcia rozmawiał wicestarosta słupski Marcin Kowalczyk z przedstawicielem Uniwersytetu Pomorskiego. Podczas spotkania omawiano m.in. planowaną strukturę projektu, jego promocję oraz możliwość dotarcia z ofertą wydarzeń do szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy. Słupskie spotkania naukowe mają obejmować różnorodną tematykę i odbywać się w wielu miejscach na terenie całego powiatu słupskiego. Do udziału zaproszeni będą przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Organizatorzy chcą w ten sposób przybliżać mieszkańcom aktualne zagadnienia naukowe, tworzyć przestrzeń do dyskusji i popularyzować wiedzę także poza środowiskiem akademickim. Ważną grupą odbiorców mają być uczniowie szkół ponadpodstawowych, dlatego jednym z tematów rozmów ze starostwem było włączenie placówek powiatowych w promocję i udział w wydarzeniach. Projekt realizuje Uniwersytet Pomorski w Słupsku w ramach ministerialnego programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3 – Popularyzacja Nauki. Szczegóły dotyczące terminów i programu poszczególnych spotkań mają być podawane wraz z przygotowaniem kolejnych etapów przedsięwzięcia. Uwaga kierowcy, od soboty 26 września od godziny 7 rano planowane jest czasowe zamknięcie dla ruchu kołowego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Hutniczej w Gdyni. Zmiany są związane z remontem torowiska linii kolejowej oraz nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego przy skrzyżowaniu ulicy Hutniczej z ulicą Piaskową w Gdyni. W związku z prowadzonymi pracami konieczne będzie wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Hutniczej w rejonie przejazdu. W tym czasie objazd będzie poprowadzony przez Rumię. Zakończenie prac i przywrócenie przejazdu planowane jest w nocy z niedzieli na poniedziałek z 27 na 28 września o północy. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Dotarliśmy do najgorętszego momentu dnia, chociaż określenie gorący to jest dzisiaj już mocno na wyrost. Do najcieplejszego. 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Mieluzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany i dosyć silny, a zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu we wschodniej części województwa w ciągu dnia może nam dzisiaj również pogrzmieć.
1: Norda.

0: Już za chwilę gość dnia w Radiu Nord FM.
1: I tym samym dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Zostaje mi tylko ukłonić się nisko i oczywiście zaprosić na jutro. Bądźcie z nami koniecznie. Sonia Polewska, do następnego.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.

0: program Jego Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Alicja Włodarczyk, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Wejherowo oraz Iwona Piastowska, sekretarz Miasta Wejherowa. Witamy.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Rozmawiać będziemy o temacie bardzo ważnym, o takim bardzo bliskim ludziom temacie, czyli o budżecie obywatelskim. Zacznijmy od tego, na jakim w ogóle etapie w tym momencie jest budżet obywatelski. To jest proces długi, tak naprawdę to nie jest tylko ten element, z którym większość mieszkańców ma do czynienia, czyli zagłosować i później poczekać na wyniki. To jest proces, który zaczął się już dawno, który trwa. Teraz dochodzimy do bardzo ważnego elementu, także powiedzmy sobie troszkę, jak to wygląda pod tym względem chronologicznym.
1: Jesteśmy teraz w kluczowym momencie wejherowskiego budżetu obywatelskiego. Od 14 września do najbliższego piątku, 25 września, trwa głosowanie mieszkańców na projekty. Tak jak pan redaktor powiedział, ta procedura jest bardzo długa. Pracę rozpoczęliśmy dawno temu. Mieszkańcy w marcu zgłaszali swoje projekty. W całej procedurze pracowała Komisja do Spraw Budżetu Obywatelskiego, więc tą całą formalną ścieżkę już przeszliśmy. No i teraz ten najważniejszy moment, kiedy to mieszkańcy decydują, które projekty zwyciężą, czyli co zmieni się w naszym mieście. No bo warto powiedzieć, czym w ogóle jest budżet obywatelski. Jest to taka szczególna forma konsultacji społecznych, w którym to mieszkańcy bezpośrednio decydują, co będzie działo się w mieście, jak zmieni się nasze miasto. To mieszkańcy składali projekty według swoich pomysłów i to mieszkańcy zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane.
0: Powiedzmy sobie troszkę o tym, jak wygląda podróż od pomysłu do gotowego projektu. Bardzo wielu osobom wydaje się, że to jest niesamowicie skomplikowane. W końcu trzeba dopełnić tylu obowiązków, tyle musi być spełnionych warunków, aby to był poprawny projekt, zgodny właśnie z założeniami budżetu obywatelskiego, tak aby nie było w nim jakichś większych błędów. I czy rzeczywiście to jest tak nieosiągalne dla normalnego mieszkańca miasta? I czy może warto się przemóc i próbować?
2: Próbować na pewno jak najbardziej. Natomiast tutaj nam też bardzo zależało na tym, żeby mieszkańcy uczestniczyli w tej procedurze od samego początku. Stąd też przy pierwszej takiej naszej akcji informacyjno-promocyjnej zapraszaliśmy mieszkańców do tego, aby wzięli udział w warsztatach, które organizowaliśmy. To była taka otwarta formuła po to, aby mieszkańcy mogli dowiedzieć się, tak, czym jest budżet obywatelski, aby mogli zapoznać się też z przepisami, z regulaminem. Chcieliśmy pomóc im, aby mogli nauczyć się, jak poprawnie wypełnić wniosek. Ale też to spotkanie, te spotkania miały za zadanie jakby ich pomysły, żeby ich pomysły mogły znaleźć też jakby zastosowanie, tak? A więc to, czy ich pomysł wpisuje się w zadania własne miasta, czy mogli też poszukać odpowiedniego miejsca, gdzie mogliby zrealizować swój pomysł. Także te warsztaty, myślę, że były bardzo, cieszyły się bardzo dużą popularnością i też dzięki temu potem na spokojnie mogli mieszkańcy złożyć projekty. I co ważne, po tych warsztatach zauważyliśmy, że projekty były złożone w bardzo, bardzo dobry sposób, więc tak naprawdę komisja, procedując później, no nie miałaś do czego się przyczepić. Oczywiście jak najbardziej były małe uwagi, ale tutaj też zapraszaliśmy mieszkańców.

0: do tego, aby przyszli i pomagaliśmy jakby znaleźć sposób, co można by było zrobić, żeby faktycznie każdy pomysł miał szansę zaistnienia, tak? Nie chcieliśmy odrzucać żadnego z wniosków i tak naprawdę komisja nie odrzuciła żadnego wniosku, oprócz jednego, ale tutaj była jakby błąd formalny, więc tak to też się wydarzyło. Więc to było dla nas bardzo istotne, żeby mieszkańcy uczestniczyli od pierwszego etapu do samego końca i teraz też jak najbardziej największy udział właśnie mieszkańców teraz, żeby zagłosować na te projekty, które przeszły tą poprawną weryfikację i znalazły się na liście do głosowania.
1: No i skoro już przeszliśmy do samych projektów, powiedzmy sobie, w jakich kategoriach oddajemy głosy i o jakich w ogóle projektach mówimy, jakie są pomysły mieszkańców i jakie są potrzeby, które mieszkańcy wyrażają właśnie w formie projektów budżetu obywatelskiego aktualnej edycji.
2: W tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego wyodrębnione zostały środki w łącznej wysokości 500 tysięcy złotych i tutaj wyodrębnione są dwie kategorie. Na każdą z nich przypadają środki w wysokości 250 tysięcy. Przyjazne Wejherowo, pierwsza kategoria, to są projekty modernizacyjno-zielone i tutaj maksymalna wartość projektu nie mogła przekroczyć kwoty 50 tysięcy i z tej kategorii będzie mogło zwyciężyć, czyli zostać zrealizowane dla mieszkańców 5 projektów. Natomiast druga kategoria, aktywne Wejherowo, są to projekty społeczne i tutaj, tak jak powiedziałam, też pula 250 tysięcy, ale maksymalna wartość projektu nie mogła przekroczyć kwoty 25 tysięcy, stąd też zostanie zrealizowane 10 projektów.
1: I cóż to są za projekty?
0: A więc tak, tutaj komisja, jak już po spłynięciu pierwszych projektów, dało się zauważyć, że mieszkańcy bardzo mocno skupili się na integracji, na sporcie, na rekreacji. Jeżeli chodzi o przyjazne Wejherowo, a więc te projekty modernizacyjno-zielone, to tak naprawdę dało się wyłonić trzy takie podstawowe nurty. I tutaj widzimy, że jeżeli mówimy o zieleni, to zieleń owszem, ale nie czysta zieleń nasadzenia takie upiększające, tylko z połączenie z taką właśnie funkcją społeczną. I tutaj mamy takie projekty jak Wczasy pod Gruszą, to miejskie ogrody, to taki mały park przy ulicy Lelewela, tworzony wspólnie z organizacjami i z mieszkańcami, miejsce właśnie spotkań, odpoczynku, zabawy, zdrowia dla rodzin i dla właścicieli zwierząt, tajemniczy ogród zmysłów 11, kolejny projekt, taki ogólnodostępny ogród sensoryczny, gdzie tutaj też mamy tą zieleń, natomiast bardziej zieleń jako miejsce do tego, żeby było też przyjemnie jako w przestrzeni. Na Jakubowej Polanie, to blisko osiedla Fenikowskiego, co też należałoby tutaj wspomnieć, też zrealizowane swego czasu w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Tutaj mamy taką trochę modernizację już istniejących elementów, ale też upiększenie poprzez właśnie nowe nasadzenia zieleni. Na placu Ryszarda Jakubka, również to przy osiedlu Sucharskiego, tutaj też osiedle Sucharskiego, świetlica była też jako jeden z pierwszych projektów z poprzednich edycji realizowana. Tutaj też mamy upiększenie tej przestrzeni, więc mamy nowe drzewa, donice, nasadzenia, doposażenie placu zabaw. A więc tak naprawdę no, mieszkańcy patrzą na to wielofunkcyjnie, bo chcą też korzystać z tych przestrzeni, które już są, ale też chcą, żeby one były coraz piękniejsze. Kolejny nurt, no to jednak cały czas potrzeba tej rekreacji. A więc tutaj wyłoniły się nam takie projekty jak Przyjazna Szóstka. Proponują mieszkańcy street workout, to są takie drążki, poręcze do treningu siłowego właśnie na świeżym powietrzu, poprawa nawierzchni siłowni zewnętrznej, stały do ping-ponga, gier planszowych. Kolejny projekt, strefa integracji dla każdego. To już jest na osiedlu Dzięcielskiego, również taka przestrzeń do wypoczynku dla dzieci dorosłych. Tak, to są te projekty. Co pokazuje, że faktycznie mieszkańcy patrzą tak wielofunkcyjnie na to wszystko. Dostępność, co też było tutaj warunkiem jakby przy składaniu wniosków, aby te wszystkie projekty były też dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. A tutaj mamy taki dodatkowo jeden szczególny projekt, który jest, to jest zabawa bez barier. To jest montaż huśtawki właśnie dla osób na wózkach wraz z bezpieczną nawierzchnią. Stąd tutaj widzimy, że właśnie też to jest kwestia tego, że chcą nie tylko taka dostępność, łamanie barier architektonicznych, ale również takie prawo do rekreacji, wspólnej zabawy.

0: Jeżeli chodzi o projekty społeczne, tutaj również bardzo dużo mówią o mieszkańcach. Wyłoniła tutaj się taki nurt takiej wspólnej integracji i też takie zasady, może nie zasady, ale chodzi o to, żeby wyłoniły się relacje międzypokoleniowe. Projekty są i też dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, ale też wiele ich łączy to, że po prostu wiele można robić wspólnie. Mamy tutaj aktywny senior, bezpłatne zajęcia zdrowotne, ćwiczenia rehabilitacyjne, zajęcia takie plenerowe, warsztaty dla osób właśnie powyżej 60 roku życia. Opowieści z kufra babci i dziadka, to seniorzy z grupy teatralnej Srebrna Nitka, też przygotowują spotkania, inscenizacje właśnie dla dzieci. Tutaj mamy tą międzypokoleniowość. I łączymy pokolenia, tutaj już nawet sam tytuł o tym mówi, więc język i kultura kaszubska, warsztaty haftu, malarstwa, wspólne wycieczki dzieci i członków właśnie ich rodzin oraz mamy też spotkanie pokoleń, festyn rodzinny. Także tutaj to właśnie można zauważyć. I też co ważne, dzieci i młodzież, wyciągnięcie dzieci sprzed ekranów, telewizorów, monitorów, wyciągnięcie ich po prostu z domu. Mamy tak, dla nich jako alternatywę szachy, jako alternatywa dla smartfona. Mamy wejherowską kuźnię gier, bezpłatne spotkania z planszówkami w bibliotece. Tutaj też już jest ta międzypokoleniowość, bo to też o tym projekt mówi. Tropem przygody, rajd dla dzieci, przyroda, harcerstwo, gry terenowe, współpraca i aktywność na świeżym powietrzu. Balans i kadr to warsztaty dla młodzieży łączące pracę nad dobrostanem, joga, oddech, fotografia, film, więc widać, że przestrzeń jest bardzo, bardzo szeroka.
1: Do naszej rozmowy wracamy już dosłownie za chwilę, bo jeszcze parę tematów zostało do omówienia. Temat jest bardzo ciekawy. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Alicja Włodarczyk, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki oraz Iwona Piastowska, sekretarz miasta Wejherowa. Wracamy już za chwilę.

0: Wracamy do programu Gość Dnia. Przy mikrofonie Michał Jarosz. Przypominam, moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Alicja Włodarczyk, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki oraz Iwona Piastowska, sekretarz miasta Wejherowa. Rozmawiamy o budżecie obywatelskim aktualnej edycji. Powiedzieliśmy sobie o tym już, jakie projekty biorą udział właśnie w tej edycji budżetu obywatelskiego. To teraz troszkę porad praktycznych. Jak oddać głos?
1: Głosowanie trwa do najbliższego piątku, 25 września, dlatego wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie zagłosowali w tej edycji budżetu, bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Jest bardzo dużo form głosowania, więc każdy może wybrać tą, która jest dla niego najbardziej dogodna. Co istotne, głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta Wejherowa, czyli także najmłodsi. Mówimy od malucha do seniora. W przypadku dzieci do 13 roku życia wymagana jest jedynie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. I jak głosujemy? Zagłosować możemy najprościej online w aplikacji Wejherowskiej Karty Mieszkańca. Możemy zagłosować na stronie internetowej www.wejherowskakarta.pl, ale możemy zagłosować także w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, zarówno w ratuszu na placu Jakuba Wejhera i w magistracie przy ulicy 12 Marca 195. I tutaj też są dostępne różne formy głosowania. Można zagłosować na tablecie, którym udostępniają pracownicy urzędu. Można również oddać papierową kartę do głosowania. Żeby było łatwiej, są też dodatkowe punkty. Zagłosować można w siedzibie naszej Filharmonii Kaszubskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. I żeby wyjść jeszcze bardziej naprzeciw mieszkańcom, zaplanowaliśmy mobilne punkty do głosowania i takie punkty stają na naszym wejherowskim rynku. Między innymi dzisiaj, do czego serdecznie zachęcam, w godzinach od 13 do 15 jest taka możliwość. Dodatkowo jutro, czyli w środę i w czwartek, taki punkt stanie od godziny 15 do godziny 17, więc tych możliwości jest naprawdę dużo i naprawdę bardzo serdecznie zachęcamy, bo to jest ten moment, że to nie władze miasta, nie Rada Miasta, nie żadne komisje, tylko bezpośrednio mieszkańcy zdecydują, co się wydarzy w naszym mieście, które projekty zostaną zrealizowane. Bardzo staraliśmy się, żeby tych form było, głosowania było bardzo dużo. Warto wspomnieć też o takiej naszej dodatkowej akcji. W ubiegłą sobotę, 19 września, nasz urząd magistrat był otwarty dla mieszkańców. Mieszkańcy mogli oddać swój głos w ramach budżetu obywatelskiego i pilotażowo także pracowali urzędnicy z innych wydziałów, więc można było przy tej okazji załatwić szereg także innych spraw w urzędzie.
0: Na koniec już naszej rozmowy po raz kolejny przypomnijmy tylko naszym widzom, naszym słuchaczom, do kiedy powinniśmy oddać głos, tak aby zaangażować się w budżet obywatelski.
2: Do najbliższego piątku, także czasu już nie ma wiele. Zachęcamy bardzo serdecznie i też, żeby też wesprzeć tych wnioskodawców, którzy tak naprawdę złożyli ten projekt, mieli ten swój pomysł, więc myślę, że warto zapoznać się z tymi projektami. One też są cały czas dostępne, bo na stronie wejherowo.pl mamy specjalną zakładkę Budżet Obywatelski, gdzie tak naprawdę wszystkie informacje na bieżąco są dokładane i tam można się zapoznać, ale też poprzez system karty mieszkańca można, zanim się zagłosuje, jeszcze raz się zapoznać. Projekty są ciekawe, są fajne, więc widać, że mieszkańcy się postarali. Warto, myślę, że jak najbardziej zachęcamy bardzo gorąco.
0: I na tej zachęcie już zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były dzisiaj Iwona Piastowska, sekretarz miasta Wejherowa, Alicja Włodarczyk, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.46 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, czym żyją lokalne media. O tym opowiadać dzisiaj będą nam Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej oraz Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. Bez zbędnego przedłużania wejdźmy w świat naszych lokalnych mediów.
2: Dzień dobry. Dziś rozpoczniemy od uroczystości na cmentarzu w Rybnie. Były to uroczystości upamiętniające rocznicę jednego z najtragiczniejszych rozdziałów historii Pomorza. Następnie zdamy relację z odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Andrzejowi Miedziakowi, wieloletniemu sołtysowi Rybna, który odszedł nagle w grudniu ubiegłego roku. Powiemy również o dronie, który pojawił się w okolicy bazy amerykańskiej w Redzikowie. Pokażemy też ostatni dzień 6. edycji festiwalu Artefonii oraz ostatnią w tym roku edycję w Chlegotargu w Wejherowie.
1: No to pora na portal nadmorski24.pl. No,
3: witam serdecznie. My również opisujemy temat, którym zainteresowały się ogólnopolskie media. Mowa tutaj właśnie o dronie, który latał w okolicy bazy amerykańskiej na Pomorzu. MON w tej sprawie wydał także komunikat. Możecie się zapoznać w artykule na portalu nadmorski24.pl. Troszeczkę inwestycyjnie u nas także. Śródmieście Wejherowa przejdzie kolejny etap rewitalizacji. Wczoraj właśnie władze miasta z wojewodą pomorską podpisały stosowne dokumenty w tej sprawie. Co się zmieni, to zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu. Piszemy także o drodze w gminie Linia, która przejdzie rozbudowę. Dzisiaj w starostwie powiatowym Wejherowie podpisano umowę na wykonanie tej inwestycji. Piszemy także o sprzątaniu kalwarii wejherowskiej, bo niestety nie wszyscy trafiają ze śmieciami do koszy, tylko wyrzucają gdzieś w krzaki. No i niestety wtedy takie akcje muszą być wykonywane, żebyśmy żyli czysto. Piszemy także, wracam także do tematu lalki pochodzącą z Wejherowa, aktorką Sandrą Drzymalską, bo ten serial wywołał podzielone opinie w środowisku widzów i nawet Sandra Drzymalska sama się odniosła do tej produkcji. Co powiedziała, to zachęcamy do zapoznania się z jej wypowiedzią, a także o kolejnych środkach przekazanych przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe. Tym razem trafią do gminy Łęczyce.
1: Oto skoro już wiemy, co tam ciekawego w regionie słychać i przede wszystkim wiemy, gdzie szukać tych informacji, to czas na trochę muzyki.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

Polska wzmacnia ochronę swojej granicy z Ukrainą. Medialny bojkot prezydenta USA za oceanem. Głośna książka brata księżnej Diany trafiła do księgarni.

0: wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
0: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
2: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
0: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy wiedział o aktywności fundacji. To 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej. Rano wdrapał się na płot i mimo drutu kolczastego wszedł na płytę lotniska. Tam wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Z samolotu wyprowadzili 23-latka pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek.
3: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
0: Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Wiadomo, że Tunezyjczyk był w Polsce legalnie. Kolejne amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa. Do CBS i NBC dołączyła właśnie pro-Trumpowa telewizja Fox News. Tak dziennikarze solidaryzują się z redakcjami Politico, CNN oraz MS Now, którym Biały Dom cofnął akredytację za rzekome kłamstwa. A w ramach bojkotu stacje ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. W efekcie sporu z mediami Trump uruchomił całodobowy kanał Trump TV. I na koniec książka, która może zamieszać na wyspach. Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, autorstwa brata księżnej Charlesa Spencera, właśnie trafiła do brytyjskich księgarni. O książce zrobiło się głośno jeszcze przed publikacją, gdy ujawniono jej fragmenty pokazujące męża Diany, obecnego króla Karola, w złym świetle. Chodzi m.in. o jego reakcję na tragiczną śmierć Diany w Paryżu. Spencer przyznaje jednak, że część twierdzeń zawartych w książce oparł na relacjach z drugiej ręki. A książka od razu podzieliła komentatorów i jedni nazywają ją paszkwilem, inni uważają za dość wiarygodną.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Fani motoryzacji spotkali się w centrum Wejherowa. W minioną sobotę na placu Jakuba Wejhera odbył się pierwszy amerykański automeeting. Mieszkańcy i goście mieli okazję podziwiać kilkadziesiąt legendarnych Fordów, Mustangów, Dodge'ów, Challengerów, sportowych Chevroletów Corvette oraz wielu innych amerykańskich aut. Wydarzeniu towarzyszyły pokazy grupy cheerleaderek Tytani Wejherowo, a także oprawa muzyczna w klimacie country. Całe spotkanie zwieńczył efektowny przejazd ulicami miasta. Meeting miał również wymiar charytatywny, łącząc pasję do motoryzacji z pomocą dla Gracjana. Zdjęcia z tej imprezy znajdziecie na internetowej stronie wejherowo.pl. W budynku Urzędu Gminy w Główczycach zamontowano defibrylator AED, który może zostać wykorzystany w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie znajduje się w miejscu dostępnym dla mieszkańców, a podobny defibrylator działa również przy świetlicy wiejskiej w Izbicy. AED może być użyty przez świadków zdarzenia przed przyjazdem służb ratunkowych. Defibrylator jest wyposażony w komunikaty głosowe, które krok po kroku prowadzą użytkownika przez kolejne czynności. Po uruchomieniu urządzenie analizuje rytm serca osoby poszkodowanej i informuje, czy konieczne jest wykonanie defibrylacji. Dzięki temu z AED może korzystać również osoba bez specjalistycznego przygotowania medycznego, postępując zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez urządzenie. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia szybkie rozpoczęcie resuscytacji i zastosowanie AED może mieć znaczenie do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Nowe urządzenie w Główczycach uzupełnia lokalną sieć dostępnych defibrylatorów. Drugi AED znajduje się przy świetlicy wiejskiej w Izbicy. W sytuacji zagrożenia życia warto pamiętać o lokalizacji takich urządzeń i reagować zgodnie z ich instrukcjami oraz poleceniami służb ratunkowych. AED zostały zaprojektowane tak, aby prowadzić użytkownika przez kolejne etapy udzielania pomocy i samodzielnie oceniać, czy defibrylacja jest wskazana. Muzyka, prezentacje talentów, kolorowe przebrania i dużo dobrej energii.

0: Tak wyglądał Festiwal Twórczości Senioralnej, który 20 września odbył się na bulwarach Słupskich w ramach Słupskich Dni Seniora 2026. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej Alternatywa wspólnie ze Słupską Radą Seniorów oraz Koalicją na Rzecz Seniorów. Przez kilka godzin bulwary nad Słupią były miejscem spotkań, rozmów i integracji, a także prezentacji zainteresowań i twórczości słupskich seniorów. Jednym z elementów festiwalu był konkurs na najciekawsze przebranie, który zachęcił uczestników do kreatywności i wspólnej zabawy. W wydarzeniu uczestniczył także Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Przy specjalnym stoisku mieszkańcy mogli uzyskać informacje o dostępnych formach wsparcia dla osób starszych, w tym o usługach opiekuńczych oraz zasadach korzystania z nich. Przedstawiciele MOPRO opowiadali również o działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przyszłość, który oferuje seniorom m.in. wsparcie w codziennym funkcjonowaniu oraz różne formy aktywizacji i integracji. Wejherowo rozpoczyna kolejny etap zmian w Śródmieściu. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisano umowę na realizację projektu Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa etap drugi. Umowę podpisali zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kereszkiewicz oraz skarbnik miasta Anna Lewandowska. Projekt zakłada zarówno przebudowę i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, jak i działania społeczne skierowane do mieszkańców. Jednym z głównych elementów projektu będzie zagospodarowanie 4 przestrzeni publicznych. Mają one zostać przystosowane do funkcji wypoczynkowych i rekreacyjnych, a jednocześnie przystosowane do poprawy retencji wód opadowych. Prace obejmą m.in. teren przy ulicy Bukowej 10 i 11, miejsce po dawnej kotłowni przy ulicy Harcerskiej oraz teren przy ulicy Północnej. W projekcie przewidziano zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, która ma zwiększyć możliwość zatrzymywania wody opadowej na terenie miasta. Istotną częścią inwestycji będzie również remont zabytkowej ulicy Halera. Około 450-metrowy odcinek ulicy ma zyskać nową jezdnię i chodniki. Przebudowana zostanie także sieć kanalizacji deszczowej. Zaplanowano również działania poprawiające warunki siedliskowe drzew tworzących zabytkową aleję lipową. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 12 726 tysięcy złotych. Szesnaście stopni Celsjusza to dziś maksymalna temperatura w praktycznie całym regionie. Dębki, Władysławowo, Łebałustka, Gdynia, Puckowo-Zakowo, Wejherowo, Radomia, Gniewino, Luzino, mały wyjątek, Słupsk, Lębor, Kobylnica, tam 17 stopni Celsjusza. 1020 hektopaskali na barometrach, na niebie zachmurzenie od umiarkowanego po dość duże. Możliwe są dzisiaj przelotne opady deszczu, w niektórych częściach regionu może nam dzisiaj także zagrzmieć. Co do wiatru, on utrzymuje się cały czas dość intensywny, co najmniej umiarkowany, raczej odczuwalny.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wielki taneczny klasyk dzisiaj na rozpoczęcie programu.
1: Morda na fali.
0: Bo to Moggio za nami, pamiętacie? I przy mikrofonie melduje się Robert Jastrzębski. Jesteśmy razem do 18. Dzisiaj, proszę Państwa, obchodzimy Światowy Dzień Bez Samochodu. I wiecie co? Ja podszedłem do tematu wyjątkowo poważnie i oddałem swój samochód do mechanika. Można więc powiedzieć, że świętuję, choć trochę z przymusu. A jak to wygląda u Was? Samochód został pod domem? Czy jesteście być może gdzieś w trasie pomiędzy Wejherowem, Lęborkiem, Słupskiem, Gdynią, Redą, Rumią? Niezależnie od środka transportu, towarzyszymy Wam również w trasie Radio Norda FM i będziemy na drogach regionalnych o 15.30. Pierwszy popołudniowy raport drogowy w tej godzinie również poplotkujemy. No a po 16.00 kolejna zagadka dnia i to będzie trzycyfrowy kod i dzisiaj w puli nagród 2 bilety do kina. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental.

0: Dentestetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
6: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
7: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
8: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
9: Reklama.

0: Był Wiktor Dyduła w Radiu Nord FM. Tam słońce, gdzie my. No właśnie, proszę Państwa, gdzie to słońce? Zaglądamy nad morze. Dzisiaj nasza kamera zatrzymuje się w Jastrzębiej Górze. I to będzie już ostatni letni raport z nadmorza w tym roku, dlatego że, jak wiemy, jutro zaczyna się kalendarzowa jesień. A co dzisiaj w Jastrzębiej Górze? No, na szerokiej plaży tylko kilka osób. Jedni spacerują przy wodzie, inni usiedli na piasku i po prostu patrzą na fale. Ciszy tam dzisiaj nie ma, ale morskiego klimatu zdecydowanie nie brakuje. Tak wygląda Jastrzębia Góra w monitoringu nadmorski24.pl, zakładka nasze kamery. Sprawdźcie sami. Pomimo wszystko wierzę, że amatorów nadmorskich spacerów jeszcze dzisiaj nie zabraknie. A dlaczego by po pracy nie zaczerpnąć świeżego powietrza, prawda? Tu Radio Norda, za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: studiu i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
3: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: To jest Radio Nord FM i godzina 15.30. Zapraszam na pierwszy popołudniowy raport

0: drogowy, dajcie głośno, bo mamy dwie ważne informacje. Uwaga kierowcy, bo od soboty, od 26 września, od godziny 7 rano, planowane jest czasowe zamknięcie dla ruchu kołowego przejazdu kolejowego drogowego w ciągu ulicy Hutniczej. Zmiany są związane z remontem torowiska linii kolejowej oraz nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego przy skrzyżowaniu ulicy Hutniczej z ulicą Piaskową w Gdyni. W związku z prowadzonymi pracami konieczne będzie wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Hutniczej w rejonie przejazdu. W tym czasie objazd będzie poprowadzony przez Rumię. Zakończenie prac i przywrócenie przejazdu planowane jest w nocy z niedzieli na poniedziałek z 27 na 28 września. Przypomnijmy, że aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Przenosimy się do Słupska, bo tutaj rozpoczęły się prace związane z poprawką oznakowania stref tempo 30. Na ulicach pojawiły się nowe grubowarstwowe piktogramy przypominające kierowcom o ograniczeniu prędkości do 30 km na godzinę. Oznaczenia zostały wykonane m.in. w centrum miasta, na Podgrodzie, osiedlu Przylesie oraz w rejonie ulicy Łady Cybulskiego, Szafranka i Aluchny Emelianów. Dodatkowo nowe oznakowanie pojawi się przy przejściach dla pieszych m.in. na ulicach Poznańskiej, Gdańskiej, Kaszubskiej, Sobieskiego, Kościuszki oraz Alei 3 Maja. Miasto podkreśla, że strefy tempo 30 mają poprawić bezpieczeństwo, skrócić drogę hamowania i dać kierowcom więcej czasu na reakcję. Mają też ograniczyć hałas i uspokoić ruch. I z tego co wiemy, prace mają zakończyć się do 9 listopada. To był popołudniowy raport drogowy w Radiu Norda FM. Na kolejny zapraszam za godzinę, a już za chwilę kilka słów o pogodzie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: A jak widać za oknem, trzeba będzie się pogodzić z tym, że przyszła już aura raczej ta jesienna. Wszędzie w regionie przelotne opady deszczu i raczej chłodno. 16 stopni pokazują termometry w Wejherowie, w Gdyni podobnie jest w Luzinie. Najcieplej dzisiaj w Słupsku i w Lęborku. Tutaj 17 stopni na termometrach. Natomiast wieczorem i w nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i znaczne spadki temperatur, bo na przykład w Słupsku i w Lęborku termometry pokażą tylko 9 stopni.

Tu Radio Norda FM i tak nam przegrywał Seabull. Do 18 Norda na fali przenosimy się do Łeby, proszę Państwa, bo wyobraźcie sobie łódź, która pływała po Bałtyku ponad 800 lat temu. Teraz jej fragmenty trafiają do Łeby, do powstającego Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. Średniowieczna jednostka oznaczona jako P3 najprawdopodobniej służyła Słowianom do przewozu towarów po południowym Bałtyku. Wrak wydobyto w 1990 roku, a sama konserwacja trwała kilkanaście lat. Teraz fragmenty łodzi zostaną zamontowane na specjalnym stelażu, który odtworzy jej dawny kształt. P3 będzie jednym z najciekawszych eksponatów nowej wystawy w Łebie. Polecamy i pomyśleć, że

0: Kiedyś ta łódź przewoziła towary po Bałtyku, a dzisiaj sama została pasażerem i jedzie do muzeum, prawda? Jeśli interesują Was takie tematy, zostańcie z nami. Więcej tego usłyszymy w najbliższym serwisie regionalnym Radia Nord FM, a za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Słyszeliście?
4: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
5: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Reklama.

0: Disco.
1: Fala ciekawostek.
2: Marzycie o tym, by król disco polo zaśpiewał na waszym weselu? Jest to jak najbardziej możliwe, ale taka przyjemność słono kosztuje. Zenon Martyniuk wykonuje Przez Twe Oczy Zielone dla młodych i ich gości za co najmniej 35 tysięcy złotych. Samo honorarium nie zamyka jednak budżetu całego przedsięwzięcia. Powoli zbliżamy się do końca sezonu letniego, który dla większości artystów estradowych uchodzi za prawdziwe finansowe Eldorado. Wbrew przewidywaniom, to nie Zenon Martyniuk przoduje w rankingach stawek za występ na imprezach gminnych i dożynkach. Przypominamy, że samorządy są gotowe przeznaczyć ponad 50 tysięcy złotych za wieczór przy dźwiękach Oczu Zielonych i Przekornego Losu. Tymczasem jego koleżanki z branży muzycznej zgarniają nawet dwa razy tyle. Lider grupy Akcent zdecydowanie zna swoją wartość i nie schodzi z tonu także przy prywatnych zleceniach. W cenniku jego muzycznych usług znajdują się też imprezy okolicznościowe. Życzeni marzące o prywatnym koncercie Martyniuka muszą przygotować się na spory wydatek. Król Disco Polo doskonale wie, jak wycenić swoje usługi. Odpowiadając na spore zainteresowanie jego fanów, wspólnie z managementem oszacował swój występ na weselu na kwotę od 35 tysięcy do nawet 50.

10 tysięcy złotych. Ostateczna suma zależy od ustaleń z organizatorami i długości występu. Warto jednak pamiętać, że sam gruby portfel to za mało. Wybicie się na liście chętnych graniczy z cudem. Zenon Martyniuk niezwykle rzadko przyjmuje zaproszenia na zamknięte prywatne imprezy, a wszystkie napływające oferty przechodzą przez gęste sito selekcji jego współpracowników. Przyjęlibyście go z otwartymi ramionami? To i tak wydaje się budżetową opcją w porównaniu do gaż innych muzycznych gwiazd.

0: i nasze piosenki na wtorek. Call My Name i Shouse. Tu Norda na fali. Zbliżamy się do godziny 16, proszę Państwa. Nasi dziennikarze zbierają dla Was najnowsze informacje z regionu. I uwaga, bo po 16 powiemy m.in. o nowych miejscach w przedszkolach w gminie Luzino. Dzięki ponad 1 800 000 złotych dofinansowania powstanie ich łącznie 75. W Sychowie i Kębłowie będą też dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz szkolenia dla nauczycielek. Szczegóły już za chwilę w serwisie regionalnym Radia Nordo FM, a ja wracam po godzinie 16. Mam już dla Was nowy trzycyfrowy kod i 2 bilety do kina. Zostańcie z nami.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Policja wyjaśnia okoliczności ataku toporkiem w szkole na Podlasiu. Ustawy o zarobkach lekarzy przyjęte przez rząd. Zimowe warunki w Tatrach. Ratownicy odradzają wysokogórskie wycieczki. Miriam Lipińska. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w podstawówce w miejscowości Ptaki w gminie Turośl na Podlasiu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem o rok młodszą dziewczynkę.

0: Mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Policji w Białymstoku.
1: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem.

0: Będą mieć placówki ochrony zdrowia na dostosowanie umów z lekarzami do nowych przepisów, które przyjął dziś rząd. Chodzi o ograniczenie stawki godzinowej do 240 zł brutto i do maksymalnie 2 etatów, mówi premier Donald Tusk.
1: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania wszystkich jednostek do tego nowego systemu i to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować, weryfikować, rozwiązywać stare umowy.
0: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i informacji o milionowych zarobkach niektórych lekarzy. Jest kolejny zatrzymany w śledztwie w sprawie zonda krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że to emerytowany policjant z pionu do walki z cyberprzestępczością. Artur K. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i współpracował z zonda krypto. Został już doprowadzony do prokuratury. Policja pracuje nad ustaleniem, co stało się z zaginionym Sylwestrem Suszkiem, czyli prezesem giełdy kryptowalut BitBay, która przekształciła się potem w zonda krypto.
2: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Suszka.
0: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Drogowcy nie obawiają się paraliżu autostrady A4 po tym, jak za kilka miesięcy na trasie między Krakowem a Katowicami znikną bramki. Dziś przejeżdża tamtędy średnio 50 tysięcy aut na dobę. Po zmianach może być ich nawet o 10 tysięcy więcej. Ale Kacper Michna z GDDKiA uspokaja.
3: Tych samochodów będzie dużo. Oczywiście autostrada potrzebuje rozbudowy o trzeci pas, to jest jasne i my się do tego przygotowujemy. Natomiast nie spodziewajmy się armagedonu, że ta autostrada stanie.
0: Pierwsze, większe prace przy budowie trzeciego pasa ruchu mają ruszyć za 3 lata. Bardzo trudne warunki w Tatrach. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone. Do tego mgła ogranicza widzialność do kilkudziesięciu metrów. Ratownicy ostrzegają przed wychodzeniem w góry, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
4: W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
0: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
5: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Gmina Luzino pozyskało ponad 1 800 000 zł unijnego dofinansowania na rozwój edukacji przedszkolnej. Dzięki projektowi powstanie 75 nowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców, 25 w Sychowie i 50 w nowym obiekcie w Kębłowie. Umowę o dofinansowanie projektu Rozwój Edukacji Przedszkolnej w gminie Luzino podpisano 18 września. Całkowita wartość projektu to ponad 2 020 000 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa wynosi ponad 1 818 000. W ramach projektu sale dydaktyczne, szatnie i gabinet integracji sensorycznej zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz specjalistyczne pomoce. Zaplanowano również szkolenia dla 12 nauczycielek oraz bezpłatne zajęcia dodatkowe i rewalidacyjne dla 127 dzieci, m.in. z logopedii, rozwoju społeczno-emocjonalnego i matematyki z grami logicznymi. W Dąbrówni odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu Akademii Aktywnego Seniora w gminie Potęgowo. Uczestniczki spotkały się, by wspólnie przygotowywać dekoracyjne stroiki. Zajęcia były również okazją do rozmów i spędzania czasu w grupie. To pierwsze z zaplanowanych spotkań w ramach projektu skierowanego do seniorów z gminy Potęgowo. Podczas warsztatów uczestniczki zajęły się przygotowaniem własnoręcznych stroików. Wspólna praca była połączona z rozmowami i integracją. Organizatorzy zapowiadają kolejne zajęcia w ramach Akademii Aktywnego Seniora. Projekt ma obejmować różnego rodzaju aktywności, które pozwolą uczestnikom wspólnie spędzać czas i rozwijać zainteresowania. Pierwsze spotkanie odbyło się w Dąbrówni i rozpoczęło cykl warsztatów zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia. Akademia Aktywnego Seniora w gminie Potęgowo jest realizowana przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY. Kolejne warsztaty mają być następną okazją do spotkań i wspólnych aktywności. Organizatorzy zapowiadają kontynuację projektu i zachęcają uczestników do udziału w kolejnych zajęciach. W Słupsku trwają prace nad stworzeniem nowej przestrzeni dla młodzieży przy ulicy Henryka Pobożnego. O założeniach projektu rozmawiano podczas spotkania w Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Koncepcja miejsca powstała m.in. na podstawie wcześniejszych rozmów z młodymi mieszkańcami Słupska oraz zgłaszanych przez nich pomysłów i potrzeb. Projekt przygotowano w ramach inicjatywy Obywatelskie Skrzydła podczas warsztatów organizowanych w Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Podczas spotkania po raz pierwszy zaprezentowano wizualizację inwestycję przygotowaną przez architekta. Obejmuje ona zarówno zabytkowy budynek przy ulicy Henryka Pobożnego 22, w którym ma powstać świetlica miejska, jak i obiekt pod numerem 21 przeznaczony dla młodzieży. Pokazano również propozycję

0: pozycję, zagospodarowanie całego terenu oraz podział pomieszczeń i ich możliwe funkcje. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Słupska, Klubu Młodych Dziennikarzy Szpila, Grupy Nonsens z Pomysłem oraz uczniowie słupskich szkół, w tym Liceum Sztuk Plastycznych, Mechanika i drugiego Liceum Ogólnokształcącego. W konsultacjach wzięły udział zarówno osoby zaangażowane w projekt od początku, jak i młodzież, która po raz pierwszy włączyła się w rozmowę o przyszłym miejscu dla młodych. Dobra wiadomość dla aktywnych mieszkańców gminy Krokowa. Termomodernizacja zaplecza sportowego w Wierzchucinie została zakończona. Projekt pod nazwą Termomodernizacja dachu zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Wierzchucinie dobiegł końca. Inwestycja została zrealizowana dzięki grantowi otrzymanemu przez Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej w ramach 8. edycji programu Wzmocnij swoje otoczenie organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W ramach projektu wykonano docieplanie dachu, wykonano nowe pokrycie z papy termogzgrzewalne, wykonano obróbki blacharskie, zamontowano rynny oraz odtworzono instalację odgromową. Dzięki przeprowadzonym pracom wykonana termomodernizacja poprawia parametry energetyczne budynku i ogranicza straty ciepła, co ma znaczenie w okresie jesienno-zimowym. Zmodernizowane zaplecze zapewnia lepsze warunki dzieciom, młodzieży, zawodnikom lokalnych klubów sportowych oraz mieszkańcom korzystającym z infrastruktury sportowej w Wierzchucinie. Program Wzmocnij swoje otoczenie to ogólnopolska inicjatywa grantowa realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, która aktywnie wspiera lokalne społeczności w działaniach na rzecz poprawy infrastruktury, bezpieczeństwa, edukacji, efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. Na zegarach godzina 16 z minutami, a na termometrach 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumignie, Minie, Luzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany i dość silny, nawet momentami porywisty, a zachmurzenie umiarkowane i dość duże. Przejaśnienia się pojawiają, ale również mogą pojawiać się dzisiaj w ciągu dnia, ale również także i w ciągu nocy przelotne miejscowe opady deszczu.
1: Norda.

0: na bałtyckiej fali.
1: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Dopóki się nie znudzisz, Miu i Zalia. I tak zaczynamy kolejną godzinę w programie
1: Lorda na fali.
0: I od razu, proszę Państwa, zaglądamy do kartki z kalendarza, bo dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria i Wiktor. Dla Was wszystkiego najlepszego, a wśród nietypowych świąt mamy m.in. coś takiego jak Dzień Ćwiczenia przed Lustrem, prośby o podwyżkę płacy. Uwaga, proszę Państwa, zatem wyprostujcie się, popatrzcie sobie głęboko w oczy i powiedzcie pewnym głosem: szefie, musimy porozmawiać. Bardzo jestem ciekawy, czy to zadziała. A w Nordzie na fali w tej godzinie na pewno kolejna lekcja Kaszubskiego, nowy, ostatni raport drogowy, a później na Facebooku będę czekał z zagadką dnia i dzisiaj ponownie do wygrania 2 bilety do kina.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama. Lorda na fali.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja Uesmedzesunte siódmy przez sank.
2: Przez sank.
3: Przemocą.
2: Przemocą.
3: W les do Krumły leprzes sank, dwyrzesa zarostowa.
2: Rdza przeżarła drzwine zawiasy, a tu kolejka klientów tymczasem.
3: W les do Krumły leprzes sank, dwyrzesa zarostowa.
2: Przez sank.
3: Przemocą.
2: Przez sank.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.

0: słówka.
1: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Norda na fali. Norda na fali.

0: Nie wiem jak wy, ale ja się bardzo stęskniłem za tym numerem, tym bardziej, że dawno tego nie graliśmy. PZ, Dom nad Wodą, do 18 to jest Norda na Fali. Za chwilę u nas ostatni raport drogowy, a ja przypominam, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Bez Samochodu. Sądząc jednak po tym, co dzieje się na drogach naszego regionu, domniemam, że nie wszyscy kierowcy zdecydowali się świętować. Ja na przykład samochód zostawiłem u mechanika, więc swoje zdanie wykonałem wzorowo. A wy świętujecie Dzień Bez Samochodu? Komu udało się dzisiaj przesiąść na rower, autobus albo SKM-kę? Czy raczej bez auta ani róż? Dajcie znać na radiowym czacie, jestem z wami do 18. Niezależnie od tego, czym podróżujecie, w najbliższym raporcie drogowym będą m.in. informacje dla trójmiejskich kierowców, bo na ulicy Zwycięstwa w Gdyni wprowadzona została czasowa organizacja ruchu i będzie też ważne info dla pasażerów korzystających z pociągów SKM na trasie Reda-Wejherowo. To wszystko już za chwilę u nas o 16.30, a później na Facebooku Radia Norda FM będzie czekała na was wtorkowa zagadka dnia. Zapraszam.
1: Norda na Fali. Yeah.

0: Reklama. Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
4: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Słuchamy Radio Nord FM i to już 16.30. Czas leci, a ruch drogowy się nie zatrzymuje, prawda? Zatem dajcie głośniej kierowcy, bo mamy dwie ważne informacje. I uwaga, trójmiejscy kierowcy, bo na Alei Zwycięstwa wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Zmiany są związane z rozpoczęciem remontu chodnika i drogi dla rowerów. W rejonie prowadzonych prac należy się spodziewać zwężenia jezdni, zamknięcia chodnika oraz pasa rowerowego, zależnie od etapu robót. I z tego co wiemy, prace potrwają do końca listopada. Przypomnijmy, że aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdyni.pl.

0: gdynia.pl. A teraz uwaga, pasażerowie korzystający z pociągów SKM na trasie Reda-Wejherowo, musicie przygotować się na nocne zmiany w organizacji ruchu, a utrudnienia potrwają do 25 września i mają one związek z pracami torowymi prowadzonymi przez PKP PLK. Za każdym razem utrudnienia potrwają od godziny 23.50 do 4 rano. W tym czasie na odcinku Reda-Pieleszewo-Wejherowo-Nanice pociągi PKP SKM kursujące w obu kierunkach będą zatrzymywały się wyłącznie przy peronie numer 1. Chodzi o peron, przy którym w normalnych warunkach zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Wejherowa i Lęborka. Oznacza to, że pasażerowie podróżujący w przeciwnym kierunku również będą musieli korzystać właśnie z tego peronu. PKP SKM apeluje do podróżnych o zwracanie uwagi na komunikaty i oznakowanie na stacjach oraz przystankach. Zmiany są związane z pracami prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej. I jeszcze raz przypomnijmy, że od soboty od 26 września do godziny 7 rano planowane jest czasowe zamknięcie dla ruchu kołowego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Hutniczej. Zmiany są związane z remontem torowiska linii kolejowej oraz nawierzchni przejazdu kolejowego-drogowego przy skrzyżowaniu ulicy Hutniczej z Piaskową w Gdyni. W związku z prowadzonymi pracami konieczne będzie wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Hutniczej w rejonie przejazdu. W tym czasie objazd będzie poprowadzony przez Rumię. Zakończenie prac i przywrócenie przejazdu planowane jest w nocy z niedzieli na poniedziałek z 27 na 28 września o północy. I to tyle w tym raporcie drogowym Radia Norda FM. Za chwilę kilka słów o pogodzie. Zapraszam.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: A jak wygląda ostatni dzień lata? No tak jak widać za oknem, bardziej jesiennie niż letnio. W regionie przelotne opady deszczu, tylko 16 stopni na termometrach i nawet gdzieniegdzie możliwe burze. Wieczorem i w nocy to już jesień zapuka do naszego regionu, bo z tego co zapowiadają synoptycy, tylko 8 stopni pokażą termometry w Słupsku, w Luzinie, w Gniewinie, w Wejherowie. Najcieplej w Dębkach i we Władysławowie, tam 11 stopni, a jutro już przywita nas jesień i maksymalnie 16 stopni na

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: I to była Jennifer Lopez w Radiu Nordo FM i bardzo dobrze, że ta piosenka się tutaj pojawiła, bo dajcie głośniej, mamy wtorek, 22 dzień września, ostatni dzień lata, w którym ponownie będziemy próbować rozpracowywać zagadkę dnia, czyli nasz trzycyfrowy kod. Do zagadki dołączają codziennie nowi uczestnicy, nowi słuchacze i wcale się nie dziwię, bo tu jak zwykle mamy fajne nagrody, a dzisiaj razem z kinem Helios w Gdyni mamy dla Was dwa bilety do kina. Co trzeba zrobić? Szukamy trzycyfrowego kodu. Każdy z Was ma maksymalnie trzy próby i pod konkursowym postem na Facebooku Radio Nordo FM wpisujemy tylko jedną liczbę w jednym komentarzu, jedną próbę i pamiętajcie, że edytowane odpowiedzi nie biorą udziału w zabawie. Czyli jednym słowem nie kombinujcie, bo my to tutaj wszystko wnikliwie kontrolujemy. Za to ja podpowiadam, pierwsza wskazówka już teraz. Uwaga, dzisiejszy kod jest liczbą parzystą i od tego zaczynamy. Dwa bilety do kina do wzięcia, kolejne wskazówki niebawem, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Morda na fali. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Kaszuby będą śpiewać, tańczyć i wspominać, a wszystko za sprawą wyjątkowego jubileuszu. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Lewino świętuje w tym roku swoje 40-lecie i z tej okazji zaprasza mieszkańców na specjalny koncert. A szczegóły już za chwilę. Na antenie Radio Nord FM rozpoczynamy serwis kulturalny, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. 40 lat na scenie to nie lada historia. Tysiące prób, koncertów, wyjazdów, spotkań i przede wszystkim ludzi, którzy przez lata tworzyli zespół Lewino. Nie zabraknie więc wspomnień, wzruszeń, muzyki i oczywiście kaszubskiego folkloru. Jubileuszowy koncert odbędzie się w sobotę 17 października w kinie Fregata, a początek zaplanowano na godzinę 18, ale co ważne, wstęp na wydarzenie jest jak najbardziej wolny. Organizatorzy zapraszają nie tylko obecnych członków zespołu. Na widowni mile widziani będą także jego byli członkowie, muzycy, śpiewacy, rodziny, przyjaciele i sympatycy. Krótko mówiąc, każdemu, komu bliskie są Kaszuby, regionalna tradycja i folklor. A też samo Lewino to kawał historii lokalnej kultury. Zespół działa nieprzerwanie od 1986 roku i od 4 dekad jest jednym z ambasadorów kaszubskiej tradycji. Początkowo skupiał się przede wszystkim na śpiewie i prezentowaniu kaszubskich pieśni. Z czasem do muzyki dołączył także taniec, a występy wzbogaciły się o barwne stroje i tradycyjne układy taneczne. To właśnie ta mieszanka muzyki, tańca, kolorów i regionalnych zwyczajów sprawia, że występy Lewina są nie tylko koncertem, ale też małą podróżą w świat kaszubskiej kultury. Aż chce się powiedzieć, 40 lat minęło jak jeden dzień i jak jeden kaszubski taniec. Jeśli więc chcecie posłuchać muzyki, zobaczyć tradycyjne stroje, a przy okazji spotkać ludzi, dla których kaszubska kultura to coś więcej niż tylko wspomnienie, 17 października warto zajrzeć do Fregaty, a początek, przypominam, zaplanowano na godzinę 18. No i szykuje się nam wieczór, podczas którego Kaszuby naprawdę przemówią i śpiewem, i tańcem. A na następne informacje kulturalne na antenie Radia Nord FM zapraszam już jutro o 8.45. Słyszymy się, cześć!

0: Muzyka na wtorek w Radiu Norda FM, a do 18 Norda na fali. I jak zwykle o tej porze na Facebooku Radio Norda FM bawimy się w rozpracowanie trzycyfrowego kodu, czyli nasza zagadka dnia i do wygrania dwa bilety do kina. No to od razu sprawdzamy, kto się dzisiaj z nami bawi. Jest z nami Jolanta, obstawia na 184. Adriana wykorzystała już wszystkie swoje trzy próby i podała takie liczby jak 229, 220 oraz 022. A ja przypominam, że dzisiejszy kod jest liczbą parzystą, więc 229 możemy już skreślić. Pozostałe propozycje nadal zostają w grze, ale czy któraś jest właściwa? O tym dowiemy się w finale naszej zabawy przed godziną 18. I teraz jest czas na to, żeby podać drugą wskazówkę. Zatem zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie. Dwie ostatnie cyfry kodu są takie same. No i właśnie do mnie dotarło, że chyba dzisiaj trudno nie będzie. No ale to się wszystko okaże przed 18. Próbujcie, kombinujcie. Z kolejną wskazówką wracam po 17. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
2: Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w związku z aferą Zonda Krypto. Wojsko i systemy antydronowe na przejściach granicznych z Ukrainą. Rząd uszczelnił przepisy dotyczące opłaty cukrowej. Energetyki podrożeją. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w sprawie afery Zonda Krypto Artura K. To były policjant. Nieoficjalnie wiadomo, że pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w pionie walki z cyberprzestępczością. Artur K. usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce Zonda Krypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokuratura Generalna przekazała też, że trwa przeszukanie i oględziny bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Su, twórca poprzedniczki Zonda Krypto, był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 roku. Przejścia graniczne z Ukrainą w stanie podwyższonej gotowości. To po tym, jak w ostatnim czasie

0: Rosyjskie drony spadały na zachodzie Ukrainy, niedaleko naszej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego.
1: Jak najmniej.

0: wybuchowe. Nastolatek miał być zafascynowany nazistowską ideologią. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
0: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Koniec z dolewaniem soku do napojów bezalkoholowych czy energetyków, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt, który załata lukę w przepisach.
2: W bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
0: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Po zmianach VAT na takie napoje wzrośnie z 5 do 23%. Zagranica i optymistyczne wieści dla kierowców. Arabia Saudyjska może jeszcze dziś wznowić eksport ropy naftowej rurociągiem wschód-zachód. To po zablokowaniu cieśniny Ormus ważny szlak transportu ropy naftowej. Już sama zapowiedź Arabii Saudyjskiej o wznowieniu pracy rurociągu uszkodzonego podczas ataku irackich bojówek obniżyła ceny ropy na światowych rynkach. I na koniec zmieniamy temat. Już jutro zacznie się astronomiczna jesień, a od kilku dni widać ją już za oknem i taka aura utrzyma się w najbliższym czasie, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Duży chłód, no chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, no ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów deszczu ze zmiennym zachmurzeniem.
0: Przełom ma nastąpić w niedzielę. Pojawi się więcej słońca i wyższe temperatury, a w przyszłym tygodniu miejscami nawet 24 stopnie.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Gdyni rozpoczął działalność konsulat honorowy Republiki Gwatemali. Nowa placówka ma zajmować się rozwijaniem kontaktów między tym państwem a Polską. Placówka mieści się przy ulicy Wielkopolskiej 399. Wśród jej najważniejszych obszarów współpracy wymieniono kulturę, edukację, gospodarkę, turystykę oraz wymianę międzynarodową. Funkcję konsul honorowej objęła jej właścicielka Liliana Poszumska. Konsul honorowy zwracała uwagę także na możliwość współpracy w obszarze edukacji i wymiany doświadczeń. Jak zaznaczyła, Gwatemala dysponuje wykwalifikowanymi specjalistami, a relacje między krajami mogą rozwijać się również dzięki poznawaniu ich kultury i historii. Konsulat honorowy Republiki Gwatemali w Gdyni przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15. Wizytę należy wcześniej umówić. Mieszkańcy Lęborka będą mogli wypowiedzieć się na temat dwóch projektów związanych z realizacją obszaru Nowy Świat. Konsultacje społeczne dotyczą zagospodarowania przestrzeni w rejonie szkoły podstawowej nr 3 oraz terenu przy środowiskowym domu samopomocy Lwiątko. Pierwszy z konsultowanych projektów zakłada kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej w rejonie szkoły podstawowej nr 3. Planowane jest utworzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także działania aktywizujące. Wartość zadania określono na 630 tysięcy złotych, z czego 463 tysiące stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej budżetu państwa. Drugi projekt obejmie zagospodarowanie terenu przy środowiskowym domu samopomocy Lwiątko na cele rekreacyjne i integracyjne. Jego wartość to 1 230 000 zł, a wartość dofinansowania wynosi 926 tysięcy. Oba przedsięwzięcia są częścią programu Odnowiony Lęborg, rewitalizacja obszaru Nowy Świat etap drugi. Konsultacje rozpoczną się 24 września o godzinie 15 w klubie osiedlowym Baza. W ustackim porcie trwa jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych ostatnich lat. Przebudowywane są oba falochrony, a na placu budowy widać już betonowe konstrukcje ich nowych fragmentów. Roboty rozpoczęły się około rok temu. Pierwszym etapem były prace rozbiórkowe, teraz trwa modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa nowych elementów. Przebudowane zostaną falochrony wschodni i zachodni. Obie konstrukcje zostaną wydłużone i wyposażone między innymi w nowe elementy hydrotechniczne oraz zabezpieczenia. Remont obejmie również nabrzeże pilotowe, nabrzeże niskie i skarpowe, slip oraz ostrogi portowe. Inwestycja ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo jednostek wpływających do Ustki. Nowe rozwiązania mają ograniczyć falowanie wewnątrz portu i poprawić warunki manewrowania. Przebudowa jest również związana z nową funkcją Usteckiego Portu. Ma umożliwić rozwój terminalu serwisowego dla jednostek obsługujących morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Wartość prowadzonych robót przekracza 160 100 milionów złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Wejherowscy policjanci zatrzymali 34

0: czterolatka na hulajnodze elektrycznej. W stanie, w jakim był, nie powinien nawet na nią wsiadać. Policjanci zatrzymali mężczyznę do kontroli w piątek w nocy. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego, gdyż kontrola drogowa przeprowadzona została w związku z tym, że jechał w dość charakterystyczny sposób. Badanie alkotestem wykazało, że przemieszczający się hulajnogą elektryczną znajdował się w stanie nietrzeźwości. Okazało się, że w organizmie miał blisko 3 promile alkoholu. Jazda hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu to nie tylko rażące naruszenie przepisów, ale przede wszystkim realne zagrożenie na drodze. Osoba nietrzeźwa ma zaburzoną ocenę sytuacji, gorszą koordynację oraz wolniej reaguje na to, co dzieje się w jej otoczeniu. W przypadku jednośladu może to bardzo szybko doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia, utraty zdrowia, a nawet życia. Wiatr umiarkowany, dość silny, zachmurzenie umiarkowane, dość duże, a temperatura dość umiarkowana. 16 stopni to dzisiaj maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumichnie, Minie, Luzinie, 17 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. W nocy temperatura spadnie nawet do około 9 stopni Celsjusza. Zachmurzenie wciąż utrzymuje się intensywne, możliwe są przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie wciąż jest jeszcze szansa, że może nam nawet dzisiaj w ciągu dnia zagrzmieć.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Letnie piosenki w ostatni dzień lata 2026 roku. Tak gramy we wtorek w Radiu Norda. I przed nami też ostatnia godzina wtorkowego wydania programu
1: Norda na fali.
2: Norda na fali.
0: Robert Jastrzębski przy mikrofonie. Kto dzisiaj w Gdyni, kto dzisiaj w Rumi, kto dzisiaj w Redzie i w Wejherowie, kto w Lęborku i w Słupsku, kto nas słucha, gdzie nas słucha, dajcie znać na radiowym czacie, bo mam małą ciekawostkę na koniec lata. Jeszcze dzisiaj mamy astronomiczne lato, ale już tej nocy o godzinie 2.05 zacznie się jesień. Zresztą po naszym raporcie z Jastrzębiej Góry widać, że Bałtyk chyba już o tym wie. Fale, wiatr i chmury robią tam prawdziwy jesienny trening. Fajnie, że jesteście z nami. W ostatniej godzinie na pewno sprawdzimy, co na sportowych arenach, będziemy w regionalnych kinach, a przed 18 wszystko się wyjaśni, jeśli chodzi o naszą zagadkę dnia, do której wrócimy za chwilę. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Słyszeliście?
5: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
6: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje! Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
8: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: I tym razem kolejna wtorkowa polska propozycja w Radiu Norda. Bledka. Komu miałabym powiedzieć, jak nie tobie? Piękny tytuł i cała playlista do sprawdzenia u nas na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Wracamy do zagadki dnia na Facebooku, zaglądamy do komentarzy. Jest z nami pan Dawid, który typuje na 206 i 239, pani Jolanta podaje 205, a Kamil stawia na 135 i 150. Przypominam, że szukamy parzystego kodu, dlatego 239, 205 i 135 już odpadają, ale walka trwa. Przypomnę drugą wskazówkę, to dwie ostatnie cyfry naszego kodu są takie same i od razu podaję trzecią wskazówkę. Suma wszystkich cyfr kodu wynosi 13. I to jest wszystko, co powinniście wiedzieć, jeśli chodzi o nasz trzycyfrowy kod. Tymczasem zbliżamy się do 17.30, u nas za chwilę sportowo i lokalnie. Później zajrzymy do kina, a przed 18.00 finał w zagadce dnia.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz,

0: przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W Wejherowie odbędzie się 10. Memoriał Macieja Kanteckiego. 25 września w Amfiteatrze i Parku Miejskim rozegrane zostaną otwarte biegi przełajowe. Rywalizacja rozpocznie o godzinie 11.45. Najpierw na trasę ruszą dziewczęta z klas pierwszych i drugich, które pobiegną na dystansie 1000 metrów. Kolejne starty to biegi na 1500 i 2000 metrów dla uczniów starszych klas. O godzinie 13.45 rozpocznie się bieg w kategorii Open na dystansie 2000 metrów. Wystartować mogą m.in. nauczyciele, absolwenci, goście i pasjonaci biegania. W tej kategorii przewidziano również możliwość pokonania 1000 metrów marszem Nordic Walking. Otwarcie memoriału i wspólną rozgrzewkę zaplanowano na godzinę 11.15. Maciej Kantecki był wieloletnim nauczycielem wychowania fizycznego, który został zachowany w pamięci nauczycieli, pracowników, uczniów i absolwentów jako znakomity organizator i propagator biegów przełajowych oraz wszelkich form aktywności fizycznej. Dał się też poznać jako wspaniały nauczyciel i wychowawca z prawdziwego zdarzenia. Zmieniamy dyscyplinę. W środę rozgrana zostanie większość spotkań trzeciej rundy Pomorskiego Pucharu Polski w grupie gdańskiej. Na boiska wybiegną zespoły z niższych lig, a w kilku meczach dojdzie do rywalizacji drużyn z naszego regionu. O godzinie 16 gry w 2 Wejherowo podejmie Orlen Tareda, a również o godzinie 16 Weekend 3 Luźno zagra z Gdanią 3 Gdańsk. O godzinie 17 Dragon Bajano zmierzy się z Latarnikiem Choczewo, natomiast Stolem 2 Gniewno podejmie MKS Władysławowo. Ciekawie zapowiada się także spotkanie z Zatoki 95 Puck z APK Szuban Bolszewo. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 16.40.

0: 17.05. O godzinie 17.00 MKS2 Władysław Wołos zagra z Pomorzaninem Gdynia, a Ogniwo Sopot podejmie z Torem Gniewino. Z kolei o godzinie 16.30 Dąbrowiak Dąbrówka zmierzy się z Osieczanką Sice. W innych spotkaniach GTS Pruszcz Gdański zagra z Bałtykiem Gdynia, Radunia 2 Stężyca z Choinczanką 2, a Jaguar 2 Gdańsk podejmie KP Star Ogar Gdański. Na godzinę 20.00 zaplanowano mecz Czarnych 2 Pruszcz Gdański ze Styną Godziszewo. Do gry pucharowej wrócą również zespoły 30 września. Wtedy Sztorm Kosakowo podejmie Sokoło Boże Pole Wielkie. Czwarty turniej regionalny Tarczyński Kopa Kabanos odbył się w Pucku. W zawodach rywalizowali młodzi piłkarze w trzech kategoriach wiekowych, a współorganizatorem turnieju były Kaperki Puck. Awans do finału wojewódzkiego w kategorii U7 wywalczyły Orliki Przodkowo, Radunia Stężyca, LZS Dragon Bojano oraz SP Leśniewo. Wśród drużyny U9 awans uzyskał Iskra Szemut, FC Gobidlino i Zatoka Puck. Z kolei w kategorii U11 w finale wojewódzkim zagrają FC Gobidlino oraz Orlik Przodkowo. Mecz z Pogonią Siedlce był dla Marka Jarolima ostatnim w roli pierwszego trenera Arki Gdynia. Umowa ze szkoleniowcem została rozwiązana z dniem 22 września. Czech dołączył do klubu przed sezonem 2026-2027. Jako pierwszy trener poprowadził Arkowców w 9 meczach ligowych, notując bilans 3 zwycięstwa, 2 remisy i 4 porażki. Arka po 9 kolejkach zajmuje 12 miejsce w tabeli pierwszej ligi.
1: z 17:30 to w sam raz pora, żeby sprawdzić, jaka pogoda czeka nas w nocy. Będzie chłodno. Wprost mogę powiedzieć, będzie po prostu zimno. 9 stopni to będzie minimalna temperatura w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Koblenicy, 12 w Dębkach, Władysławowie, Łebiązce i uwaga, uwaga, uwaga, 8 stopni Celsjusza w Wejherowie, Radziorumie, Gniewinie, Luzinie. Aż 3 uwagi tutaj nam, żebyście zwrócili na to uwagę i może jakieś cieplejsze kołdry już z szaf powyciągali, żeby mi w tej nocy

0: Słuchamy Radio Nord FM, mamy wtorek, 22 dzień września. Sprawdźmy jeszcze, co można obejrzeć dzisiaj wieczorem w naszych kinach regionalnych. Na początek jedziemy do Lęborka i w kinie Fregata dzisiaj o godzinie 19.45. Hot Spot. W niedalekiej przyszłości światem rządzi wszechobecna sztuczna inteligencja, kontrolująca niemal każdy aspekt życia. Wszyscy są ze sobą nieustannie połączeni, a samotność staje się luksusem, który może mieć poważne konsekwencje. To króciutko opis do tego filmu. Hot Spot w kinie Fregata w Lęborku o 19.45. Przenosimy się do Słupska, a tutaj dzisiaj o godzinie 20 Obcy, a wcześniej o 18 w ramach 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni można obejrzeć dzisiaj Syrenkę Picassa. Z kolei w Gdyni dzisiaj premierowo w IMAX-ie o 19.30 Resident Evil i podobnie o 21.45. I to już mówiłem wczoraj, bo w Gdyni mamy wysyp nowych filmów i można już w przedsprzedaży kupić bilety na Avengersów. Koniec gry. I to tyle, jeśli chodzi o nasz przegląd kinowy. Za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Yeah.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Development.

0: Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Reklama.
4: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
5: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Nordo FM i razem z Zalią chciałbym ogłosić rozwiązanie naszej wtorkowej zagadki dnia, bo dzisiejszy kod został rozpracowany. Szukaliśmy liczby parzystej, której dwie ostatnie cyfry są takie same, a suma wszystkich cyfr wynosi 13. Ja tutaj wszystko śledziłem, ja wszystko kontrolowałem, doceniam wszystkie próby, doceniam wszystkie kombinacje, ale wiadomo, liczy się ta pierwsza prawidłowa i precyzyjna odpowiedź, precyzyjny strzał, a tego dokonała dzisiaj pani Magdalena Bork. Brawo pani Magdaleno. Dwa bilety do kina Helios w Gdyni są pani. Zapraszamy do wiadomości prywatnej. Dzisiaj 922 jest zdecydowanie pani szczęśliwą liczbą. A skoro obchodzimy Światowy Dzień Bez Samochodu, a moje auto stoi u mechanika, mam tylko nadzieję, że 922 nie okaże się również kwotą na rachunku 922.pln. Dziękuję wszystkim za wspólną zabawę. Jutro po 15 wracam z nowym kodem, a wy zostańcie z nami, bo za chwilę Norda Party. Robert Jastrzębski, cześć.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Reklama.
5: W Niemczech rozbił się wojskowy samolot. Wstępnie nie ma ofiar. Będą precyzyjne instrukcje dla szkół w sprawie ewentualnych ewakuacji. Dziki zagrażają mieszkańcom, więc radni uznali, że nie ma wyjścia. Konieczny będzie odstrzał dzików w stolicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samolot wojskowy rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej w południowo-zachodnich Niemczech. To prawdopodobnie F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. Przyczyna wypadku jest jeszcze nieznana. Ameryka wróciła i jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział prezydent USA Donald Trump, rozpoczynając przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Dodał, że amerykańska gospodarka budzi zazdrość świata i że wojsko USA jest najpotężniejsze na świecie. Trump stwierdził, że porozumienie między Rosją a Ukrainą wydarzy się szybko, a po jego słowach, że Kuba upadnie, kubańska delegacja opuściła salę. Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
6: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
7: Wiemy o tym, że w sytuacji stresującej podejmowanie tych decyzji jest niezmiernie trudne. Naszym zadaniem jest to wyeliminować całkowicie, tak aby każdy dyrektor, każdy nauczyciel wiedział.
6: W 90% szkół te ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie.
5: Dodawał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Wytyczne mają uwzględniać

to, że szkoły są różne. W jednych na przykład jest piwnica, w innych jej nie ma. 1 października ruszają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka płuc. Badanie będzie wykonywane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. To metoda skuteczniejsza niż stosowane wcześniej zdjęcia.

0: zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
1: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy wystąpili o to już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów toprowcy. Od wczoraj w wyższych partiach pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
2: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
1: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
3: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci zatrzymali w Kniewie dwie kobiety, które znieważały, naruszały nietykalność cielesną i groziły policjantom. Jedna z nich była nietrzeźwą kierującą. W nocy z piątku na sobotę po godzinie drugiej policjanci zostali skierowani w rejon Rybna w związku ze zgłoszeniem dotyczącym kobiety idącej środkiem drogi. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że nieco dalej przy drodze stoi zaparkowany samochód. Okazało się, że piesza pokłóciła się z koleżanką, wysiadła z auta, a podczas wysiadania wpadła do wody w rowie. W trakcie interwencji policjanci nabrali podejrzeń, że kobieta siedząca za kierownicą zaparkowanego samochodu może znajdować się pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że 23-latka miała w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Kobieta siedziała zapięta w pasy, a maska pojazdu była ciepła. W pewnym momencie obie kobiety zaczęły zachowywać się agresywnie wobec policjantów. Znieważały funkcjonariuszy, uderzały ich i szarpały, a także groziły im pozbawieniem życia. W związku z tym obie zostały zatrzymane i przewiezione do wejherowskiej komendy. Następnego dnia kobiety zostały przesłuchane i usłyszały zarzuty. Policjanci zatrzymali również prawo jazdy 23-latki. Jak wygląda praca burmistrza i czym zajmuje się Urząd Miejski? Tego mogli dowiedzieć się uczniowie 4 klas trzecich ze szkoły podstawowej nr 1 w Lęborku, którzy odwiedzili magistrat wraz z nauczycielami. Dzieci spotkały się z burmistrzem Jarosławem Litwinem i miały okazję zobaczyć miejsca, w których na co dzień zapadają decyzje dotyczące miasta. Podczas spotkania burmistrz opowiedział trzecioklasistom o swojej codziennej pracy, zadaniach samorządu oraz sprawach, które mieszkańcy mogą zgłaszać w urzędzie. Uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące funkcjonowania magistratu, następnie zwiedzili urząd, w tym salę rajców, gdzie odbywają się sesje Rady Miejskiej. Zajrzały także do skarbca. Wizyta była dla nich okazją do poznania miejsc, z którymi wcześniej mogli mieć kontakt głównie za pośrednictwem informacji o działalności samorządu. Spotkanie miało charakter edukacyjny i było związane z poznawaniem zasad funkcjonowania miasta oraz lokalnego samorządu. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zadanie wykonuje burmistrz i pracownicy urzędu oraz gdzie odbywają się posiedzenia miejskich radnych. Wizyta w Urzędzie Miejskim była także okazją do bezpośredniej rozmowy z przedstawicielem władz miasta i zadawania pytań dotyczących jego pracy. Sanepid skontrolował jakość wody w Słupsku i powiecie słupskim. W większości miejsc kranówka jest bezpieczna i nadaje się do spożycia, jednak w kilku miejscowościach wykryto nieprawidłowości. Najpoważniejsza sytuacja jest w Piasecznie w gminie Potęgowo. W wodzie wykryto enterokoki jelitowe, dlatego może być ona używana wyłącznie do spłukiwania toalet. Z kolei mieszkańcy Grapic, Grapiczek, Kępic, Warcina, Łóżek i Przytocka przed spożyciem wody powinni ją wcześniej przygotować. W gminach Ustka i Damnica stwierdzono natomiast przekroczenia parametrów fizykochemicznych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku zapewnia, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a dostawcy wody prowadzą działania mające przywrócić jej właściwą jakość. Pasażerowie korzystający z pociągów SKM na trasie Reda-Wejherowo muszą przygotować się na nocne zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia potrwają do 25 września. Mają one związek z pracami torowymi prowadzonymi przez PKP PLK. Za każdym razem utrudnienia potrwają od godziny 23.50 do 4 nad ranem. W tym czasie na odcinku Reda-Pialeszewo-Wejherowo-Nanice pociągi PKP SKM kursujące w obu kierunkach będą zatrzymywały się wyłącznie przy peronie numer 1. Chodzi o ten peron, przy którym w normalnych warunkach zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Wejherowa i Lęborka. Oznacza to, że pasażerowie podróżujący w przeciwnym kierunku również będą musieli korzystać właśnie z tego peronu. PKP SKM apeluje do podróżnych o zwracanie uwagi na komunikaty i oznakowanie na stacjach oraz przystankach. Zmiany są związane z pracami prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej.

0: Zachód słońca dzisiaj przypada na 18.46, ależ te dni się skracają. Noc chłodna będzie, kolejna chłodna noc przed nami. Temperatura spadnie do 10 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 9 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie wciąż dość intensywne się utrzymuje. Przelotne opady deszczu również mogą się tu i ówdzie właściwie przez całą noc w regionie pojawiać. Gdzie tam całą noc, jutro w ciągu dnia również tu i ówdzie może nam popadać.
1: Norda, Norda.

0: momencie.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Słyszeliście?
3: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
4: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak Ty. Peugeot Autodiuk, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Pamiętacie piosenkę September grupy Earth, Wind & Fire? To jeden z największych przebojów w historii muzyki. Piosenka, która początkowo miała być jedynie dodatkiem do składanki największych hitów zespołu, z czasem stała się jego znakiem rozpoznawczym i zyskała status ponadczasowego klasyka. Przez lata słuchacze pytali, dlaczego w tekście pojawia się właśnie 21 września. Dopiero niedawno na jaw wyszło, że data kryła poruszającą historię lidera zespołu Maurisa White'a. September to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów amerykańskiej grupy Earth, Wind & Fire. Piosenka została wydana 18 listopada w 1978 roku jako jeden z dwóch nowych utworów na składance The Best of Earth, Wind & Fire Volume 1. Początkowo piosenkę traktowano jako zapychacz na albumie z największymi przebojami. Szybko okazało się, że

0: September ma znacznie większy potencjał niż początkowo zakładano. Piosenka dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy Hot R&B Hip Hop Songs, zajęła 8 miejsce na Billboard Hot 100 i 3 miejsce na brytyjskiej liście singli. Z czasem utwór stał się jednym z najważniejszych nagrań w dorobku Earth, Wind & Fire. W 2018 roku został wpisany do National Recording Registry prowadzonego przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych. Rejestr obejmuje nagranie uznane za szczególnie ważne pod względem kultowym, historycznym lub artystycznym. 3 lata później, w 2021 roku, magazyn Rolling Stone umieścił September na 65. miejscu listy 500 największych piosenek wszechczasów. Piosenka do dziś regularnie pojawia się na imprezach, parkietach tanecznych, filmach, reklamach i mediach społecznościowych. Szczególne zainteresowanie kawałkiem powraca co roku w okolicach 21 września, czyli dacie wspomnianej w utworze.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.

0: www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Marcin Przewoźniak, Korona dla Syrenki. W wielkiej rzece płynącej przez leśną krainę odbywały się wybory królowej. Z tej okazji urządzono bal, na który przybyły wszystkie wodne stworzenia. Ryby, ślimaki, małże i podwodne owady podziwiały kandydatki do tytułu królowej. A było się kim zachwycać, kolejno prezentowały się. Srebrzysta smukła płotka, moczarka w olśniewającej sukni z ciemnozielonych listków, rybka welonka z długimi płetwami, żaba o przepięknych zielonych oczach i wreszcie mała syrenka z blondą włosami. Po długich kłótniach tytuł królowej przypadł Syrence. Wszyscy bili brawo i gratulowali jej wygranej. Okazało się jednak, że nikt nie pomyślał o koronie. Sprytny wodnik próbował upleść ją z wodorostów, ale zielone łodygi spadały Syrence na oczy. Korona z lilii wodnych prezentowała się, co prawda wspaniale, ale szybko zwiędła. A gdy ptaszki uplotły koronę z traw, koniczyny i gałązek, Syrenka wyglądała tak, jakby na głowę wpłynęło jej ptasie gniazdo. Syrenka miała oczy pełne łez, bo przecież bez korony nie mogła zostać prawdziwą królową. Wieczorny wiatr patrzył na to z pomiędzy gałęzi drzew, wśród których szumiał kołysankę dla ptaków i motyli. Postanowił pomóc Syrence. Dmuchnął w górę i strącił oddechem 7 gwiazdek. Plusnęły w wodę i przycupnęły na zielonym kółeczku splecionym z koniczynej trawy. Syrenka bez wahania włożyła sobie wianek na głowie i zaklaskała w ręce z radości. Nad jej blond włosami połyskiwało 7 srebrzystych gwiazdek. Teraz naprawdę jestem królową, zawołała. Dziękuję ci, wietrzyku, a wiatr złożył jej piękny ukłon jak prawdziwej królowej.
2: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Reklama. Zakończ tę wojnę, wzywa Putina Donald Trump na sesji ONZ. Polska wzmacnia ochronę powietrzną przejść granicznych z Ukrainą. W Wielkiej Brytanii ukazała się książka o księżnej Dianie. W fatalnym świetle stawia króla Karola. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończ tę wojnę. Taki komunikat w stronę Władimira Putina wygłosił prezydent USA Donald Trump, wchodząc do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykański przywódca przemawiał dziś podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u. Poruszył m.in. temat rosyjskiej agresji na Ukrainę.
3: Ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie są w stanie sobie wyobrazić. Co miesiąc ginie tam 25 tysięcy młodych ludzi. Patrzę na te zdjęcia z pola bitwy i naprawdę nie chcę już ich więcej oglądać. To straszny widok.
2: Donald Trump odniósł się także do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że stoi przed wielkim wyborem między zawarciem porozumienia a unicestwieniem Republiki Islamskiej Iranu. Na 6 przejściach granicznych pojawili się żołnierze i systemy antydronowe oraz antyrakietowe. Ogłosili to na granicy z Ukrainą w Dorohusku ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Wszystko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
2: Niewykluczone jest też przerzucanie wojsk w obręb przejść granicznych.
4: Te zasoby, które dowódca generalny uzna za stosowne, desygnuje do wyjścia w obrębie przejść granicznych.
2: Dodaje minister obrony. Jest kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto. Śledczy z prokuratury krajowej w Katowicach mają mu postawić zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA, który współpracował z tą firmą.
2: Według nieoficjalnych informacji przed emeryturą zajmował się walką z cyberprzestępczością. Śledztwo dotyczące giełdy zonda krypto trwa od kwietnia. Dotyczy oszustw oraz prania pieniędzy, a do prokuratury wpłynęły już tysiące zawiadomień. Po raz pierwszy od blisko 3 lat setki tysięcy dzieci w strefie

strefie Gazy wróciły do szkół. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i tymczasowych placówkach, bo wszystkie szkoły w Gazie zostały zniszczone albo mocno uszkodzone. Do klas ma wrócić 500 000 uczniów. Mieszkańcy liczą na to, że to pierwszy krok do powrotu do normalności po latach konfliktu. Izrael w odpowiedzi na

0: atakuje króla Karola. Zarzuca mu chłodne traktowanie Diany. Podobno Karol powiedział Dianie, że jej nie kocha, a po jej śmierci miał być wręcz podekscytowany. Pałac Buckingham skomentował książkę, twierdzi, że na taką ocenę wydarzeń wpływa ból autora po śmierci jego siostry Diany. Bociany lecące z Polski do Afryki pomagają naukowcom badać swoją migrację. Na grzbietach ptaków zamontowano małe kamery, które zrobiły już ponad 10 tysięcy zdjęć z różnych miejsc. Fotografie można oglądać i oceniać w aplikacji Stork Lens. Naukowcy sprawdzają, jak wygląda podróż bocianów do Afryki.
1: Marginalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga, trójmiejscy kierowcy. Na Alei Zwycięstwa w Gdyni wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Zmiany są związane z rozpoczęciem remontu chodnika oraz drogi dla rowerów. W rejonie prowadzonych prac należy się spodziewać zwężenia jezdni, zamknięcia chodnika, a także zamknięcia pasa rowerowego, a to wszystko zależnie od aktualnie trwającego etapu robót. Prace potrwają do końca listopada. Z kolei aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni związane z obecnie panującymi utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu na drogach miasta dostępne są na oficjalnej internetowej stronie zarządu pod adresem zdm-gdynia.pl. Wymiana doświadczeń samorządowych i rozmowy o funkcjonowaniu lokalnych wspólnot były tematem spotkania przedstawicieli powiatów lęborskiego i giżyckiego. Wicestarosta lęborski Adrian Wenta odwiedził partnerski powiat giżycki, gdzie spotkał się ze starostą Mirosławem Dariuszem Drzażdżewskim i wicestarostą Mateuszem Sierońskim. Rozmowy odbyły się w starostwie powiatowym w Giżycku. Samorządowcy porównywali rozwiązanie administracyjne stosowane w obu urzędach i rozmawiali o możliwościach usprawnienia obsługi mieszkańców. Tematem były również plany budżetowe i operacyjne oraz strategie rozwoju obu regionów na najbliższy okres. Przedstawiciele samorządów wymieniali się także doświadczeniami dotyczącymi organizacji oświaty ponadpodstawowej oraz lokalnego transportu zbiorowego. Spotkanie miało charakter roboczy i było okazją do omówienia codziennych wyzwań stojących przed administracją powiatową. Partnerstwo Lęborka i Giżycka trwa od 27 maja 2017 roku. Ze względu na znaczną odległość między regionami współpraca nie koncentruje się na wspólnych inwestycjach budowlanych. Obejmuje przede wszystkim wymianę wiedzy i doświadczeń, realizację projektów o charakterze społecznym oraz rozwijanie kontaktów między lokalnymi wspólnotami. Wrześniowe spotkanie było kolejną okazją do rozmów o funkcjonowaniu samorządów i możliwych kierunkach dalszej współpracy. Ministerstwo Obrony Narodowej zabrało głos w sprawie drona wykrytego w rejonie amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Do zdarzenia doszło 15 września. Według Ministerstwa Obrony Narodowej cywilny bezzałogowiec znajdował się około kilometra od bazy i nie operował bezpośrednio nad jej terenem. Resort podkreśla, że dron nie stanowił zagrożenia dla obiektów wojskowych i przez cały czas był obserwowany przez wojskowe systemy obrony powietrznej. Lot odbywał się jednak z naruszeniem strefy, w której obowiązuje zakaz poruszania się bezzałogowych statków powietrznych. Dron miał przebywać w powietrzu przez około 5 minut. Wojskowi zidentyfikowali także miejsce, z którego urządzeniem sterował operator. O zdarzeniu poinformowano odpowiednie służby, w tym policję. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza, że pojawiające się wcześniej informacje o dronie znajdującym się nad samą bazą były nieprecyzyjne. Bezzałogowiec nie zbliżał się do newralgicznych obiektów instalacji w Redzikowie. Policjanci z gdyńskiej drogówki zatrzymali motocyklistę, który na ulicy Morskiej w Gdyni znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Jechał 145 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. W minioną niedzielę podczas kontroli drogowej policjanci nałożyli na kierującego mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. W związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym więcej niż 50 km na godzinę, 31-letni motocyklista stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Mundurowi przypominają, że nadmierna prędkość pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach. Im większa prędkość, tym mniej czasu ma kierujący na właściwą reakcję w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa, a ewentualne zdarzenie drogowe może mieć znacznie poważniejsze skutki. Motocykliści należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego nawet niewielki błąd może mieć dla nich poważne konsekwencje.
2: W nocy temperatura nie będzie zbyt szałowa, lepiej wyjąć jakieś już cieplejsze kołdry, bo temperatura spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza. Jeszcze 11 minimalnie.

0: Nie będziemy mieli w Dębkach Władysławowi Łebiołusce, już dziesiątkę w Gdyni Pucku Kosakowi i dziewiątkę w Wejherowie Rydzierumik, Niemie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1020 hektopaskali, zachmurzenie cały czas umiarkowane okresami duże. Możliwe są także przelotne opady deszczu, choć już raczej na burze, w odróżnieniu od tego, co było w ciągu dnia, już się nie zanosi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w rozmowie dnia goszczę pana Artura Brzezińskiego, człowieka, który potrafi biznes słupski i właściwie szerzej mogę powiedzieć z powiatu słupskiego, z regionu, skupić w jednym miejscu, bo przed nami za 2 tygodnie Słupskie Targi Przedsiębiorczości. Witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście rok temu zaczęliśmy przygodę w Słupsku ze Słupskimi Targami Przedsiębiorczości, czyli imprezą bardzo szeroko wielobranżową, tak? Dzisiaj jesteśmy w wielu miastach na Pomorzu. Jesteśmy w Lęborku, w Rumi, w Słupsku i też w Koszalinie, dokładnie 25 października. A wcześniej, czyli 27 września, widzimy się na hali Gryfia w Słupsku.
2: A pierwsze targi gdzie się w ogóle odbyły pod pana, że tak powiem, zarządem?
3: Pierwsze były w Lęborku, czyli z mojego rodzinnego miasta. Nie było wtedy jeszcze drogi S6, teraz mamy nową drogę, jesteśmy bardzo blisko ze Słupskiem i z Koszalinem skomunikowani. Ale w Lęborku rzeczywiście zrobiliśmy 2 lata temu pierwszą edycję na wiosnę. No, zainteresowanie było bardzo duże. Przede wszystkim bardzo mnie cieszy, że rzeczywiście ta lokalna społeczność biznesowa potrafiła się zjednoczyć, zgromadzić jednego dnia. I na hali, wtedy jeszcze szkolnej hali, mieliśmy no, ponad 80 wystawców, czyli hala była pełna.
2: A Słupsk? Pierwsze targi też wrzesień ubiegłego roku?
3: W Słupsku dokładnie rok temu, w ostatnim dziele września spotkaliśmy się na Gryfii, właśnie na słupskich pierwszych targach przedsiębiorczości. Zadziało się to samo, co w Lęborku, czyli hala pełna wystawców, ponad 1200 odwiedzających. To był dzień rodzinny, to była niedziela, także bardzo chętnie ludzie nas odwiedzali. Właściwie cały region słupski się pojawił na naszych targach. Mówię tutaj też o wystawcach, jak i o odwiedzających.
2: No właśnie, panie Arturze, czy tych wystawców dochodzi wielu nowych? Czy to są

0: stali wystawcy, jak to wygląda?
1: Mnie to bardzo cieszy, że co roku są nowi wystawcy. Mhm. Ponad 60% wystawców tegorocznych w stosunku do zeszłego roku to są zupełnie nowe firmy. Mhm. Mam tu na myśli firmy, które dopiero zaczynają działać w Słupsku, czyli to są firmy, które w zeszłym roku jeszcze nie istniały, ale są też firmy, które odwiedziły nas w zeszłym roku na targach w roli odwiedzającego, w roli gościa i zobaczyli,
0: że... Podobało się.
1: No, że warto być, warto być, warto przyjechać, spotkać przede wszystkim znajomych, bo jak się okazuje, bardzo dużo ludzi nie wie o istnieniu innych firm, o istnieniu innych biznesów wokół siebie i często właściciele firm pojawiają się na naszych targach i patrzą, o to jest mój znajomy, który robi jakiś biznes. I to w Słupsku, gdzie także mieszka, także warto po prostu przyjść, zobaczyć, porozmawiać, no bo nie ukrywajmy, spotkać blisko 80 firm jednego dnia w jednym miejscu, no to jest raczej niemożliwe. Żadna impreza networkingowa, żadne spotkania biznesowe, gale biznesu nie dadzą takiej przestrzeni, żeby swobodnie, bez jakiejś agendy, przez 8 godzin móc z tymi ludźmi porozmawiać.
0: Z jednej strony spotykają się przedsiębiorcy, ale oni się głównie wystawiają po to, aby nawiązać oczywiście współpracę z innymi firmami, ale żeby pokazać się szerszej społeczności, bo tak jak pan powiedział, w ubiegłym roku 1200 osób odwiedziło słupskie targi. Liczycie też na taką rzeszę mieszkańców, zwłaszcza, że to jest też impreza dla całych rodzin.
1: Liczymy na więcej. Pierwsza impreza, wiadomo, no to pierwsze koty za płoty. Nikt nie wie, jak zostanie odebrana. Na szczęście region Słupski jest bardzo przyjazny takim imprezom. Widać potrzebę integracji tego społeczeństwa biznesowego, jak i pokazania biznesu mieszkańcom. Także myślę, że w tym roku frekwencja będzie dużo większa, tym bardziej, że ta impreza już jest znana, jest jakby widziana, jest oczekiwana, bo patrząc na pryzmat imprez biznesowych w regionie słupskim, no rzeczywiście nie ma tego dużo, tak? I robiąc taką imprezę raz do roku, myślę, że robimy jedną z największych imprez biznesowych właśnie tutaj w regionie słupskim. Także uważam, że przede wszystkim warto przyjść, warto zobaczyć, warto przyjść z całymi rodzinami, no bo to jest dzień rodzinny. To
0: będzie nie jest... dużo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych.
1: Będą konkursy z różnymi nagrodami, będziemy mieli zbiórkę na rzecz Fundacji Nadzieja.
0: Czyli ten cel charytatywny jest podtrzymywany.
1: Jest, on musi być, chcemy się wiązać z lokalnymi instytucjami, które gdzieś tam pomagają i my też chcemy pomagać. Jeżeli mam taką możliwość, bo my docieramy do przedsiębiorców, potem fundacje na tym jakby zyskują, bo też mają z tego profit, tak? Ale przede wszystkim przychodząc na te targi całymi rodzinami, my osoby starsze, czyli przedsiębiorcy, możemy spokojnie zacząć swoje biznesy, swoje kontakty, a nasze dzieci są zaopiekowane, bo mamy animatorów, mamy wizjonistów, mamy fotobudkę, mamy możliwość nakręcenia sobie filmu za darmo, będzie też telewizja Słupsk właśnie, będziemy robili przeróżne atrakcje, wywiady i różne wstawki, także myślę, że to jest taki dzień, gdzie z ciekawości nawet warto przyjść. Będziemy mieli bardzo dużą niespodziankę. Przyjedzie coś, o czym nie mogę dzisiaj powiedzieć, ale no, pewno ta niespodzianka porwie mieszkańców Słupsk.
0: Wstęp jest za darmo, każdy może przyjść o każdej porze, bo zaczynają się targi o godzinie.
1: Zaczynamy o 9 i działamy do 17, także macie Państwo całe 8 godzin, możecie przyjść po przysłowiowym kościele albo i przed, tak? I po prostu zobaczyć, co się dzieje, porozmawiać i spotkać znajomych, bo jak się okazuje, jest dużo firm, dużo właścicieli firm, którzy się wzajemnie nie znają. Tak? Ten Państwa region słupski jest bardzo bogaty w przedsiębiorczość, bo targi przedsiębiorczości to nie są targi tylko dla biznesu, to są targi dla ludzi przedsiębiorczych. Bardzo dużo ludzi odwiedza targi, żeby złapać bakcyla na prowadzenie własnej nowej działalności, żeby zobaczyć, co się dzieje, czego nie ma, co jest. Tak?
0: No właśnie.
1: Czasami coś podejrzeć, podpowiedzieć komuś i jak się potem popatrzy na te kontakty, które zostają po targach, zresztą bardzo pięknie telewizja Słupska rok temu zrobiła właśnie wywiad taki podsumowujący.
0: No, dziękujemy.
1: Pokazujący, jak wiele ludzi ciekawych rzeczy się dowiedziało i niektórzy też coś pokupowali, tak? No to dla mnie jest też wartość dodana, że rzeczywiście te targi to nie jest tylko pokażmy się, ale zróbmy coś dobrego.
0: Pokażmy się, zróbmy coś dobrego, ale też są konkretne takie gadżety rozdawane. Każdy przedsiębiorca coś od siebie przygotowuje, czy to już nie mówię o długopisach i takich tradycyjnych smyczach, ale są też na przykład vouchery, tak? Ja pamiętam do restauracji, do kawiarni i tak dalej, można taki voucher było pozyskać.
1: Można było rok temu i w tym roku mamy też kilkanaście przeróżnych nagród. To są bardzo wartościowe nagrody, ale te nagrody będą właśnie przeznaczane na konkurs z Fundacją Nadzieja.
0: To są nagrody, ale ja mówię o tym, że jak się podchodzi do stoiska, tak jak poszłam w ubiegłym roku, podchodzi do stoiska i taki odwiedzający jest częstowany tego typu właśnie gadżetami i tak dalej. W ten sposób zachęcany do zapoznania się z ofertą.
1: Powiedziała właśnie voucherami bądź przeróżnymi też smakołykami, mamy stanowiska gastronomiczne, nawet z ciekawości można zobaczyć, zjeść coś fajnego, tak?
0: Sushi było wyśmienite w tamtym roku, jak
1: było,
0: ja pamiętam.
1: Było i w tym roku też będzie.
0: Robione na miejscu i kawa, tak? Były stoiska z kawą przepyszną.
1: Będą ponownie stoiska kawą. Będzie też premiera pierwszej linii pomorskiej kawy.

0: kawy, tak, o której też nie mogę na razie powiedzieć, ale tego dnia nastąpi premiera właśnie świetnej kawy. Zobaczycie Państwo na własne oczy, będzie można tą kawę wypić, będzie dostępna dla każdego, dla zwiedzających.
1: Wyrazić swoją opinię
0: i też ją kupić na miejscu. Także tutaj jest taka też lokalność, bo ta kawa pochodzi ze Słupska. Także to będzie też ciekawostka i rzeczywiście, jeżeli ktoś jest związany z regionem słupskim i lubi rzeczy związane ze Słupskiem, tak, no to tutaj będzie miał fajną ciekawostkę, żeby to zobaczyć.
1: A co jeszcze z takich nowinek, które mogą nas zaskoczyć?
0: I powiem szczerze, że ja sam nie wiem, bo ja się codziennie dowiaduję. Nasi wystawcy zaczęli tak zwany wyścig zbrojeń. Oni codziennie do mnie dzwonią, piszą, wysyłają się różne zdjęcia, pokazują, co będą mieli, tak? No mamy przeróżne nowinki. Właśnie ten animator, iluzjonista, fotobudka 360, będzie tańczący miś, będzie właśnie ta niespodzianka, o której mówiłem, bardzo taka, powiedzmy, marketingowa, jeżeli chodzi o odbiór potem w mediach społecznościowych, także na pewno każdy z Państwa będzie znał tą niespodziankę, ale jak przyjdzie, będzie duża strefa wystawców na zewnątrz. Będziemy mieli mobilny dom.
1: Tam dom mobilny.
0: Przyjedzie dom mobilny na kołach, co prawda, ale będzie stał przed halą. Będziemy mieli kilkanaście samochodów przed halą, bo są wystawcy właśnie z branży automotive. Będzie też kamper, będzie można wejść do prawdziwego, dużego kampera, zobaczyć, jak to na żywo wygląda.
1: Ale taki jak w ubiegłym roku, czy coś
0: jeszcze
1: nowego?
0: Większy.
1: Jeszcze większy.
0: Jeszcze większy. Przyjedzie, mamy więcej miejsca, nasi wystawcy chcą się pokazać od jak najlepszej strony. Tak? Także tych atrakcji będzie bardzo dużo. Myślę, że te 8 godzin to jest mało, żeby to wszystko zobaczyć, dlatego warto przyjść już wcześniej rano, żeby mieć czas się tym wszystkim po prostu...
1: Na spokojnie sobie po prostu pochodzić.
0: Dokładnie.
1: Czy już wszystkie miejsca wystawowe są sprzedane?
0: 2 miesiące temu praktycznie sprzedaliśmy całą halę. Zostały nam 2 stanowiska, z czego jedno w drodze tutaj do studia zostało sprzedane.
1: Tak?
0: Właśnie odebrałem telefon przed wejściem. Zostało nam jedno malutkie stanowisko, także jak ktoś chce, no jeszcze na ostatnią chwilę można dołączyć. Natomiast no, trzeba pamiętać, że te targi zaczynamy rekrutację wystawców na pół roku przed targami. I tak samo się dzieje w innych miastach. I tak samo, jak mieliśmy w Lęborku w zeszłym roku rekrutację puszczoną jesienią na wiosnę, to w 10 dni sprzedaliśmy halę, tak? W Słupsku na początku było bardzo podobnie i ta
1: tendencja generalnie jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia, na miejsca, gdzie przedsiębiorcy mogą właśnie zaistnieć.
0: Jest zapotrzebowanie na spotykanie się. Internet, świat cyfrowy, on jest przebodźcowany przeróżnymi reklamami. My je przewijamy, nie widzimy, kto stoi za tym biznesem. Jeżeli przechodzimy na takie targi, trzeba pamiętać, że target jest przestrzeń, która się dopiero zaczyna rozwijać, tak? My dajemy tą przestrzeń, te 8 godzin, żebyście wy, Państwo, przedsiębiorcy, spotkali się, poznali, a te kontakty potem kiełkują. Zresztą jak Pani powiedziała tutaj przed wywiadem, że zakiełkowały.
1: No właśnie, bo chciałam też właśnie Panu powiedzieć, że to takie spotkanie twarzą w twarz i potem w mediach społecznościowych tworzymy wspólne grupy i się wymieniamy doświadczeniami. Zapraszamy się między innymi na jakieś wydarzenia, na jakieś, nie wiem, warsztaty, na tego typu rzeczy, bo też w tym uczestniczymy jako telewizja. Więc to ma konkretny efekt,
0: ja
1: nie?
0: Też
1: te spotkania.
0: Nie wiedziałem, że powstała grupa społecznościowa właśnie po zeszłorocznych targach, także fajnie, że ci przedsiębiorcy, którzy byli, są w tej grupie i prawdopodobnie będą dochodzili nowi. No to jest fajna wartość dodana, że te kontakty cały czas się podtrzymują. My też przy wejściu rozdajemy taki katalog wystawców darmowo dla każdego odwiedzającego, gdzie są te kontakty do tych ludzi, do tych firm, które są rzeczywiście z nami na targach. Jest parę słów o firmie, także każdy ma też taką pamiątkę skondensowaną w takiej formie papierowej, ładnej.
1: I w razie potrzeby informacje, gdzie czego szukać.
0: Ma informacje, gdzie czego szukać, ma informacje, gdzie też będziemy, bo będziemy właśnie w Koszalinie miesiąc później, także warto po prostu przyjść, nawet ten katalog wziąć, żeby mieć kontakty do tych ludzi, którzy tutaj są. A uwierzcie mi Państwo, że jest bardzo dużo nowych firm, o których ja nie wiedziałem nawet, że istnieją.
1: Warto przyjść i je poznać. A czy jest tak czasami, że firmy ze Słupska, które są na targach w Słupsku, potem jadą do Koszalina na targi, albo do Rumi, albo potem do Lęborka? Jak to wygląda?
0: Tak to działa. Także jak otwieramy rekrutację na kolejne targi, zazwyczaj już ta pierwsza karawana jedzie z nami. Mówię, około 10-15 firm to zawsze jest taki stały odbiorca, który rzeczywiście prowadzi biznesy na skalę, można powiedzieć, całego Pomorza i całej Polski, no bo nie oszukujmy się, bardzo dużo biznesów dzisiaj można robić zdalnie. Tak? I firmy, które przyszły pierwszy raz na pierwsze targi w Lęborku, zauważyły, że no przecież to ma sens, żeby jechać dalej. Dlaczego nie do Słupska? Dlaczego nie do Koszalina? Jesteśmy wzdłuż drogi krajowej S6, ta droga jest nowa, jest świeża, tak? Mamy tak naprawdę po pół godziny między tymi miastami na dzisiaj, prawda? Także coś, co robi biznes w Rumi, spokojnie może robić biznes w Słupsku i odwrotnie. Dlatego te targi też się fajnie wymieniają, bo ci wystawcy widzą, że na każdych targach jest coś innego. Na każdych targach jest inny odbiorca, inne firmy, inni ludzie. Także warto po prostu pokazywać swój biznes, warto się spotykać, warto się integrować, żeby po prostu ludzi poznać. No bo jeżeli chcielibyśmy przykładowo jako przedstawiciel handlowy porozmawiać z tymi 80 firmami jednego dnia, no to jest nierealne.
1: Nierealne.
0: To 80 godzin to jest minimum.

0: minimum, prawda? Mm-hmm. Żeby tych ludzi załatwić, a gdzie zmęczenie, prawda? Mm-hmm. A tu mamy 8 godzin spokojnej, luźnej rozmowy, niezobowiązującej, z przeróżnymi ludźmi na przeróżnych stanowiskach.
1: No to cóż, pozostaje nam tylko zaprosić. 27 dzień września, niedziela, za 2 tygodnie.
0: Ostatnia niedziela września, hala Gryfia. Widzimy się właśnie na drugich
1: Słupskich. Od 9 do 17.
0: Od 9 do 17, drugie Słupskie Targi Przedsiębiorczości. Bardzo dziękujemy też za patronat pani prezydent, pani Krystyny Danieleckiej Wojewódzkiej, że wsparła naszą imprezę i zaprosiła nas ponownie, żeby zrobić te targi. Gorąco wierzę, że to już jest impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz Słupska i zawsze w ostatnim niedzielę.
1: Widzi pan po zapotrzebowaniu, także.
0: Myślę, że tak, że przedsiębiorcy będą chcieli przychodzić i ta ostatnia niedziela września będzie właśnie niedzielą biznesu w Słupsku.
1: Ostatnia niedziela września jest dla nas, szanowni państwo, również Telewizja Słupsk będzie na tych drugich targach, Słupskich Targach Przedsiębiorczości. Będziemy mieli mobilne studio, będziemy zapraszali na rozmowy gości, przedsiębiorców, ale też zwiedzających, odwiedzających targi. Być może będziecie chcieli państwo się z nami swoimi spostrzeżeniami podzielić, swoimi opiniami, a może zaproponować, jaki biznes potrzebny jest w Słupsku czy w okolicy. Zapraszamy bardzo serdecznie i co? Do zobaczenia w takim razie.
0: Widzimy się w niedzielę. Dziękuję
1: Widzimy
0: bardzo.
1: Się. Dziękuję.
0: Do zobaczenia.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama. Norda.

0: Prezydent próbuje skrócić czas oczekiwania na amerykańskie uzbrojenie. Unijne sankcje na Rosję zostały przedłużone, osiągnięto porozumienie. Będą limity zarobków lekarzy, rząd przygotował projekt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki wykorzystuje swoje kontakty, żeby zapewnić stałe dostawy sprzętu zbrojeniowego z USA. Partnerzy USA dostają informację, że dostawy uzbrojenia będą opóźnione nawet o 5 lat. Karol Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych od soboty. Zapewnia, że wykorzystuje każdą okazję do tego, by Polska nie czekała tak długo na zamówiony sprzęt.
1: Ja wykonuję na tym etapie swoją pracę i tego dotyczyły moje 3 bilateralne spotkania z przedstawicielami największych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. Ja dokładnie o to prosiłem i dokładnie o tym mówiłem.
0: Prezydent jest w Nowym Jorku w związku z sesją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jutro wygłosi przemówienie na forum ONZ-u. Unijne sankcje na Rosję zostaną przedłużone. Jest porozumienie. Dwóch oligarchów zostało wykreślonych z listy sankcyjnej. Tego domagała się Francja i Słowacja. Przedłużono sankcje na 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Jeszcze o polityce światowej, bo to może być koniec sporu o Grenlandię. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie bezpieczeństwa wyspy. Według Donalda Trumpa USA zbuduje na Grenlandii dwie duże bazy wojskowe i będzie kontrolować zagraniczne inwestycje. Przypomnijmy, na początku roku Trump mówił o konieczności aneksji Grenlandii przez USA. Teraz nazwał Duńczyków i Grenlandczyków wspaniałymi ludźmi. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
2: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
0: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków. Praca najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma obawy, że maksymalne stawki sprawią, że medycy odejdą do sektora prywatnego.
3: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
0: Ma być też więcej kontroli.

0: kontroli, tak by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. NFZ ma dostać pieniądze na 400 dodatkowych etatów. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. W przyszłym roku może zdrożeć alkohol, rząd chce podnieść akcyzę. Dodatkowe wpływy, około 1 400 000 000 złotych rocznie, mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyższe podatki obejmą m.in. piwo, wino i wódkę. Według rządu podwyżka ma też ograniczyć spożycie alkoholu.
1: Marginalny

0: Radnego, który strzegł ich pamięci. Pierwsza ewakuacja KL Stutthof rozpoczęła się 25 stycznia 1945 roku. Tysiące wycieńczonych ludzi zmuszono do wielodniowej wędrówki w zimowych warunkach. Umierali z głodu, mrozu i chorób. Tych, którzy nie mieli siły iść dalej, mordowali strażnicy.
1: Trzecia niedziela września to jest dla naszej społeczności gminy Gniewino, ale też całego powiatu wejherowskiego dzień patriotyczny, patriotycznej uroczystości, upamiętniającej przede wszystkim ofiary Marszu Śmierci. Ta ziemia gniewińska, myślę, że tu okoliczne lasy, skrywają jeszcze wiele tajemnic z czasów II wojny światowej, tajemnic związanych z ludzkim cierpieniem, z martyrologią. Przecież Piaśnica też jest wciąż nieodkryta. A tutaj w gminie Gniewino właśnie w sierpniu ekshumowano szczątki dwóch kobiet i mężczyzny.
0: Mówiła wójt gminy Gniewino Violetta Majer-Schreder. Po uroczystościach na cmentarzu uczestnicy udali się do domu sołeckiego. Odsłonięto tam tablicę poświęconą Andrzejowi Miedziakowi, a budynkowi nadano jego imię. Wieloletni sołtys Rybna i radny gminy zmarł w grudniu 2025 roku. Zaangażowanie zmarłego wspominał Krystian Treder, przewodniczący Rady Gminy Gniewino.
2: Realizował wiele przedsięwzięć społecznych, a swoją charyzmą i chęcią działania zarażał innych. To w końcu człowiek, którego decyzją w Radzie Gminy nasza gmina tak pięknie się rozwijała. Ja osobiście Andrzeja poznałem przy pracy podczas poprzedniej kadencji Rady Gminy i jako młody radny zawsze z podziwem patrzyłem na jego kalendarz. On był zawsze pełen notatek, dat ze spotkaniami, jakichś ważnych rzeczy, które miał do zrealizowania. Dla mnie osobiście ten kalendarz jest jednym z symboli jego ciężkiej pracy właśnie na rzecz rozwoju naszej pięknej gminy.
0: O szacunku dla poprzednich pokoleń mówił z kolei Franciszek Bujek, sołtys Rybna.
3: Pamiętajmy, że nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby nie historia i ludzie, którzy przeszli tą drogą przed nami. Budujmy jutro odważnie, ale zawsze z głębokim szacunkiem dla przeszłości, która nas ukształtowała. Andrzeju, dziękujemy, że byłeś w danym miejscu w odpowiednim czasie.
0: Zdjęcia z uroczystości znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. UEBA otrzyma ponad 8 milionów złotych unijnego dofinansowania na inwestycje związane z gospodarką wodną i zieloną infrastrukturą. Gmina Miejska UEBA podpisała z województwem pomorskim umowę na realizację projektu, którego celem jest m.in. zwiększenie odporności miasta na skutki intensywnych opadów i podtopień. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 11 700 000 zł. W ramach inwestycji powstanie nowa kanalizacja deszczowa oraz zbiornik retencyjny, który ma pozwalać na zatrzymywanie wody opadowej w miejscu jej powstania. Zmodernizowana zostanie również zielona infrastruktura miasta. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. W priorytecie drugim Fundusze Europejskie dla Zielonego Pomorza i działaniu przystosowanie do zmian klimatu. Wartość całego projektu określono na 11 702 000 zł. Pierwotnie UEBA miało otrzymać z Unii Europejskiej 4 560 000. Wniosek o zwiększenie wsparcia został jednak zaakceptowany, a ostatecznie kwota dofinansowania wyniesie 8 087 000 zł. Inwestycja ma służyć mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym miasto. Umowę w imieniu gminy miejskiej UEBA podpisały burmistrz Agnieszka Derba i skarbnik miasta Katarzyna Górska. Kilkunastu kierowców po alkoholu zatrzymali w ostatnich dniach słupscy policjanci. Od piątku do poniedziałkowego poranka funkcjonariusze udaremnili dalszą jazdę 9 osobom, a podczas poniedziałkowej akcji trzeźwość ujawnili kolejne 3 po użyciu alkoholu. Wśród zatrzymanych był m.in. 19-latek, który w Kuleszewie, mając ponad 2 promile alkoholu, uderzył Peugeotem w drzewo. W Duninowie policjanci zatrzymali 57-letniego motorowerzystę z blisko 2 promilami, a w gminie Ustka 47-latka, który po alkoholu doprowadził do kolizji. Nietrzeźwi kierowcy wpadli także w Kępicach i Słupsku. Wszystkim zatrzymano prawa jazdy. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdu. Ostatnia noc tego lata będzie naprawdę chłodna. Temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, dziesiątki w Gdyni, Pucku, Kosakowie, dziewiątki w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach mamy około 1020 hektopaskali. Zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane i dość duże. Z kolei wiatr mamy umiarkowany i dość silny, momentami i miejscami porywisty. Jutro, mimo że zacznie się jesień, to temperatura gwałtownie nam nagle

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Polska-Niemcy 3-0, mamy półfinał siatkarskiego Euro. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce. 17-latek planował zamach terrorystyczny. Śledztwo w jego sprawie trwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali właśnie z Niemcami 3-0. Czy rzeczywiście było tak łatwo? Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
1: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
0: Rywalem w półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn jutro o 16. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem, 40 km od polskiego wybrzeża. Teraz sesja ONZ w Nowym Jorku. Donald Trump stanowczo sprzeciwia się, jak to nazwał, globalistycznemu systemowi kontroli nad sztuczną inteligencją. Podkreślił, że kto wygra wyścig o AI, wygra wszystko. Ostatnio o wyhamowanie rozwoju sztucznej inteligencji apelowali sami jej twórcy. 17-latek z Siemianowic Śląskich przygotowywał zamach terrorystyczny. Chciał zaatakować m.in. szkołę i meczet. Zatrzymali go funkcjonariusze ABW. W domu nastolatka znaleźli broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Mamy problem, młodzi ludzie się radykalizują, mówi Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.
2: Radykalizacja w Polsce przez wiele lat nie była postrzegana jako wyzwanie dla służb, ale także na poziomie edukacyjnym czy takim, powiedzmy, poziomie świadomości społecznej. Te wieloletnie zaniedbania sprawiły to, że środowiska ekstremistyczne, skrajne, radykalne, rasistowskie, neonazistowskie, a także terrorystyczne czują się dość swobodnie w naszym kraju.
0: Paweł G. był aktywny w internecie. Oprócz przygotowywania ataku terrorystycznego jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o nawoływanie do nienawiści. To nie był odosobniony przypadek. Śledztwo w sprawie przygotowywania tego zamachu się toczy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
0: Nastolatek przebywa w areszcie, grozi mu 15 lat więzienia. Łatwiej będzie zostać kontrolerem pasażerów na lotniskach. Chodzi o kontrolę osób i bagaży. Rząd chce złagodzić wymagania formalne przy rekrutacji. Kandydaci nie będą musieli być wpisani na tzw. listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Takie zmiany, jak zapewnia rząd, nie obniżą poziomu bezpieczeństwa. Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej? Tak, policja zatrzymała kierowcę hulajnogi jadącego pasem awaryjnym ekspresówki S3 na Dolnym Śląsku. Na to niedozwolone. Patrol wezwali mijający hulajnogę kierowcy samochodów.
4: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
0: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. A po wypisaniu mandatu policjanci podwieźli kierowcę hulajnogi do najbliższej stacji paliw.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM.

Zapraszam, Michał Jarosz, dzielnicowy z komisariatu policji w Gdyni Chważnie, wykazał się w czasie wolnym od służby. Pomógł pracownikowi ochrony w zatrzymaniu złodzieja. W zeszłym tygodniu w jednym ze sklepów w Gdańsku doszło do kradzieży. Pracownik ochrony zauważył mężczyznę, który ukradł rower o

0: Nie wezwano patrol policji za popełnione wykroczenie dotyczące kradzieży. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Jak przekonuje gdyńska policja, postawa dzielnicowego schwarzna to dowód na to, że dla funkcjonariuszy służba nie kończy się wraz z opuszczeniem komisariatu. Gotowość do niesienia pomocy i reagowania na zagrożenie pozostaje z nimi także w czasie wolnym. Ponad 800-letni wrak średniowiecznej łodzi handlowej trafi do nowej wystawy w Łebie. Fragment jednostki oznaczonej jako P3 jest obecnie transportowany do powstającego Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. Łódź słowiańska najprawdopodobniej służyła do przewozu towarów po wodach południowego Bałtyku. Została wydobyta w 1990 roku, a jej konserwacja trwała kilkanaście lat. Wrak P3 jest jednym z zabytków związanych z historią żeglugi i handlu na Bałtyku. Po wydobyciu z dna wymagał wieloletnich prac konserwatorskich prowadzonych przez specjalistów. Teraz fragmenty średniowiecznej jednostki rozpoczynają kolejny etap. Zostaną umieszczone na specjalnym stelażu, który ma odwzorować pierwotny wygląd łodzi. Dzięki temu zabytek będzie mógł być zaprezentowany zwiedzającym w nowej placówce muzealnej. Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie jest w trakcie przygotowania wystawy stałej. Wrak P3 będzie jednym z eksponatów prezentujących dziedzictwo związane z Bałtykiem. Budowa wystawy stałej jest dofinansowana z funduszy europejskich. Prezentacja fragmentów ponad 800-letniej łodzi ma być częścią ekspozycji poświęconej m.in. historii żeglugi i działalności człowieka na wodach Bałtyku. W środę 23 września w Słupsku odbędzie się kolejna edycja proekologicznej akcji Clean Up Day in Słupsk. Jej uczestnicy posprzątają Lasek Południowy oraz inne tereny zielone znajdujące się w otulinie miasta. Zbiórkę wolontariuszy zaplanowano na godzinę 9 w parku imienia Józefa Trendla w rejonie strzelnicy garnizonowej. Stamtąd uczestnicy wyruszą na wyznaczone obszary. Sprzątaniem objęte zostaną m.in. Las Pokoleń, Las Przyjaźni, Las Pokoju, Las Przemyśleń, Las Posługi, Las Perspektyw oraz najnowszy Las Przymierza. Porządkowane będą również Aleja Mickiewiczowska i Skwer Gryfitów. Akcję organizuje Fundacja Wspieranie Inicjatyw Niekonwencjonalnych Subwentów wspólnie z Nadleśnictwem Leśny Dwór. Celem wydarzenia jest nie tylko uporządkowanie terenów zielonych, ale także zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o wspólną przestrzeń i lokalne środowisko. Organizatorzy zapewniają uczestnikom rękawice ochronne i worki na odpady. Po zakończeniu prac zaplanowano także integracyjny poczęstunek dla wolontariuszy. Wejherowska Straż Miejska pochyliła się nad problemem uciekania z lekcji. Mundrowi prowadzą program prewencyjny Wagarowicz. W jego ramach funkcjonariusze Wejherowskiej Straży Miejskiej kontrolują miejsca, gdzie przebywać mogą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nie realizujących w danym dniu obowiązku szkolnego. Miejsca, w których wagarują, to głównie parki miejskie, dworce kolejowe, boiska sportowe i lasy wejherowskiej Kalwarii. W trakcie kontroli Parku Majkowskiego funkcjonariusze zainteresowali się 3-osobową grupą młodzieży spożywającej alkohol. Jak się okazało, 2-letnie dziewczyny z powiatu wejherowskiego otrzymały alkohol od swojego pełnoletniego kolegi. Nieletnie, które dopuściły się czynu karalnego, przekazane zostały opiekunom. Teraz ich sprawa trafi do sądu rodzinnego i nieletnich. Jutro wschód słońca przepadnie na 6:34. Słońce po raz kolejny za chmurami zacznie nam się chować. Zachmurzenie będzie umiarkowane i dość duże. Z chmur przelotne opady deszczu, choć z drugiej strony przejaśnienia też będą się pojawiały. Na barometrach około 1020 hektopaskali, a na termometrach jutro max będziemy mieli 15 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 16 Gdynia, Puck, Osakowo, Wejherowo, Radarów, Jagiemin, Luzino, Słupsk, Lęborg, a także 16 stopni Celsjusza w Kobylnicy. Wiatr umiarkowany i porywisty.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: W Gdyni rozpoczął działalność Konsulat Honorowy Republiki Gwatemali. Nowa placówka ma zajmować się rozwijaniem kontaktów między tym państwem a Polską. Placówka mieści się przy ulicy Wielkopolskiej 399. Wśród jej najważniejszych obszarów współpracy wymieniono kulturę, edukację, gospodarkę, turystykę oraz wymianę międzynarodową. Funkcję konsul honorowej objęła jej właścicielka Liliana Poszumska. Konsul honorowa zwracała uwagę także na możliwość współpracy w obszarze edukacji i wymiany doświadczeń. Jak zaznaczyła, Gwatemala dysponuje wykwalifikowanymi specjalistami, a relacje między krajami mogą rozwijać się również dzięki poznawaniu ich kultury i historii. Konsulat honorowy Republiki Gwatemali w Gdyni przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15. Majchrowscy policjanci zatrzymali 34-latka na hulajnodze elektrycznej. W stanie, w jakim był, nie powinien nawet na nią wsiadać. Policjanci zatrzymali mężczyznę do kontroli w piątek w nocy. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego, gdyż kontrola drogowa przeprowadzona została w związku z tym, że jechał w dość charakterystyczny sposób. Badanie alkotestem wykazało, że przemieszczający się hulajnogą elektryczną znajdował się w stanie nietrzeźwości. Okazało się, że w organizmie miał blisko 3 promila alkoholu. Jazda hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu to nie tylko rażące naruszenie przepisów, ale przede wszystkim realne zagrożenie na drodze. Policjanci zatrzymali w Kniebie dwie kobiety, które znieważały, naruszały nietykalność cielesną i groziły policjantom. Jedna z nich była nietrzeźwą kierującą. W nocy z piątku na sobotę po godzinie 2 policjanci zostali skierowani w rejon Rybna w związku ze zgłoszeniem dotyczącym kobiety idącej środkiem drogi. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że nieco dalej przy drodze stoi zaparkowany samochód. Okazało się, że piesza pokłóciła się z koleżanką, wysiadła z auta, a podczas wysiadania wpadła do wody w rowie. W trakcie interwencji policjanci nabrali podejrzeń, że kobieta siedząca za kierownicą zaparkowanego samochodu może znajdować się pod wpływem alkoholu. To przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że 23-latka miała w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Kobieta siedziała zapięta w pasy, a maska pojazdu była ciepła. W pewnym momencie obie kobiety zaczęły zachowywać się agresywnie wobec policjantów, znieważały funkcjonariuszy, uderzały ich i szarpały, a także groziły im pozbawieniem życia. W związku z tym obie zostały zatrzymane i przewiezione do wejherowskiej komendy. Pasażerowie korzystający z pociągów SKM na trasie Reda-Wejherowo muszą przygotować się na nocne zmiany w organizacji ruchu. Utrudnienia potrwają do 25 września. Mają one związek z pracami torowymi prowadzonymi przez PKP PLK. Za każdym razem utrudnienia potrwają od godziny 23.50 do 4 nad ranem. W tym czasie na odcinku Reda-Pialeszewo-Wejherowo-Nanice pociągi PKP SKM kursujące w obu kierunkach będą zatrzymywały się wyłącznie przy peronie numer 1. Chodzi o ten peron, przy którym w normalnych warunkach zatrzymują się pociągi jadące w kierunku Wejherowa i Lęborka. Oznacza to, że pasażerowie podróżujący w przeciwnym kierunku również będą musieli korzystać właśnie z tego peronu. PKP SKM apeluje do podróżnych o zwracanie uwagi na komunikaty i oznakowanie na stacjach oraz przystankach. Zmiany są związane z pracami prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej. Uwaga, trójmiejscy kierowcy! Na Alei Zwycięstwa w Gdyni wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Zmiany są związane z rozpoczęciem remontu chodnika oraz drogi dla rowerów. W rejonie prowadzonych prac należy się spodziewać zwężenia jezdni, zamknięcia chodnika, a także zamknięcia pasa rowerowego, a to wszystko zależnie od aktualnie trwającego etapu robót. Prace potrwają do końca listopada. Z kolei aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni związane z obecnie panującymi utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu na drogach miasta dostępne są na oficjalnej internetowej stronie zarządu pod adresem zdm-gdynia.pl. Policjanci z gdyńskiej drogówki zatrzymali motocyklistę, który na ulicy Morskiej w Gdyni znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Jechał 145 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. W minioną niedzielę podczas kontroli drogowej policjanci nałożyli na kierującego mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. W związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym więcej niż 50 km na godzinę, 31-letni motocyklista stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Mundurowi przypominają, że nadmierna prędkość pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach. Im większa prędkość, tym mniej czasu ma kierujący na właściwą reakcję w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa, a ewentualne zdarzenie drogowe może mieć znacznie poważniejsze skutki. Motocykliści należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego nawet niewielki błąd może mieć dla nich poważne konsekwencje. Rybno nie zapomina o tragicznej historii. Uhonorowano ofiary Marszu Śmierci oraz radnego, który strzegł ich pamięci. Pierwsza ewakuacja KL Stutthof rozpoczęła się 25 stycznia 1945 roku. Tysiące wycieńczonych ludzi zmuszono do wielodniowej wędrówki w zimowych warunkach. Umierali z głodu, mrozu i chorób. Tych, którzy nie mieli siły iść dalej, mordowali strażnicy.
1: Trzecia niedziela września to jest dla naszej społeczności gminy Gniewino, ale też całego powiatu wejherowskiego dzień patriotyczny, patriotycznej uroczystości, upamiętniającej przede wszystkim ofiary Marszu Śmierci. Ta ziemia gniewińska, myślę, że tu okoliczne lasy, skrywają jeszcze wiele tajemnic z czasów II wojny światowej, tajemnic związanych z ludzkim cierpieniem, z martyrologią. Przecież Piaśnica też jest wciąż nieodkryta. A tutaj w gminie Gniewino właśnie w sierpniu ekshumowano szczątki dwóch kobiet i mężczyzny.
0: Mówiła wójt gminy Gniewino Wioleta Majer-Schreder. Po uroczystościach na cmentarzu uczestnicy udali się do domu sołeckiego. Odsłonięto tam tablicę poświęconą Andrzejowi Miedziakowi, a budynkowi nada jego imię. Wieloletni sołtys Rybna i radny gminy zmarł w grudniu 2025 roku. Zaangażowanie zmarłego wspominał Krystian Treder, przewodniczący Rady Gminy Gniewino.
2: Realizował wiele przedsięwzięć społecznych, a swoją charyzmą i chęcią działania zarażał innych. To w końcu człowiek, którego decyzją w Radzie Gminy nasza gmina tak pięknie się rozwijała. Ja osobiście Andrzeja poznałem przy pracy podczas poprzedniej kadencji Rady Gminy i jako młody radny zawsze z podziwem patrzyłem na jego kalendarz. On był zawsze pełen notatek, dat ze spotkaniami, jakichś ważnych rzeczy, które miał do zrealizowania. Dla mnie osobiście ten kalendarz jest jednym z symboli jego ciężkiej pracy właśnie na rzecz rozwoju naszej pięknej gminy.
0: O szacunku dla poprzednich pokoleń mówił z kolei Franciszek Bujek, sołtys Rybna.
3: Pamiętajmy, że nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby nie historia i ludzie, którzy przeszli tą drogą przed nami. Budujmy jutro odważnie, ale zawsze z głębokim szacunkiem dla przeszłości, która nas ukształtowała. Andrzeju, dziękujemy, że byłeś w danym miejscu w odpowiednim czasie.
0: Zdjęcia z uroczystości znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Żeglarskie Mistrzostwo Polskie w Pucku z kolejnymi rozstrzygnięciami zakończyła się druga część zawodów, w której rywalizowano w 9 klasach. Czyni zmagań na trzech akwenach przyniosły walkę o medale do ostatnich wyścigów. W Pucku zakończyła się druga część tegorocznych żeglarskich mistrzostw Polski. W zawodach rywalizowali żeglarze w klasach między Omega, Mikronautika 450, 505, Korsarz, Okendinki, Ilka 6 i Fin. W klasie Omega Sport mistrzowski tytuł zdobyła załoga Marcina Styborskiego, Oliwii Jekiel i Franciszka Borysa z KU AZS Politechniki Gdańskiej. W Omedze Standard najlepsi byli Filip Jarosiewicz, Wiktor Krept i Tytus Czajkowski z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W klasie Mikropens zwyciężyła załoga Piotra Tarnowskiego, Macieja Grzebity i Łukasza Paszki 77 Racing Club. W mikrorejsy triumfowali Piotr Kowalewski, Aleksander Kowalewski i Maciej Rubiński z Jak Klubu Wielkopolskiego. W klasie Nautica 450 najlepsi okazali się Piotr Dzierżewicz i Łukasz Maksymowicz, a w rywalizacji 505 zwyciężyli Jakub Pawluk i Marcin Józefowski z KS Sailing Legia Warszawa. W klasie Oked 90 mistrzem Polski został Paweł Pławlaczak z Jak Klubu Wielkopolskiego. W Wilka 6 mężczyzn zwyciężył Wojciech Wójcik z Towarzystwa Sportowego Kuźnia Rybnik. Drugie miejsce zajął Piotr Trella z Miejskiego Klubu Żeglarskiego Arka Gdynia, a trzeci był Ignacy Pospieszny z OŚ AZS w Poznaniu. W klasie Pini Mistrzowski tytuł walczył Bartosz Szydłowski ze Stowarzyszenia Masters of Sailing Club. To jednak nie koniec mistrzostw w Pucku, już w środę rozpocznie trzecia część imprezy. Tym razem do rywalizacji przystąpią zawodniczki w klasie Ilka 6, zawodnicy Ilka 7 oraz załogi klasy 470. Zmieniamy dyscyplinę. Za nami pierwszy turniej mistrzowie rzutów karnych w Redzie skierowany do dzieci i młodzieży. W najmłodszej kategorii dla rocznika 2017 i młodszych zwyciężył Oliwier Sikora przed Kubą Rybackim i Xawerem Lipińskim. W roczniku 2016 najlepszy okazał się Kasper Dobkę, drugi był Aleksander Bąkowski, a trzeci Nikodemy Czereba. W kategorii rocznika 2015 triumfował Piotr Kwidziński, drugie miejsce zajął Tymoteusz Boguszewski, a trzeci Oliwier Wolszlegier. Wśród zawodników z rocznika 2014 wygrał Filip Solecki przed Fabianem Faligowskim i Oleksim Tremasowem. Najstarszą kategorię obejmującą roczniki 2013-2010 wygrał Kuba Nogajski. Kolejne miejsca zajęli Wojciech Bołtrukiewicz i Maurycy Sztafi. Każdy uczestnik, który nie otrzymał pamiątkowy medal, natomiast najlepsza trójka w każdej kategorii została dodatkowo nagrodzona upominkami. Teraz coś dla miłośników biegania. Ponad 20 tysięcy osób wystartuje w tegorocznej 13. edycji PSG Garmin Półmaratonu Gdańsk. Biegowy weekend rozpocznie w piątek,

głównym wydarzeniem będzie niedzielny półmaraton. W sobotę odbędą się biegi dla dzieci Junior Gdańsk oraz Melbit. Nocna piątka na dystansie 5 km. Na ten drugi bieg limit 5 tysięcy uczestników został wyczerpany już ponad miesiąc przed zawodami. Start o godzinie 20. W niedzielę o godzinie 10 na trasę półmaratonu wyruszy blisko 15 tysięcy biegaczy. Do pokonania będzie 21 km i 97 metrów, a trasa poprowadzi przez charakterystyczne miejsca Gdańska. Wśród zawodniczek zobaczymy Elę Glinkę, aktualną rekordzistką Polski na 10 km. W tym roku podczas półmaratonu warszawskiego uzyskała czas 1 godziny 9 minut i 25 sekund. Drugi wynik w historii polskiej lekkoatletyki na tym dystansie. Organizatorzy przygotowali również premium w wysokości 100 tysięcy złotych za ustanowienie nowego rekordu Polski w półmaratonie. Zawody oznaczają także czasowe utrudnienia w ruchu. W sobotę zamknięta będzie m.in. ulica Marynarki Polskiej, a w niedzielę biegacze pojawią się na trasie prowadzącej m.in. przez Aleję Zwycięstwa, Aleję Grunwaldzką, ulicę Pomorską i Chłopską. W Ustce odbył się trzeci, zarazem ostatni w tym roku bieg w ramach Grand Prix Ustki. Na starcie 10-kilometrowej trasy stanęło 108 zawodników. Wśród nich byli zarówno reprezentanci klubów i stowarzyszeń sportowych, jak i biegacze amatorzy. Trasa prowadziła m.in. promenadą nadmorską przez kładkę nad kanałem sportowym oraz ulicą Bohaterów Westerplatte. Zawodnicy pokonali także trzy pętle w rejonie Uroczyska, a finiszowali przy bunkrach Bluchera. W rywalizacji kobiet zwyciężyła Joanna Terfenko z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Druga była Paulina Przybyszewska z KB Bryza Postomino, a trzecie miejsce zajęła Kamila Domarus ze Słupska. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się nawet Jefimczyk z SPM WAML Słupsk. Drugie miejsce zajął Michał Pytlak z ML Słupsk, a trzeci był Wojciech Osiński reprezentujący Best Beast. Była to jesienna odsłona Grand Prix Ustki, które w tym roku składało się z trzech biegów: wiosennego, letniego i jesiennego. Zmieniamy dyscyplinę. Świetnie sezon w słupskich rozgrywkach C1 rozpoczęli młodzi piłkarze Pogoni Lęborg z rocznika 2012 i młodsi. Zespół prowadzony przez Sebastiana Brzozowskiego oniósł trzecie zwycięstwo z rzędu. W ostatnim spotkaniu Pogoń rozgromiła Grasz Dwumiasto 9-0. Trzy gole zdobył Antoni Mejna, dwukrotnie do siatki trafił Filip Filcek, a po innym trafieniu dołożyli Jakub Bednarz, Wojciech Jabłoński, Filip Orzechowski i Nikodem Remiarz. W czasie Lęborczanie pokonali Byki Słupsk 3-0 oraz GKS Linię 9-0. Po trzech kolejkach Pogoń ma komplet 9 punktów i prowadzi w tabeli rozgrywek C1. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Reprezentacja Polski Kobiet wraca do Gdańska. 13 października o godzinie 18 biało-czerwone zagrają na Polsat Plus Arenie z Belgią w rewanżowym meczu pierwszej rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2027. Pierwsze spotkanie obu zespołów odbędzie się 9 października w Leuven. Belgijki to rywalki dobrze znane Polkom. W ich składzie występują zawodniczki grające w czołowych europejskich ligach. Jedną z najważniejszych postaci zespołu jest Tessa Wullert. Selekcjonerka Nina Patron spodziewa się wyrównanej rywalizacji i podkreśla, że o awansie mogą zdecydować detale. Zwycięzca dwóch meczów w drugiej rundzie baraży zmierzy się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Bilety na spotkanie w Gdańsku są już w sprzedaży. Ceny rozpoczynają się od 20 zł, a najtańsze wejściówki dla grup zorganizowanych kosztują 10 zł. W Wejherowie odbędzie się 10. Memoriał Macieja Kanteckiego. 25 września w Amfiteatrze i Parku Miejskim rozegrane zostaną otwarte biegi przełajowe. Rywalizacja rozpocznie o godzinie 11.45. Najpierw na trasę ruszą dziewczęta z klas pierwszych i drugich, które pobiegną na dystansie 1000 metrów. Kolejne starty to biegi na 1500 i 2000 metrów dla uczniów starszych klas. O godzinie 13.45 rozpocznie się bieg w kategorii Open na dystansie 2000 metrów. Wystartować mogą m.in. nauczyciele, absolwenci, goście i pasjonaci biegania. W tej kategorii przewidziano również możliwość pokonania 1000 metrów marszem Nordic Walking. Otwarcie memoriału i wspólną rozgrzewkę zaplanowano na godzinę 11.15. Maciej Kantecki był wieloletnim nauczycielem wychowania fizycznego, który został zachowany w pamięci nauczycieli, pracowników, uczniów i absolwentów jako znakomity organizator i propagator biegów przełajowych oraz wszelkich form aktywności fizycznej. Dał się też poznać jako wspaniały nauczyciel i wychowawca z prawdziwego zdarzenia. Zmieniamy dyscyplinę. W środę rozgrana zostanie większość spotkań trzeciej rundy Pomorskiego Pucharu Polski w grupie gdańskiej. Na boiska wybiegną zespoły z niższych lig, a w kilku meczach dojdzie do rywalizacji drużyn z naszego regionu. O godzinie 16 gry w 2 Wejherowo podejmie Orlen Tareda, a również o godzinie 16 Weekend 3 Luźno zagra z Gdanią 3 Gdańsk. O godzinie 17 Dragon Bajano zmierzy się z Latarnikiem Choczewo, natomiast Tolem 2 Gniewno podejmie MKS Władysławowo. Ciekawie zapowiada się także spotkanie Zatoki 95 Puck z APK Szuban Bolszewo. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 16.45. O godzinie 17 MKS 2 Władysławowo zagra z Pomorzaninem Gdynia, a Ogniwo Sopot podejmie Stolem Gniewino. Z kolei o godzinie 16.30 Dąbrowiak Dąbrówka zmierzy się z Osieczanką Sice. W innych spotkaniach GTS Pruszcz Gdański zagra z Bałtykiem Gdynia, Radunia 2 Stężyca z Choniczanką 2, a Jagor 2 Gdańsk podejmie KPS Staroga Gdański. Na godzinę 20 zaplanowano mecz Czarnych 2 Pruszcz Gdański ze Styną Godziszewo. Do gry pucharowej wrócą również zespoły 30 września. Wtedy Sztorm Kosakowo podejmie Sokoła Boże Pole Wielkie. Czwarty turniej regionalny Tarczyński Copacabanos odbył się w Pucku. W zawodach rywalizowali młodzi piłkarze w trzech kategoriach wiekowych, a współorganizatorem turnieju były Kaperki Puck. Awans do finału wojewódzkiego w kategorii U7 wywalczyły Orliki Przodkowo, Radunia Stężyca, LZS Dragon Bojano oraz SP Leśniewo. Wśród drużyny U9 awans uzyskał Iskra Szemut, FC Gobidlino i Zatoka Puck. Z kolei w kategorii U11 w finale wojewódzkim zagrają FC Gobidlino oraz Orlik Przodkowo. Mecz z Pogonią Siedlce

0: był dla Marka Jarolima ostatnim w roli pierwszego trenera Arki Gdynia. Umowa ze szkoleniowcem została rozwiązana z dniem 22 września. Czech dołączył do klubu przed sezonem 2026-2027. Jako pierwszy trener poprowadził Arkowców w 9 meczach ligowych, notując bilans 3 zwycięstwa, 2 remisy i 4 porażki. Arka po 9 kolejkach zajmuje 12 miejsce w tabeli pierwszej ligi.
1: Norda.